schodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

0: Kultura. Paulina Horbatowska, zapraszam. Po co ci złość? Takie pytania stawia Oliwia Zimbińska, która napisała książkę pod takim właśnie tytułem. Z autorką spotkała się Agata Chrościak.
1: Ta złość to jest taka trudna emocja, że aż potrzeba było książki, żeby zmieścić jej wszystkie oblicza?
2: Ja myślę, że nie zmieściłam wszystkich oblicz, to po pierwsze. I myślę, że tak, że bardzo trudna i myślę, że wszystkie emocje są na tyle trudne i nadal jakieś takie niezrozumiałe, że im więcej się o nich dowiemy, tym lepiej.
1: No to zacznijmy może od początku. Proszę powiedzieć, jak w ogóle powstaje ta cała złość? To jest coś, co powstaje w nas już od najmłodszych lat i gdzieś tam się pielęgnuje w środku?
2: Można powiedzieć, że tak, że od najmłodszych i właściwie jest to jakiś rodzaj obrony, jest to jakiś rodzaj zwrócenia uwagi na coś, tak? To, co napisałam na początku książki, czyli zazwyczaj chodzi o potrzeby, później chodzi o różne granice wartości w miarę jak wzrastamy, ale na samym początku chodzi o potrzeby, czyli dziecko krzyczy nie dlatego, że jest złe, to znaczy na coś. Ono jest po prostu złe, że ma na przykład mokro. Jeśli ma mokro, to po prostu musi jakoś dać znać o tym. I ta złość właśnie jest tym sygnałem, że coś się dzieje. Ona mówi do nas i my powinniśmy się tym zająć, no ale najczęściej ona mówi do nas, a my mówimy do innych, nie słuchając jej uważnie.
1: A czyli to jest taka, w tej pierwszej fazie, w takim wczesnym dzieciństwie, to jest taka złość jako forma komunikacji.
2: Tak, i ona w ogóle jest formą komunikacji nadal, nie? Tylko my to troszeczkę w miarę lat, upływu lat, myślę, że trochę przestajemy rozumieć. To dziecko nie ma tego filtra społecznego, więc ona po prostu jak czuje złość, to od razu ją wyraża. Nie zastanawia się, czy to wypada, czy nie wypada, jak to zrobić. Natomiast my bardzo często już tą wiedzę jakoś mamy, ograniczają nas pewne, nie wiem, struktury takie historyczne, czyli jakieś nasze doświadczenia, ograniczają nas struktury społeczne, no i tam się zaczyna po prostu trochę bajzel.
1: Ta złość nam się zmienia mocno przez kolejne lata, od tego małego dzieciaka przez kilkulatka, a potem nastolatka, ona jakoś ewoluuje?
2: To znaczy, ja myślę, że sama złość się nie zmienia, ale nasze podejście do niej się zmienia i tu chyba jest ten w ogóle jakby clue tej całej sprawy, to znaczy my na początku ją doskonale rozumiemy, bo dziecko się posługuje po prostu takim wewnętrznym kompasem, taką intuicją, czyli jak po prostu coś czuje, to od razu to się dzieje, od razu to widzimy i to jest bardzo jasny przekaz, tak? W miarę jasny, tak? Ale my już tego, my pomiędzy tym, między nami a emocjami zaczyna się budować czasami taki mur, ponieważ no, ktoś nam zwraca uwagę, że to nie wypada, albo że nie można, albo że trzeba inaczej i taki różny zbiór jakichś takich komunikatów w naszą stronę nam ten mur cegiełka po cegiełce buduje.
1: No bo w dorosłym życiu z tej złości, no ta złość właściwie to się ciężko, w dorosłym życiu ta złość to często się przeradza w jakąś formę ataku.
2: Tak, tak. Atak na innych albo atak na siebie. To są takie dwie główne formy jakby tej naszego, nie wiem, sposobu na złość. To znaczy albo mówimy sobie, że coś z nami jest nie tak i się złościmy na siebie i gdzieś tam jest to część tego tajemniczego krytyka wewnętrznego, który ma dużo oblicz, a druga część, no to znaczy inne osoby lub ta sama może nawet to być osoba właśnie umieszcza to w świecie na zewnątrz i jakby się próbuje pozbyć tego jak najszybciej, co czasem prowadzi do tego, że jakoś używa ludzi przedmiotowo, do tego takiego upuszczania sobie złości, czy to w sposób taki jawny, czy bierno-agresywny, taki bardziej sarkastyczny, no i reszta służy wtedy za poduszkę do przyjmowania, tak, tego ciosu.
1: No to co z tą złością robić? Walczyć z nią, czy wręcz przeciwnie?
2: Zupełnie nie. Wręcz przeciwnie, naprawdę.
1: Jakoś tak od najmłodszych lat jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tą złość to tak,
2: tak
1: wciskać w siebie i
2: tak
1: nie rozładowywać.
2: Tak, no bo złość jakby, złość rzeczywiście ma znamiona walki, bo do tego służyła od początku powstania. Gdzieś ewolucja w którymś momencie stwierdziła, że potrzebne są emocje do tego całego komponentu ludzkiego. A zresztą nie są tylko do ludzi przypisane. No, ale my ją kojarzymy właśnie z walką taką, którą trzeba jakoś szybko uskutecznić, albo jakoś bardzo szybko się pozbyć, albo w ogóle zresztą, jak chcemy walki, to ją zewnętrzniamy, tą złość, a jak nie lubimy w ogóle walki, no to szybciutko się jej pozbyć, żeby przypadkiem z nikim się nie wdać w jakąś, nie? Jakąś kłótnię i tak dalej. Natomiast to jest taka bardzo ważna informacja o nas, że pozbywając się jej szybciutko, my szybciutko znowu przegapiliśmy jakąś bardzo ważną informację.
1: No właśnie, to było kolejne moje pytanie, czyli jak dużo o nas mówi to, jak się złościmy w dorosłości. Czy pani jako terapeutka to umie jakoś wyczytać, że na przykład jak ktoś szybko wpada w złość, to znaczy, że jakieś jego potrzeby były w dzieciństwie stłamszone, omijane?
2: Myślę, że to akurat można jakoś tam rzeczywiście zobaczyć, co mogło się dziać w dzieciństwie po tym, jak teraz, ale wydaje mi się, że to jest tak, że po prostu to trochę zależy od dziecka. Trochę się rodzimy z innym temperamentem, trochę inaczej rozumiemy świat, indywidualnie też, no i plus te różnice płciowe czasami. W związku z tym jedno dziecko, którego potrzeby są niezaspokojone, będzie raczej coraz bardziej ciche i coraz bardziej w sobie, a inne dziecko będzie coraz bardziej na zewnątrz i coraz bardziej będzie krzyczeć, żeby je zauważyć. Więc jakby tutaj historie są różne. Rzeczywiście jakby można powiedzieć, że troszkę częściej widać tą złość u mężczyzn, tak od razu. Ale tak jak mówię, dziecko będzie sobie jakoś tłumaczyło i może sobie wytłumaczyć tak, na tak różne sposoby, że właściwie trudno by to było przewidzieć już na przykład w wieku 3 lat, co z nim będzie, tak? Natomiast jak już potem słyszymy w wieku, nie wiem, 40 tą historię, to wtedy to się staje wszystko zrozumiałe.
1: Gdzieś też pani w tej książce swojej pisze, że właściwie ta złość to nawet tak jest bardziej mężczyznom przypisywana jako ten element męskości niż paniom.
2: Mm-hmm. Tak, jest myślę, że taka skonotowana z mężczyznami, no bo jednak oni byli też tymi, którzy gdzieś walczyli. No jak złość kojarzy nam się z walką, no to kojarzy nam się z mężczyznami i to wszystko się nam jakoś bardziej składa, bardziej jakoś klei, chociaż tak samo złość męska jest, bywa no niezdrowa, jak i kobieca. Natomiast ta kobieca trochę bardziej jest taka, że kobiety przypisane były do tego, żeby jednak się nie wychylać, być miłe, być usłużne. W związku z tym raczej tą złość się nauczyły połykać, nie pokazywać. Nawet teraz jakoś chyba wczoraj na grupie rozmawialiśmy o tym, że kiedy kobieta się złości i stawia granice, to właściwie na przykład coś mówi, że coś jej się nie podoba, no to bardzo często ten komunikat zwrotny nie jest o treści tego, co ona mówi, tylko o niej. Czyli na przykład stawiam granicę, a słyszę, a co taka jesteś, a czemu taka jesteś?
1: Albo zmieniłaś się.
2: Zmieniłaś się, tak? Nie słyszę komunikatu wstecznego o treści tego, co powiedziałam, o czym coś jest dla mnie ważne, tylko słyszę ocenę z siebie. W związku z tym często się wycofujemy z tej złości, bo bardzo łatwo nas spędzić właśnie w poczucie winy. My kobiety, tak mówię. Nie mówię, że wszystkie i bardzo się cieszę, że coraz więcej kobiet potrafi to robić bez względu na reakcję. No ale rzeczywiście ten model cały czas jakoś jest.
1: No to co jest dla nas lepsze? Taka właśnie złość, którą się pokazuje na zewnątrz, czy taka złość, którą gdzieś chowamy do środka?
2: Dla nas lepsze pewnie będzie ta złość, którą wyrzucamy. To znaczy ten, który wyrzuci złość, no to on sobie po prostu trochę tak pozbędzie się trochę tego i jest mu lżej. Ten, kto połyka, no to będzie zatruwał się od środka. Więc te osoby, które implodują, tak jak ja to tam nazywam, do środka, często właśnie miewają jakieś choroby psychosomatyczne lub jakieś takie stany, których nie rozumieją i czasami trafiają do lekarzy i nikt nie wie, o co chodzi. Więc teoretycznie lepiej jest temu, kto wyrzuca, najgorzej jest temu, który odbiera taką jakąś
1: przyjmującą, tak?
2: Tak, jakąś niezdrową na przykład wyraz tej złości.
1: No pytanie tylko, czy tej osobie, która jednak chowa to w sobie, po drodze będzie wyrzucanie i czy da się tego w ogóle nauczyć?
2: Ja myślę, że nie, no da się, oczywiście, że się da, bo w terapii to się bardzo często dzieje i ja to widzę na co dzień. jakby żeby w ogóle w to wejść, no trzeba w ogóle się dać sobie pozwolenie na to i tutaj jest problem tak naprawdę, bo ta złość często chroni jakieś osoby, bardzo często chroni na przykład rodziców, tak, no to takie typowe w terapii, że gdzieś tam wewnątrz jest takie przekonanie, że ja nie mogę być zła na rodziców na przykład, tak?
1: Bo to są rodzice.
2: Bo zwykle to są rodzice, opiekunowie, tak, czasem to są też jak babcie, dziadkowie, różne są historie, tak, że czasami na przykład był ktoś blisko, tak na tyle blisko, że wywarł jakiś bardzo duży wpływ na nas. Też często osoby w terapii rozumieją, że jeśli się zaczną złościć na rodziców na przykład, to od razu muszą im to mówić. W związku z tym pojawia się lęk, bo się nie chcą konfrontować. Dlatego ja też w terapii zawsze mówię, że tutaj możemy sobie rozmawiać o tej złości i niekoniecznie musimy coś z nią robić dalej. To czasem wystarczy, że w ogóle ją ujawnimy, że w ogóle ona się damy jej prawo do głosu. Więc czasami takie zabiegi wystarczą, nie trzeba od razu się konfrontować z rodzicami, mówić im, wylewać swoich żali. To często się okazuje w ogóle niepotrzebne. Wystarczy, że po prostu już ta złość, jakby my jej zrobimy taki kranik.
1: Lekkie ujście, lekko
2: ujście, tak.
1: Czy można powiedzieć, że w ogóle są jakieś rodzaje złości?
2: Można powiedzieć, że są różne odcienie złości i od takich najbardziej takich lekkich, tam lekką irytację i jakieś takie rzeczy, które czujemy pewnie codziennie po kilka razy, po taką no już furię, w której rzeczywiście tracimy trochę rozum. I cała ta gradacja w zasadzie bardzo często ma związek z tym, co z tą złością robimy, więc jak mówiłyśmy o tym, żeby tą złość jakoś się pozbywać i tak dalej, a to pozbywanie to takie zazwyczaj jest jakieś kosmetyczne, tak? Czyli ja tam wybiegam albo stłumię, no to ta złość z gradacji irytacja przechodzi na przykład na frustrację, tak? Im bardziej na przykład ją tłumię, tym ona ma tam w środku we mnie większy rośnie. Płomień, tak? Płonie i potem, kiedy już właściwie jest ten moment, kiedy to wyrażamy, no to już jakby nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego w sensowny sposób, bo to już doszło do takiego, nie, do takich już pożaru tam w środku.
1: No właśnie chciałam zapytać, gdzie frustracja, gdzie złość, ale rozumiem, że frustracja to jest ten krok przed złością.
2: Tak, tak, to tam w książce to trochę opisuję, tam jest kilka tych etapów. Oczywiście, no wiadomo, można by jeszcze pewnie dopisywać i tak dalej, ale to takie mniej więcej punkty zaczepienia, które można zobaczyć. I ja też tam piszę o tym, że rzeczywiście jak już tam przekroczymy pewien punkt, no to bardzo trudno się skomunikować ze światem. Zazwyczaj wtedy popełniamy jakieś błędy, których trochę żałujemy. Więc dobrze jest spróbować się tym drobnym irytacjom przyglądać, nie? Bo one właściwie no, skumulowane potem stają się czymś takim, co w ogóle potrafi zgnieść, przygnieść, a jeszcze w fazie, kiedy to jest irytacja, to jeszcze jesteśmy w stanie porozmawiać na przykład o tym, no bo jeszcze to nas tak nie pochłania.
1: A czy da się w ogóle złościć mądrze?
2: Tak. Tak, da się złościć mądrze. Mądrze to znaczy z refleksją. To znaczy, jeśli uda nam się w procesie uczenia się złości, bo to jest proces i tutaj trzeba pamiętać i żeby też nikt nie myślał, że to się zrobi jakoś z dnia na dzień, tylko żeby sobie dać po prostu czas i żeby sobie dać cierpliwość i sobie pomyśleć, okej, daję sobie na przykład rok na tą emocję, tak? Rok w perspektywie całego życia, myślę, że to nie jest jakoś dużo na przyglądanie się temu. Natomiast da się złościć mądrze, ponieważ w pewnym momencie uczymy się i to się staje coraz bardziej naturalne, tego, że jak się złoszczę, to zaczynam się pytać siebie, o czym jest ta złość, co ona do mnie mówi. I jakby wpuszczam tam refleksję, to co też tam piszę, że jeśli pomiędzy tą złością, a taką odpowiedzią na tą złość moją, automatyczną, czyli automatyczne stłumienie albo to automatyczne wyrzucenie, ja wpuszczę refleksję, nawet jeśli ona ma na początku milimetr, ta refleksja, to już się tworzy jakaś tam szczelina w tym, nie? I jakby ja już nie zlepiam się z tą emocją, tylko jest już emocja i ja, tak? A nie, że jestem moją złością na przykład, jestem cała moją furią. Więc ta refleksja się może pogłębiać i pogłębiać i pogłębiać w miarę jak nad nią pracujemy, a potem może być już taka spora przerwa między tą złością a tym, a naszą reakcją, gdzie tam jest refleksja, ja to już znam, to jest takie, albo tam się już podejmuje decyzja, odpuszczam, działam, co robię.
1: Wspominała Pani o tym, że można tą złość tak po trochu z siebie upuszczać, ale tak nie do końca ona wyjdzie z człowieka, to kiedy poczujemy, że no jesteśmy wyzwoleni, bo nie wiem, jak to nazwać inaczej. Mm-hmm. To jest właśnie długi jakiś proces?
2: To znaczy tak, od emocji się nie wyzwolimy nigdy, tak? Więc jakby tutaj to panuje takie przekonanie, że można w ogóle, tak? Ludzie przychodzą często na terapię i mówią, ja nie chcę się bać na przykład, tak? To jest niemożliwe, żeby się nie bać, bo każdy będzie się bał zawsze. Ale możliwe jest, żeby ten lęk na przykład nie hamował przed życiem. Tak samo ze złością, tak? Może my się będziemy złościć, a wręcz nawet powinniśmy się złościć, ale być może już to nie będzie taka siła destrukcyjna. Tak? Więc jakby my poczujemy to. To znaczy zazwyczaj osoby naprawdę po prostu, nawet już jak powiedzą czasami o jakiejś złości, której nikomu nie mówili, to mówią, że czują po prostu ulgę. I to już jest pierwszy krok, więc my to po prostu czujemy, tak jak czujemy złość, tak czujemy jakąś satysfakcję wewnętrzną, kiedy widzimy, że zareagowaliśmy inaczej, że kurczę, nie wiem, 2 lata temu to bym zrobiła z tego awanturę, nakręciłabym się, bym miała, zepsuty dzień, tak?
1: Mm-hmm. A dzisiaj
2: na przykład załatwiłam to od razu, nie wiem, zadzwoniłam do kogoś, powiedziałam i jakoś sytuacja się, nie wiem, rozwiązała albo jakoś wiem, na czym stoję i jestem szybciej zadowolona, rośnie moje poczucie wartości i jakieś takie zaufanie też do siebie, że skoro zrobiłam to raz, drugi, no to też zrobię to trzeci, czwarty i piąty może, nie?
1: Ta książka powstała na podstawie Pani doświadczeń, Pani pacjentów?
2: Tak, no poniekąd. Część jakichś informacji oczywiście jest z innych źródeł, no bo to też już jakby te emocje zostały opisane w jakiś tam sposób przez innych. Natomiast bardzo dużo jest rzeczywiście z tego, co czerpię z terapii i tego, co sama przeżyłam, takiej mojej własnej drogi ze złością, która no już myślę, że teraz w tym momencie to właściwie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z wyniku tego procesu, a też na początku byłam tą osobą, która tłumiła, udawała, że jest w ogóle super i do rany przyłóż i w ogóle taka zabawna i śmieszna i zawsze w ogóle zadowolona ze wszystkiego. Ale potem zdarzały się... Tak, to były oczywiście pozory. No ja myślę, że to też sama przed sobą się tak ukrywałam. Chciałam o sobie myśleć, że jestem taka fajna i zabawna zawsze. I pewnie jak większość po prostu nie lubiłam tej emocji w sobie. No ale też zdarzały się potem coraz bardziej, coraz im dalej w las, im dalej mój wiek, wesel się zmieniał, tym więcej wybuchów, więcej jakiejś niekontrolowanej złości, więc jestem zadowolona, że to się już w ogóle nie dzieje, nie? Że jakby mam z nią jakiś taki kontakt, który jest w miarę okej, tak? Mniej więcej wiem, o czym do mnie mówi.
1: Ale to chyba nie jest tak, że zawsze za tą złością idzie wiek. No bo jest dużo takich osób, które wręcz przeciwnie, raczej im bardziej dojrzałe, tym spokojniejsze.
2: Mhm. Ja myślę sobie, że
1: nie ma reguły.
2: Że nie ma trochę reguły, bo to w ogóle zależy od okoliczności naszego życia, o to, jakie decyzje podejmujemy, jaki mamy temperament, czy używamy jakichś substancji psychoaktywnych, czy nie, tak? No bo to dużo, dużo rzeczy tutaj wpływa na nas. My jesteśmy skomplikowanym organizmem, często o tym zapominamy. I zapominamy o tym, że naprawdę właściwie wszystko ma wpływ na nasze życie, tak? To, że my tu teraz rozmawiamy, ma wpływ na nasze życie, nawet jeśli o tym nie myślimy, że ma wpływ, to gdzieś to się jakoś w jakichś takich mikro porcjach zbiera w nas i każda rzecz coś tam buduje, albo coś tam psuje, albo przysuwa w nas. Więc my troszeczkę tak jakoś myślimy o sobie o jakichś takich ukształtowanych już procesach, tak? Że ja tak mam i tak jest. I to chyba najgorsze, co możemy sobie zrobić, bo rzeczywistość będzie chciała nas zmieniać, a im bardziej my się opieramy tej zmianie, tym ona będzie nabierać bardziej na zmianę i będzie się to tarło. Więc myślę sobie, że z biegiem lat każdy się uczy trochę czegoś innego i każdy inaczej ten świat zaczyna jakoś inaczej mu ze światem. I teraz jak to już naprawdę...
1: Skomplikowane rzeczy to są bardzo. To proszę powiedzieć na koniec, dla kogo ta książka powstała?
2: No tak powiedziałabym, że dla wszystkich. Dla wszystkich dorosłych, tak? No bo myślę, że tam lub młodzieży, no bo to też można tam sobie przeczytać. No myślę, że dzieci to teraz już mają jakieś swoje książeczki o emocjach. Myślę, że dla każdej osoby, bo wszystkich nas dotyczy ta emocja, więc jeśli ktoś nie widzi z nią problemu, no to może wtedy ta książka nie jest dla niego, ale jeśli ktokolwiek to zauważy, że kurczę, ja trochę nie rozumiem tej mojej złości albo w ogóle, albo jej nie czuję, tak? Albo słyszę głos z zewnątrz, że ja jakoś atakuję ludzi, no to dla wszystkich tych także polecam.
1: Ale chcę zrozumieć, bo to też chyba ważne.
2: No, jeśli ktoś nie chce zrozumieć, to raczej nie ma sensu wydawać pieniędzy na tą książkę.
0: A gościem Agaty Chrościak była Oliwia Ziębińska. To w Łodzi wchodzą w zawód z przytupem przy owacjach, piskach i niesamowitej energii z widowni. Przez tydzień młodzi aktorzy, studenci ostatniego roku prezentują swoje spektakle dyplomowe na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Czy będziemy świadkami narodzin aktorskiej osobowości? Czas pokaże. Na razie jest czas na podziwianie ich na scenie, integrację i dobrą zabawę. A na festiwalu jest Ela Piotrowska.
3: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga?
4: Ja myślę, że no ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia. Wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy na ten niebezpieczny, ale ekscytujący świat.
5: Na pewno duża ekscytacja i super jest obserwować to, co się dzieje na scenie. No i czerpać dużo radości z tego i też zobaczyć, jak inni się cieszą i no myślę, że to jest nie do powtórzenia ten festiwal.
6: Będziemy się integrować, razem rozmawiać i dzielić się tak naprawdę wiedzą, którą zyskaliśmy w różnych szkołach, więc super.
3: No ale chyba tak do końca grzecznie nie będzie.
7: Nie będzie.
3: Szykujecie się na nocne, długie nocne Polaków rozmowy?
7: Od miesięcy.
8: Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy to, że już kończymy, bo z większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się.
3: Będzie płacz. Czego wam życzyć?
4: Nagród, kariery, szczęścia w tym zawodzie i oczywiście ludzi, którzy nas docenią, zobaczą, że mamy to coś i będą chcieli z nami współpracować.
3: A mówił to czwarty rok?
4: Z Łódzkiej Szkoły Filmowej.
3: Młodzi na scenie, młodzi na widowni. To jest siła tego festiwalu.
9: Zdecydowanie.
3: Zobaczymy narodziny gwiazdy.
9: No zobaczymy, no to są wzloty i upadki tak naprawdę, ale przede wszystkim w tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
3: Spodziewacie się, że przyjdą dyrektorzy teatrów, reżyserzy, producenci filmowi?
9: No z tego co wiem, jak pamiętam z tamtego roku, to raczej mało ich przychodzi.
3: A szkoda?
9: A szkoda, bo powinni, bo to przecież taki otwarty bazar aktorów. I jak w ekskluzywnym sklepie.
3: A czego się spodziewasz po tym festiwalu?
9: Dobrej zabawy przede wszystkim. Najważniejsze. Integracji. To jest najważniejsze, myślę. Żeby spędzać razem czas. Nazywam się Filip Wawrecki. 5. rok aktorstwa.
3: To już 44. raz. Aż trudno uwierzyć, że to, co wymyślił sobie Jan Machulski, przetrwało i ma się dobrze.
10: No, mam nadzieję, że tak będzie przez następne 40 lat. To jest wyjątkowe święto dla wszystkich studentów szkół aktorskich. Młode pokolenie aktorek i aktorów, którzy opuszczają mury uczelni i życzymy im wszystkim fantastycznej kariery. Milenia Fidler, rektor Szkoły Filmowej w Łodzi.
3: To może być przepustka do wielkiej kariery, bo wiemy, że na tych dyplomach było bardzo, bardzo wiele odkryć. Widzieliśmy tutaj.
10: Absolwenci naszych szkół, no to tak naprawdę tworzą polski teatr, polską kinematografię przez te 44 lata, kolejne pokolenia i na pewno w tym roku również w teatrach polskich, w polskich filmach pojawią się kolejne fantastyczne, charyzmatyczne osobowości.
11: Ja przede wszystkim wierzę, że to są same perełki, bo samym ogromnym sukcesem jest już w ogóle przetrwanie jakiejkolwiek szkoły teatralnej. To jest naprawdę katorżnicza praca. Jarek Skotnicki. I daj Boże, żeby potem przekładała się na owoce tej pracy, można było zbierać pracując w filmie, teatrze czy serialu. Więc na pewno życzę każdemu, żeby znalazł w tym fantastycznym świecie sztuki swoje miejsce i kontynuował tą przygodę. która na pewno dla większości jest spełnieniem marzeń, a marzenia trzeba spełniać.
3: I co roku, od 44 lat, ten sam problem. Jak pomieścić wszystkich chętnych?
12: No tak, rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne. Piotr Teweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Ale to uważam, że to tylko dobrze. No i cieszymy się z tego, że aż tylu mamy wiernych widzów co roku, którzy przybywają, kupują karnety, ale i też studentów, pedagogów.
3: Atmosfera jest niepowtarzalna.
12: Tak, tak. To jest zawsze wyjątkowa, wyjątkowa energia, wyjątkowe spotkanie. Coś, co sprawia, że chyba nie ma drugiego takiego festiwalu. No w Polsce na pewno, gdzie wszyscy są przez tydzień ze sobą, spotykają się, bawią i mają radość wypisaną na twarzy. To jest wspaniała sprawa.
3: I później po latach jest co wspominać.
12: Oczywiście.
3: No i wszyscy pamiętają tę Łódź, bo wszyscy, którzy pokończyli nasze polskie szkoły teatralne, pamiętają te dyplomy i tę atmosferę i tę wielką, wielką imprezę.
12: Tak, nawet dziś rozmawiałem z kilkoma członkami jury, którzy wspominają właśnie, zwłaszcza jeden z nich, swój festiwal niezwykle emocjonalnie i ciągle te emocje jeszcze w nich są do dziś.
3: Panie dziekanie, jaki to będzie festiwal? Bo to już trudno uwierzyć, 44. Pan się załapał?
12: Ja się załapałem, tak. Załapałem się i wspominam chyba ciągle z równym rozrzewnieniem i jakąś taką radością. Ja myślę, że to będzie po raz kolejny festiwal, w którym energia, wyjątkowa, niezwykła energia studentów pozwoli na pokazanie i zobaczenie czegoś, co jest ich osobistą wypowiedzią, ich pismem, ich sposobem myślenia, ich emocjami, ich przeżyciami. To jest rzeczywiście coś wyjątkowego.
3: Co jest największym wyzwaniem dla Was jako organizatorów? No bo jednak przyjeżdża tutaj w sumie kilkaset osób.
12: No tak, no ta liczba uczestników jest rzeczywiście ogromna, zarówno studentów, jak i pracowników technicznych, przedstawicieli uczelni, pedagogów, władze, więc no, to jest chyba właśnie ta duża liczba gości, to jest największe wyzwanie, żeby zapewnić im komfort pobytu, komfort spotkań, bo przecież o spotkanie chodzi na tym festiwalu i no, możliwość jakiegoś takiego radosnego spędzenia tego czasu, który tutaj ich czeka i mogą porozmawiać o pięknych sprawach, o tym, co za chwilkę być może w ich zawodzie, w

0: Dla młodych aktorów zaplanowano też zawodowe warsztaty z reżyserami castingów, a także spotkania ze znanymi aktorami, m.in. Krystyną Jandą, Jerzym Radziwiłłowiczem i Robertem Więckiewiczem. Wielki finał i ogłoszenie laureatów już w najbliższą niedzielę. Będzie można lepiej poznać twórczość Szekspira. To w ramach projektu Szekspir pod gwiazdami. W malowniczej przestrzeni ogrodu w Zamku Królewskiego przy Arkadach Kubickiego powstanie scena plenerowa z widownią, gdzie teatr spotka się z naturą, a sztuka z letnią nocą. To właśnie tu 11 lipca odbędzie się premiera spektaklu Sen nocy letniej. Spektakl w warszawskiej odsłonie zyska dodatkowy wymiar dzięki muzyce na żywo, piosenkom oraz wyjątkowej oprawie wizualnej, która zamieni ogrody Zamku Królewskiego w baśniowy świat. A Szekspir był postacią wyjątkową.
1: Wniósł do języka angielskiego i też później do języków, na które był tłumaczony, całą masę przepięknych cytatów, związków frazeologicznych, czy nawet słów, bo Szekspir, jak to prawdziwy poeta, jak nie mógł znaleźć słowa, które odpowiadałoby jego myśli, to je sobie po prostu wymyślał. Więc nie tylko Szekspir był poetą, nie tylko słowotwórcą, ale był również genialnym dramaturgiem pod tym względem, że umiał świetnie konstruować fabułę i prawdopodobnie gdyby żył dzisiaj, to byłby bardzo wziętym hollywoodzkim scenarzystą. Szekspir był też wspaniałym psychologiem, bardzo przenikliwym. Wszystkie jego diagnozy na temat istoty ludzkiej, na temat naszych emocji, miłości, zazdrości, pożądania, żądzy władzy, one są aktualne do dzisiaj. Dlatego my celebrujemy Szekspira z ogromną radością i też elementem tego celebrowania oczywiście jest to, że zapraszamy Państwa na takie święto Szekspira, które się będzie odbywać właściwie przez całe wakacje w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Od 11 lipca do 19 sierpnia będziemy grali spektakl Sen nocy letniej.
0: Mówiła Maria Wojtyszko, dyrektorka artystyczna festiwalu Szekspir pod gwiazdami.
2: Kultura.
0: Paulina Horbatowska, zapraszam. Teatr Warszawy zaprasza na nową sztukę. Tym razem widzowie mogą zobaczyć spektakl Przed wschodem, przed zachodem w reżyserii Adama Sajnuka.
3: Na podstawie scenariusza Richarda Lintakera i scenariuszy w zasadzie dwóch do filmów Przed wschodem słońca i Przed zachodem słońca. Filmy z połowy lat 90. i z początku 2000 lat. Rzecz dotyczy dwojga ludzi, którzy spotykają się w pociągu, poznają się w tym, że pociągu wysiadają wspólnie na spontanie w Wiedniu i tam odbywają taki spacer, w którym rozmawiają o sobie, o świecie, o rzeczywistości, troszkę się w sobie zakochują, troszkę ze sobą flirtują i przeżywają taką, być może jedną z ważniejszych przygód w swoim życiu, a potem się rozstają. Spektakl jest zbudowany na scenariuszu filmowym, natomiast jest oczywiście wersją teatralną tego scenariusza i w związku z tym ma zupełnie inną formę i dynamikę i rytmikę i też ci bohaterowie są inni, ponieważ są inni aktorzy i jesteśmy też już w innym momencie historii, coś gdzie indziej. Dziś opowiadamy o czasach, kiedy nie było jeszcze telefonów komórkowych i to jest już skok w przeszłość i my z tej perspektywy patrzymy na to troszkę inaczej, na przykład z sentymentem i tęsknotą za tymi czasami, kiedy nie było telefonów. Wierzę w to głęboko, że ci ludzie, którzy pamiętają te czasy, myślą o tym, tak jak mówię, no, z pewnego rodzaju nostalgią. A historia nasza, podobnie jak w scenariuszu filmowym, dotyczy spotkania dwojga młodych ludzi, którzy spędzają jedną noc w Wiedniu i tam się poznają i prowadzą bardzo wielowątkową rozmowę. Rozmowę. Takie coś też w teatrze funkcjonuje.
0: Sztuce Amerykanin i Francuska prowadzą utkaną humorem i romantyzmem grę ludzi pełnych różnic kulturowych i płciowych oraz światopoglądowych sporów. Od początku łączy ich jednak wielka pasja życia, idealizm, a przede wszystkim wzajemna fascynacja. W postać Celiny wciela się Monika Markowska.
4: Celina jest niezależną 30-latką z Paryża. Ma też pochodzenie polskie. Pochodzi z domu, w którym dostała bardzo dobrą też edukację i weszła dosyć odważnie w świat. studiuje obecnie na Sorbonie socjologię. Jest realistką o bardzo wrażliwej duszy i romantyczką.
0: Sztuka pokazuje, że chociaż świat nie przestaje się zmieniać, to kolejne pokolenia mają te same marzenia i potrzeby. Tak samo boją się jutra i tak samo boją się samotności. Najbliższe spektakle już 27 maja i 24 czerwca. To historie sukcesu, karier i odważnych decyzji. Polki w Ameryce to najnowsza książka Magdaleny Żelazowskiej, a w niej biografie m.in. Urszuli Dudziak, Heleny Modrzejewskiej czy Ruth Hadler, córki polskich emigrantów, która stworzyła lalkę Barbie. Z autorką książki rozmawiała Agata Chrościak.
2: Magdalena Żelazowska jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Wyspecjalizowałaś się w książkach o Ameryce, bo była Amerykana, Nowy Jork, miasto marzycieli, opowieści o mieście, no i teraz przyszedł czas na Polki w Ameryce. Długo dojrzewałaś do tej pozycji?
5: To jest czwarta moja książka z Ameryką w tle, więc można powiedzieć, że kilka lat dojrzewałam, ale to jest taki temat w sumie bardzo oczywisty. Wydawało mi się, że na pewno już ktoś na ten temat pisał, dlatego ja się nie zabrałam za taką książkę, ale kiedy sama zaczęłam szukać informacji na temat Polek żyjących w Stanach, to okazuje się, że aż tak wiele o nich nie napisano. I sama zbierałam materiały o tych bohaterkach, które finalnie znalazły się w książce, w taki dosyć urywany sposób. Musiałam dotrzeć do wielu książek, które tylko fragmentarycznie pewne postacie przedstawiały, albo pod jakimś kątem, na przykład pod kątem pieniędzy, fortun. Natomiast chyba właśnie dlatego ta książka powstała, bo mało wiemy o tym, jak wiele Polki osiągnęły w Stanach Zjednoczonych, jak ważną częścią amerykańskiej historii jesteśmy i kultury, która jest przecież tak atrakcyjna.
2: Dużo tych Polek było na twojej liście, a w stosunku do tego, ile znalazło się finalnie w tej ostatecznej wersji?
5: Tak, liczyłam na to, że książka będzie miała kilkadziesiąt rozdziałów, ale po napisaniu pierwszego wiedziałam, że to będzie niemożliwe, ponieważ rozdział o Helenie Modrzejewskiej, który jest chyba najdłuższym, wydawał mi się i tak bardzo powierzchowny, a jak tu jeszcze zmieścić kolejne bohaterki? Dlatego musiałam zrobić to, co robię przy każdej książce o Ameryce, czyli dokonać selekcji, zdecydować się na przedstawienie pewnej syntezy tego, czego się dowiedziałam i tylko takiego ekstraktu z najciekawszych historii. Ale jest ich o wiele więcej na każdym spotkaniu, zwłaszcza z amerykańskimi czytelnikami. Polsko-amerykańskimi czytelnikami w Stanach Zjednoczonych. Dostaję sporo pytań, a zna pani tę kobietę, a słyszała pani o tej, a czemu pani o niej nie napisała, a może pani jeszcze doda coś, a będzie druga część?
2: No właśnie chciałam spytać, to się już chyba zbiera ten materiał na drugą część.
5: Tak, właściwie nawet na kilka tomów, bo przecież jest tak wiele dziedzin, w których Polki zaistniały w Stanach Zjednoczonych. Tak dużo stron, terytoriów podbiły, można powiedzieć. Jest to po prostu bardzo rozległy kraj, bardzo liczne społeczeństwo, a my siłą rzeczy stałyśmy się jego częścią i opowieść o Polkach w Ameryce będzie zawsze bardzo wielowątkowa i różnorodna.
2: To jakimi kryteriami kierowałaś się, żeby wybrać te postacie, które się teraz znalazły? Właśnie fortuną, bogactwem, karierą?
5: Ponieważ to jest pierwsza książka, być może będą jeszcze kolejne tomy, to się okaże, ale na początek chciałam pokazać świadomie historie najbardziej spektakularne, widowiskowe. Uważam, że my jako Polki potrzebujemy trochę więcej pewności siebie. Lubimy się cały czas porównywać same ze sobą, ale także do przedstawicielek innych nacji. Cały czas próbujemy wzorować się na Francuzkach, na Włoszkach. Amerykanki nam też w pewien sposób imponują. Natomiast brakuje nam takiej pewności siebie, że my też w środowisku międzynarodowym mamy naprawdę spektakularne osiągnięcia. Dlatego świadomie wybrałam historie, które są takie wzmacniające, pozytywne, takie właśnie jak Amerykanie sami lubią najbardziej opowiadać. Historie o odważnych decyzjach, historie sukcesu, karier, spektakularnych czasami upadków i powstawania z tych upadków. Wybrałam więc kobiety, które bez wątpienia były wielkimi postaciami w swoich dziedzinach. Osiągnęły niesamowite rzeczy, które żyły w różnych czasach, bo to też było dla mnie ważne, które z różnych powodów wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych w różnym wieku, które reprezentują różne dziedziny, bo mamy tam i świat teatru, sztuki, świat kina, nauki, biznesu, kultury szeroko pojętej. Więc jak tylko dało się na przestrzeni jednej książki pokazać nasz polsko-amerykański portret przekrojowo, no to tak to zrobiłam.
2: No już we wstępie stawiasz tezę, że Polacy emigrują za chlebem, a Polki z miłości. No to które te historie z miłości się wydarzyły?
5: W tym wstępie pada rozwinięcie, że o ile statystycznie rzeczywiście kobiety są chętne częściej wyjechać za,

0: jest jedną z bohaterek, które wyjechały także no, bezpośrednio z powodu miłości romantycznej. Ona, jak to często bywa, przyznała, że sama nigdy by na taki pomysł nie wpadła. Co więcej, po przeprowadzce do Ameryki nie podobało jej się tam. Ona chciała wracać. Codziennie bardzo tęskniła do Polski, płakała, rozchorowała się. W oczekiwaniu na ten wielki muzyczny sukces, który przez wiele miesięcy dla niej i Michała Urbaniaka nie nadchodził, przeżywała trudne chwile i bez tej motywacji, jaką była chęć pozostania przy mężu, pewnie by się w Ameryce ani nie znalazła, ani nie zatrzymała dłużej. Ale stało się inaczej i ona, jak to również często bywa, została w Stanach dłużej niż sam Urbaniak po tym, kiedy ich małżeństwo już się rozpadło. Więc tych motywacji jest o wiele więcej niż tylko ta romantyczna, albo bywa tak, że ta romantyczna nie okazuje się tą finalną i tym...
1: Wszystko się zmienia w trakcie.
0: Tak, tak, tym najważniejszym powodem pozostania. No, również przyjaciółka Urszuli Dudziak, Ewa Zadrzeńska-Głowacka, wyjechała za Januszem Głowackim. Helena Modrzejewska wyjechała razem z mężem i z przyjaciółmi. Mam wrażenie, że to wsparcie, ta obecność partnera bardzo pomaga. O tym mówi też Sylwia Gorajek, która zrobiła karierę w Dolinie Krzemowej, ale ona wyjechała z mężem. Oni oboje bardzo marzyli o tym, żeby żyć w Stanach Zjednoczonych i ona powiedziała, że bez tego wsparcia, bez tego, że oni oboje tego chcieli, nie udałoby się. No ja akurat mam za sobą trochę inne doświadczenia. Ja bardzo chciałam wyjechać, a mój mąż nie chciał wyjechać, więc wiem, co to znaczy. Wiem, jak wiele kosztuje taka decyzja o przeprowadzce na drugi kontynent.
1: Chciałam cię więcej podpytać trochę o Helenę Modrzejewską. To jest pierwsza bohaterka, o której piszesz, ale wydaje mi się, że wcale nie aż tak bardzo znana w naszym kraju, jak mogłaby być.
0: Ona jest znana, natomiast akurat nie z przeprowadzki do Ameryki. Ja w szkole uczyłam się o niej jako o wielkiej aktorce scen polskich i europejskich. Kobiecie, która stworzyła wiele fantastycznych postaci scenicznych mimo swojej drobnej postury i takiej bardzo delikatnej urody, która nie, w ogóle nie zwiastowała takiej wielkiej mocy jej charakteru, osobowości. Dla mnie było niesamowite odkrycie, że Helena Modrzejewska wyjechała do Stanów Zjednoczonych nie pod przymusem, nie z chęci ucieczki przed jakimiś represjami, nie pchana chęcią materialnego poprawienia swojego bytu. Dla niej, a mówimy o połowie XIX wieku, wyjazd do Ameryki miał być czymś, czym nasze współczesne przeprowadzki w Bieszczady, czyli po prostu odpoczynkiem od europejskiego pędu. Ona chciała...
1: Aż zaskakujące, jak teraz o tym myślimy.
0: Tak, tak. Ona po prostu z wielkiego świata jechała na prowincję, bo ona występowała przecież w pięknych europejskich stolicach. Kiedy zobaczyła Nowy Jork, uznała, że jest to po prostu jakiś prowincjonalny bazar, odrażające miasto, plac budowy, gdzie kobiety ubierają się tak, jak w Europie ubierano się kilkadziesiąt lat wcześniej, więc było to po prostu dla niej takie no, zderzenie z prowincjonalnym światem. Osiadła z grupką znajomych w Kalifornii na farmie, którą zamierzali razem prowadzić właśnie na zasadach takiego eksperymentu. Odetnijmy się od wielkomiejskiego życia, pędu i zaznajmy słońca i życia w zgodzie z naturą. Ten eksperyment się nie powiódł i tylko dlatego Helena zaczęła szukać pracy na amerykańskich scenach w swoim zawodzie, czyli jako aktorka, a nikt o niej wcześniej tam nie słyszał. Co więcej, Helena nie mówiła po angielsku. Musiała się dopiero nauczyć na pamięć całych partii, co zrobiła.
1: No właśnie o tą barierę językową też chciałam cię podpytać. Czy tu wszystkie bohaterki znały choć trochę ten język, czy rzeczywiście startowały od zera?
0: Jak się okazuje, często nie znały. Taki był przypadek Heleny Modrzejewskiej, ale też emigrantek z czasów Solidarności. One no, nie miały gdzie się nauczyć angielskiego, więc ta wiedza była często jakaś podręcznikowa, albo z rozmów z kimś, kto do Europy dotarł i otarł się o Polskę i trochę pomógł się nauczyć. Zresztą

0: no przecież do dziś w Stanach Zjednoczonych żyje dużo osób, które właściwie łamanym angielskim się posługują, ale dzięki wsparciu Polonii, dzięki życiu w takich enklawach etnicznych jest to możliwe. Natomiast opanowanie języka to oczywiście jedno z wyzwań, przed którymi staje każdy emigrant i my Polki mamy taką cechę, że jesteśmy niezwykle pracowite, ambitne i nawet w przypadku niedoskonałego opanowania języka angielskiego szybko staramy się ten brak nadrobić.
1: Chciałam też Cię dopytać o inne znane, bardzo znane nazwisko, Tamara Łempicka. Jaka jest jej historia?
0: To jest bohaterka, która spędziła w Stanach 4 dekady i to jest, znowu wracając do tego kryterium i pytania o kryterium, jakim kierowałam się dobierając bohaterki. Ja też przyglądałam się osobom, które spędziły w Stanach Zjednoczonych różny okres czasu, bo niektóre bohaterki przeprowadziły się tam na resztę życia, inne spędziły tylko jakiś czas i potem wróciły do Polski, inne zdecydowały się, tak jak w przypadku Tamary, na spędzenie jesieni życia jeszcze gdzie indziej, w jej przypadku w Meksyku. Aleksandra Gołota urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Przyglądałam się temu, jak okres mieszkania w Stanach Zjednoczonych nas kształtuje i jak długo trzeba tam mieszkać.
1: Analiza socjologiczna powstała.
0: Tak. Więc w przypadku Tamary był to okres takiej, myślę, dojrzałości artystycznej i przede wszystkim autopromocji. Ona wykorzystała przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, żeby się wypromować. Tak jak przeprowadzka do Paryża wcześniejsza była dla niej ogromnym rozwojem, jeśli chodzi o wypracowanie własnego stylu. O tym piszą jej biografowie, że to było takie doświadczenie bardzo stymulujące artystycznie. To przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych to był dostęp do ogromnej machiny promocyjnej. Amerykanie opanowali ją do perfekcji. Tamara była bardzo dobrze przygotowana i świadoma tego, co chce osiągnąć. Ona trafiła do Kalifornii i zaczęła swój pobyt tam od nawiązania kontaktów, od zrobienia sobie profesjonalnej sesji zdjęciowej, bardzo stylowej, od wykupienia sponsorowanych artykułów w lokalnej prasie, które by przedstawiały ją jako ekscentryczną, słynną europejską malarkę. Rozpuszczała też plotki o tym, że ona nie ma terminów na najbliższe 2 lata, tak wiele ma zleceń, więc ludzie wtedy oczywiście zaczynali pożądać jej obrazów i je zamawiać. I tak też dzięki amerykańskiemu marketingowi sława Łempickiej sięgnęła już daleko poza Europę, a procentuje ta machina promocyjna do dziś, no bo przecież dzieła Łempickiej osiągają zawrotne ceny.
1: Jest też nazwisko, które mnie bardzo zaskoczyło, a jest związane z lalkami Barbie.
0: Tak, nie każdy wie o tym, że matką lalki Barbie jest córka polskich emigrantów żydowskiego pochodzenia, Ruth Handler. Urodziła się w polskiej rodzinie jako ostatnia z 10 dzieci. Dzięki temu, a może przez to, rodzice nie byli się już w stanie nią zajmować i wychowała ją najstarsza siostra, co podobno bardzo wpłynęło na charakter Ruth, ponieważ ona przez całe życie uważała, że musi wykazać, że jest coś warta, że musi udowodnić, że warto było się nią zajmować, dawać jej szansę. To takie dążenie do perfekcji, do wykazywania cały czas swojego talentu, pracowitości zostało w niej, no ale doprowadziło ją na szczyt. Ona razem ze swoim mężem była współzałożycielką, potem wiceprezeską, na końcu prezeską firmy Mattel, a podczas wakacji w Europie podpatrzyła w Szwajcarii lalkę, która wyglądała zupełnie inaczej niż ówczesne lalki, bo dlatego, że była stworzona dla mężczyzn jako gadżet, który się dawało na przykład na wieczory kawalerskie albo jakieś urodziny inne tego typu okazje. Lalka była inspirowana kreskówką, która się ukazywała w gazecie Bild i była smukłą, atrakcyjną młodą kobietą. O kobiecych kształtach miała wcięcie w talii, biust, biodra, długie nogi, więc postać zupełnie niepasująca do amerykańskich bobasów, które wtedy królowały na rynku zabawkarskim, ale przede wszystkim jej głównym atutem było to, że miała ubranka na zmianę i to piękne ubranka. Ruth podpatrzyła więc ten pomysł i udoskonaliła go. Oczywiście pozbawiła tę lalkę wszelkich znamion wulgarności, sprawiła, że ona stała się dziewczęca.
1: Stała się lalką dla dzieci po prostu.
0: Tak, lalką dla dziewczynek, która zachwycała też matki tych dziewczynek, a to one przecież decydowały o prezentach dla dzieci. I potem znów bardzo sprytna strategia marketingowa, kampanie reklamowe. To sprawiło, że lalka, do której same Amerykanki na początku też podeszły z rezerwą, bo no, nie były przekonane, że to jest odpowiednia zabawka. Bardziej przypominała jakąś dekorację, którą można gdzieś na półce ustawić. Ale konsekwencją i wiarą w ten pomysł udało się go rozpromować. Lalka Barbie to najpopularniejsza zabawka na świecie.
1: Do dziś. Po ilu latach od pomysłu był ten największy sukces?
0: Już w pierwszych kilku latach sprzedaż ruszyła. Natomiast kluczowym momentem były targi zabawek w Nowym Jorku, kiedy lalka została zaprezentowana i one niestety nie przyniosły spodziewanych poziomów zamówień przez domy towarowe. Sprzedawcy z tych domów towarowych, kierownicy sprzedaży chcieli najpierw poobserwować, co ludzie na to, czy ta zabawka chwyci. I zamówili mniejsze partie, niż Mattel zdążył już wyprodukować, więc był to taki okres finansowej niepewności, ale jak się okazało, Ruth Handler to nie tylko osoba, która podpatruje ciekawe pomysły, ale potrafiła także unosić ciężar bardzo ryzykownych biznesowych decyzji i wytrzymać tę presję, a wtedy, kiedy trzeba, to także doinwestować kampanie reklamowe, które ostatecznie pomogły spopularyzować lalkę Barbie.
1: No i tak do dziś lalka Barbie króluje w domach dziewczynek.
0: Zgadza się. W zmienionych postaciach, kolorach skóry także. Ma różne profesje, które lalki uosabiają swoimi akcesoriami, ale wciąż jest bardzo popularna. Chociaż ja akurat mam 9-letnią córkę i ona bawi się moimi starymi lalkami, które ja zachowałam, natomiast jakoś nigdy nie domagała się, żebym jej nowe kupowała.
1: Ja akurat też jestem, no jestem, byłam fanką lalek Barbie, więc też tak z rozrzewnieniem patrzę na te stare modele, bo te nowe takie jakieś zupełnie inne się stały.
0: Tak.
1: Powiedz też, jak wpadłaś na trop historii o, to napisałaś, najbogatszej Polce. Na czym dorobiła się Barbara Piasecka-Johnson?
0: Barbara Piasecka-Johnson dorobiła się oczywiście na swoim mężu, który był powiązany z firmą Johnson & Johnson, rodzinną firmą. Natomiast nie każdy wie, że ta historia jest bardziej skomplikowana niż historia odziedziczenia spadku po bogatym i dużo starszym mężu. Barbara wyjechała z Wrocławia z wykształceniem historyka sztuki do Nowego Jorku, gdzie próbowała znaleźć jakąkolwiek pracę. Podobno wyjeżdżając śmiała się, że jeżeli wróci, to tylko Rolls Royce'em. No i okazało się, że nie były to słowa rzucane na wiatr. Zaczęła pracę z polecenia jako pokojówka w rezydencji Johnsonów. Wówczas pan Johnson mieszkał tam jeszcze ze swoją małżonką, którą porzucił dla Barbary. Ale ona przed nawiązaniem z nim jakichkolwiek romantycznych relacji, a przynajmniej oficjalnie tak twierdziła, zapowiedziała mu, że ona nigdy nie będzie jego kochanką. Ona może z nim zawrzeć jakąś relację, kiedy on będzie wolny. co też szybko uczynił dla niej. Zakochał się w niej, mimo że podobno nie miała talentu ani do bycia pokojówką, ani kucharką. Natomiast była bardzo taką życzliwą, sympatyczną osobą, którą on pokochał za jej ciepło. Na początku powierzył jej, żeby utrzymać ją dłużej przy sobie na czas rozwodowych formalności, powierzył jej zadanie kompletowania jego kolekcji sztuki i szybko zobaczył, że ona ma do tego bardzo duży talent. Później po rozwodzie oświadczył się, zaledwie 8 dni po rozwodzie.
1: Nie czekał za długo.
0: Po drugim ślubie, tak, z Barbarą. Natomiast ta sława, która na Barbarę spadła, pojawiła się w momencie niesławnego procesu sądowego, w wyniku którego Barbara otrzymała większość spadku, a szóstka dzieci Johnsona prawie nic w stosunku do tego, co Barbara otrzymała. Natomiast to wzbudziło oczywiście ogromne kontrowersje. Pojawiły się pytania, czy to rzeczywiście mąż wydziedziczył własne dzieci, bo on miał wiele zastrzeżeń do ich prowadzenia, się do ich różnych decyzji, do tego, w jakim świetle stawiają nazwisko Johnsonów. Czy też może młoda, atrakcyjna żona go zmanipulowała. Pogłosek na ten temat było mnóstwo, ale w pewnym cieniu pozostaje informacja, że po tym, jak sąd przyznał po długim procesie Barbarze większość spadku, ona ten spadek wielokrotnie pomnożyła już tylko dzięki własnym decyzjom biznesowym, dzięki własnym inwestycjom w sztukę, dzięki własnym trafionym decyzjom. I to wydaje mi się imponujące, bo to był wzrost dziesięciokrotny. To nie może być przypadek. To nie była kobieta, która po prostu skonsumowała pieniądze po mężu, tylko fantastycznie zarządzała tym majątkiem. Skąd miała taką wiedzę, taki talent? To dla mnie tajemnica.
1: No i są w twojej książce jeszcze gwiazdy, muzyczne gwiazdy, Urszula Dudziek, o której już wspominałaś, no i wielki głos Aleksandra Kurzak.
0: Zgadza się. Obie panie teraz już tylko odwiedzają Amerykę. Urszula Dudziak przeniosła się do Polski, chociaż w Nowym Jorku nadal mieszka jej córka Kasia, którą Urszula chętnie odwiedza. Sceny amerykańskie obie te panie powitały z otwartymi ramionami. Aleksandra Kurzak jako bardzo młoda śpiewaczka operowa, dwudziestokilkuletnia, otrzymała propozycję, o której marzy chyba każdy operowy śpiewak, czyli zagrania, zaśpiewania w The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Stało się tak trochę przypadkiem. Ktoś ją usłyszał na jednym z konkursów piosenki. Ona dostała propozycję, żeby zastąpić śpiewaczkę, która zaszła w ciążę. Wszystko działo się bardzo szybko, ale Aleksandra postanowiła skorzystać z tej możliwości. Po latach powiedziała, że może błędem było to, że nie postawiła wszystkiego na tę amerykańską kartę, tylko wywiązała się także z wcześniejszych europejskich zobowiązań i koncertowała i tu, a jak sama zauważyła, i to zauważyła też w swoich pamiętnikach Helena Modrzejewska, Ameryka jest bardzo nastawiona na kreowanie gwiazd, na inwestowanie w poszczególne nazwiska raczej niż w pracę zespołową. To jest bardzo wyraźnie różne podejście do aktorów, do śpiewaków. Tam inwestycja w nazwisko jest dużo silniejsza. W Europie raczej podchodzi się holistycznie do całego przedstawienia, przedsięwzięcia. Aktorzy mają ze sobą współpracować, a czasami trochę nawet rywalizują ze sobą. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są gwiazdy i cała reszta jest do ich dyspozycji. Więc to było dla mnie ciekawe poznać, jak te środowiska funkcjonują, ponieważ no, jestem zupełnie akurat z zewnątrz, ale wiele dowiedziałam się od moich bohaterek, nie tylko o ich osobistych motywacjach, o tym, jak Ameryka je zmieniła, ale także jak różne są postawy, podejścia do pewnych kwestii w różnych branżach w Polsce i w Ameryce.
1: W książce piszesz też o Sylwii Gorajek, właśnie o Aleksandrze Gołocie. Powiedz, co je wszystkie cechowało? Co trzeba mieć w sobie, żeby podjąć taką decyzję o emigracji? Motywacje pań były różne, czy coś jednak je łączyło?
0: One miały różne motywacje, chociaż może nie tak różne, jakby się wydawało, bo chęć wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w przeszłości i jeszcze powiedzmy tak do 20-30 lat wstecz była przede wszystkim podyktowana względami materialnymi, ewentualnie chęcią wyjazdu do kraju, który jest bardziej niezależny, wolny niż Polska albo ziemie polskie, no bo przecież w przypadku Heleny Modrzejewskiej trudno wtedy nawet mówić o tym, że miała swój wolny, niezależny kraj. Natomiast młode kobiety dzisiaj emigrują już z innych powodów. One raczej już nie marzą o tym amerykańskim śnie w znaczeniu dorabiania się, szybkiego, łatwego bogacenia się. Chyba już nikt się nie łudzi, że da się to łatwo zrobić. Przepisy imigracyjne to skutecznie utrudniają. Poziom życia pomiędzy Polską a Ameryką wyrównał się. Wyjazdy dzisiejsze Polaków do Stanów Zjednoczonych to są raczej indywidualne ścieżki kariery. Nie ma już raczej emigracji rodzinnych w celu osiedlenia się w Stanach i prowadzenia lepszego, dostatniejszego życia. Więc motywacje bywają różne, ale cechy emigrujących Polek są podobne.
2: Z Magdaleną Żelazowską rozmawiała Agata Chrościak.
3: SK2. Kultura.
2: Paulina Horbatowska, zapraszam. Kiedy terapia staje się antyterapią. To książka, która wchodzi w głąb tego procesu i pokazuje, co może poprawić, ale pokazuje też skutki uboczne. Z autorką Anną Bimer rozmawiała Agata Chrościak.
1: Po co Polakom terapia? Czy mamy jakąś listę tych powodów, dla których przychodzimy?
4: Myślę, że to się bardzo zmienia. I wydaje mi się, że psychoterapia największą rolę odegrała w latach 90. i na samym początku obecnego stulecia. Wtedy zbierało żniwo to, co stało się udziałem mojego pokolenia, mianowicie taki bardzo brutalny przeskok z lat Solidarności, ale mam tu na myśli nie tyle szyld, co pewien duch funkcjonowania w narodzie, gdzie byliśmy wobec siebie szczerzy, lojalni, gdzie jeden stawał w obronie drugiego. No a nagle po osiągnięciu upragnionej demokracji okazało się, że ona ma swoją brzydszą twarz, która się nazywa gospodarka rynkowa. Okazało się, że rynek pracy jest szalenie konkurencyjny, a w związku z tym te dawne takie lojalnościowe wartości zaczęły się okazywać kulą u nogi. I to wtedy psychoterapia zaczęła się bardzo popularyzować, ponieważ wielu ludzi nie radziło sobie z tym takim mentalnym przeskokiem, w związku z czym chodzili po to, żeby jakoś, strzepać się z tej niezgody na to, jaka jest ta nowa rzeczywistość. Znam przykład osoby, która podjęła wtedy pracę w zachodniej korporacji, która miała oddział w Polsce, i osoba ta przez zagranicznego szefa została zwolniona za smutny wyraz twarzy. Smutny wyraz twarzy był pokłosiem jej przeżyć rodzinnych i chociaż koledzy Polacy próbowali to szefowi wytłumaczyć, on powiedział wtedy bardzo brutalnie, że słuchajcie, to jest praca. My swoje problemy i życie osobiste zostawiamy za drzwiami. No i to stało w tak dużej sprzeczności do tego, co mieliśmy wcześniej, że wymagało jakiegoś przepracowania, zracjonalizowania i tak dalej. Z czasem popularyzująca się psychologia i psychoterapia nauczyły nas trochę nowego spojrzenia na bardzo wiele rzeczy, które wcześniej były takim rodzajem świętości, takim rodzajem tabu, chrześcijańskie przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, zostało poddane rewizji. Nagle się okazało, że nie musimy czcić, a wręcz możemy z dystansu spojrzeć, może nawet trochę krytycznie. Z tego potem wyszło sporo nieporozumień, nawet można powiedzieć zerwanych więzi. ale na pewno bardzo wiele osób, które poszło do psychoterapii z rozmaitymi swoimi, czy to zakompleksieniami, czy to zahamowaniami, czy trudnościami w relacjach, w związku, czy nawet na gruncie przyjacielsko-towarzyskim, myślę, że bardzo wiele osób było prowadzonych tą drogą, by cofnąć się do niejako pradziejów rodzinnych i zobaczyć, co ten człowiek, jakie skrypty wyniósł od rodziców, jakie być może zostały popełnione w stosunku do niego błędy wychowawcze.
1: Teraz się tak, przepraszam, że przerwę, ładnie mówi, jakie miał zasoby, wychodząc z domu.
4: No, o tym, co i jak się mówi, to za chwilę jeszcze też pozwolę sobie. No nagle się okazało, tylko właśnie wtedy okazało się, że psychoterapia jest taką trochę, powiedziałabym, przerwaną lekcją muzyki, to znaczy idzie człowiek, dowiaduje się skąd, a propos rodziców konkretnie, skąd pewne rzeczy biorą się w jego postawie, w jego oczekiwaniach, w jego zahamowaniach, w jego zachowaniu. Dowiaduje się, że to nie jest tylko jego wina, a potem wychodzi i nie bardzo wie, co z tym dalej zrobić. I to jest problem, bo wiele więzi z rodzicami zostało położonych na ołtarzu tego własnego dobra. Psychologia w ogóle ma to do siebie, że w centrum swojej uwagi stawia ja. Więc jak już zaczęłam mówić o tym przełomie mentalnym, który odbywał się w latach 80, właściwie 90, to trzeba powiedzieć, że ludzie szli po to, żeby zdobyć, jak to się właśnie ładnie mówi, narzędzia do lepszego funkcjonowania w nowym świecie. I kiedy patrzyłam, jak odmienieni wychodzą sobie po tych psychoterapiach, to miałam wrażenie, że faktycznie zostali jakby odblokowani z rozmaitych zahamowań, odczarowani z kompleksów, ale jednocześnie są egotyczni, to znaczy są asertywni. To było słowo, które zrobiło wtedy wielką karierę. Bardzo uważnie i umiejętnie stawiają granice. No ale można zapytać, czy na tym nie poległo coś z więzi, tak?
1: No właśnie chciałam o to zapytać, bo tak myślę sobie, że trochę musieli przepracować w głowie ten wyścig szczurów, który się wtedy zaczynał, ale czy to przepracowanie miało tylko dobre strony, czy też złe?
4: Psychoterapeuci chcą wierzyć w to, że oni wtedy ludziom bardzo pomogli. I na pewno jest tak, że pomogli wielu, bo być może bez tych psychoterapii skończyłoby się takim domowym pomaganiu sobie, nie wiem, przy alkoholu czy przy jakichś tam innych używkach, tak? Natomiast wtedy w ogóle jednym z najbardziej sztandarowych słów było słowo sukces. I zresztą pismo pierwsze, które miało taką, powiedziałabym, żurnalową oprawę, nosiło właśnie dokładnie taki tytuł. I coś takiego się stało, że ponieważ myśmy, wychodząc z punktu dość szczerbatego, zabiedzonego narodu, mieli wielką chęć szybkiego doszlusowania do poziomów europejskich, do coraz to nowych, wyświetlających się przed nami standardów, w związku z tym bardzo szybko połknęliśmy tego bakcyla, że jesteśmy ludźmi sukcesu, w związku z tym mówimy tylko o tym, co nam się udało, do czego dążymy, jakie mamy plany, jakie mamy ambicje. I nagle się okazało, że w relacjach międzyludzkich nie ma miejsca na taką szczerość, która dotyczy, że wręcz nieelegancko byłoby nagle wnosić smutek, jakąś słabość, przyznanie się do porażki. No jak to? No człowiek przegrył? Nie.
1: To jak w tych small talkach, nie wypada, prawda, powiedzieć, że jest coś nie tak, bo właściwie ta druga osoba jest zaskoczona, kiedy się coś powie, że no nie, właściwie mam teraz taki gorszy okres.
4: Nowe kanony.
1: Nikt się tego nie spodziewa po drugiej stronie.
4: No tak, i ta doktryna keep smilingu, prawda, że wszystko jest naprawdę idealnie. No nie jest.
1: To co się zmieniło? No bo to mówimy o takich czasach już 30 lat wstecz, kiedy ta psychoterapia się zaczynała, a teraz?
4: No, muszę powiedzieć, że psychoterapia i jej mądrzy, światli przedstawiciele ma zdolność autonaprawy, autorefleksji. I proszę zauważyć, że od jakiegoś czasu zaczyna się mówić o osobowościach wysokowrażliwych, mówi się coraz więcej o empatii. Czyli to jest jakby powrót
1: do tego, co było.
4: Do tego, co było. I to takie jest linknięcie trochę do rodziców, bo coraz więcej mówi się o wdzięczności.
1: Czyli wracamy do początku.
4: Mam nadzieję,
1: do początku.
4: Że trochę wracamy, tak. Mam nadzieję, że to jest korekta pewnego kursu.
1: To proszę powiedzieć właśnie, z czym my teraz chodzimy, no bo jeżeli wracamy do tych wartości, które gdzieś się wyniosło z domu, a z drugiej strony jednak nadal słyszymy o tym, żeby wierzyć w siebie, żeby tutaj leczyć te kompleksy, no to gdzie tu znaleźć jakiś środek, bo nie wiem, czy on jest w ogóle.
4: Znaczy ja myślę, że wokół psychoterapii narosło bardzo wiele nieporozumień i ja to zauważyłam, bo tak jak zaczęłam od tych pradziejów, to był moment takiej mojej pierwszej jakby refleksji na temat tego, że właśnie moi znajomi wychodzą z tej psychoterapii odmienieni, ale niekoniecznie tak, jak ja bym sobie winszowała. A potem zdarzyło mi się tak, że przez 10 lat pracowałam w piśmie, mającym psychologię w swoim podtytule, mianowicie było to zwierciadło. I wtedy się zorientowałam, że ludzie, psychoterapeuci, którzy popularyzują wiedzę psychologiczną, oni, no jak przy każdej popularyzacji złożonej nauki, posługują się pewnymi skrótami myślowymi, barwnymi metaforami. I co się dzieje dalej? Ponieważ to są perełki słowne, w związku z tym one błyskawicznie wskakują do obiegu słownego, przy czym wyjęte z kontekstu zaczynają znaczyć
1: coś
4: zupełnie nie to samo, tak? I jeśli dochodzi do sytuacji, w których jakaś grupa, jakiś zespół pracowniczy zbiera się do jakiegoś przedsięwzięcia, a nagle jedna osoba staje i mówi tak, nie, ja teraz muszę chronić dziecko wewnętrzne, które mam w sobie, to ja myślę, że chyba nie odebrała poważnie tej lekcji. Chyba coś jest nie tak. I wydaje mi się, że jest bardzo szerokie spektrum tego, z czym ludzie przychodzą. Najbardziej bolesne jest to, że chodzą czasami od gabinetu do gabinetu. Że nie przy pierwszym podejściu udaje im się uzyskać satysfakcję z psychoterapii. Krążą, szukają nowych rozwiązań, o ile mają siłę. Dlatego, że często zdarza się tak, że ludzie, którym psychoterapia nie tylko nie pomogła, ale na pewnym etapie wręcz zaszkodziła, potrafią powiedzieć coś bardzo gorzkiego, mniej więcej w takich słowach, kurczę, nawet terapia w życiu mi nie wyszła. No i to jest dramat.
1: Ale to jest tak, że nie wyszła, no bo nie wiem, nie sprawdziła ta osoba na początku tego psychoterapeuty, do którego chciała iść, czy nie wyszła, bo to jest jakaś subiektywna ocena, czy jeszcze mogą być jakieś inne powody?
4: Są różne przypadki i różne przykłady niepowodzeń w psychoterapii. Na pewno przyczynia się do tego też i taka zależność, że człowiek, który wchodzi do gabinetu psychoterapeuty, a to jest historia, która się potem toczy przy drzwiach zamkniętych, tak? No zawsze jest tak, że jak się spotyka dwoje ludzi, to albo kliknie, albo nie kliknie.
1: Zazwyczaj dosyć szybko to wiadomo.
4: I to zazwyczaj dosyć szybko wiadomo, w związku z tym można by ewentualnie powiedzieć nie klika, dziękuję, wychodzę, tak? Tylko, że zawód psychoterapeuty przez to, że właśnie w tych ostatnich dekadach to oni objaśniali nam w najbardziej przystępny i najbardziej pożądany dla nas sposób ten świat i to, jak powinniśmy w nim funkcjonować, jest w człowieku wielka fascynacja tym, co jest w środku, tak? To jest takie atawistyczne wręcz. Bardzo chętnie słuchamy z taką, powiedziałabym nawet nabożną czcią. Często jest tak, że wchodzimy do gabinetu i tracimy cały swój własny rezon. To jest trochę porównywalne do sytuacji, kiedy człowiek przez całe życie bardzo aktywny, przedsiębiorczy, sprawczy, pełen wiedzy, pomysłów, umiejący perswadować, bardzo decyzyjny, nagle dowiaduje się, że jest chory na raka. I co się dzieje z tym człowiekiem? Pod ciężarem diagnozy on się kurczy do pozycji petenta, żeby nie powiedzieć ofiary. I wydaje mi się, że coś takiego dzieje się też w gabinecie psychoterapeuty. My wiemy, że my idziemy do mędrca.
1: Który wszystko wie, a niekoniecznie
4: do my wszystko wiemy. Do wszechwiedzącej osoby, która doskonale, takie jest nasze założenie, choć tego przecież nie wiemy, ale mamy założenie takie, że to jest osoba, która radzi sobie dokładnie z tym, na czym my kompletnie się rozkładamy. No więc ten stosunek jest nabożny. No i często dzieje się tak, że nie mamy zdolności w tej sytuacji takiego myślenia krytycznego, czy nie stosujemy się do zasady ograniczonego zaufania, tak?
1: Ale to jest niesamowite, co pani mówi, bo przecież nawet idąc do jakiegoś lekarza, profesora, specjalisty, już teraz naprawdę świadomi pacjenci sprawdzają wcześniej, co to jest za osoba, jakie ma opinie, gdzie pracowała, co robiła i tak dalej, i tak dalej.
4: To
1: a
4: prawda?
1: Psychoterapeutów co, trudniej
4: to
1: jest sprawdzić?
4: Pamiętać, bo my myślimy o tym, że psychoterapia to jest taka działalność dla każdego. Każdy może pójść z każdym problemem. Terapeuta powie, że nie ma problemów błahych. Problem, który z pozoru wydaje się błahy, może być czubkiem góry lodowej i tak dalej. I niczego nie wolno lekceważyć i tak dalej. I tym podobne. Trochę jest tak, że zaczynamy myśleć o psychoterapii w kategoriach części lifestyle'u. Ale pamiętajmy o tym, że pierwotnie to jest narzędzie dla osób, które doznały jakiegoś kryzysu emocjonalnego, jakiegoś może nawet zaburzenia. W związku z tym one są w danym momencie totalnie osłabione. One są z gruntu pozbawione swoich normalnych przymiotów, które prowadzą, czy też zasobów, żeby tak, które prowadzą ich przez życie. Taka osoba bardzo łatwo może ulec temu, co akurat w takim gabinecie może mieć miejsce, czyli relacja wywierania wpływu.
1: Czyli nie jest psychoterapeuta osobą, która słucha i ewentualnie delikatnie prowadzi, tylko
4: jest.
1: Sugeruje.
4: Jest. No ale my mówimy o różnych mankamentach i wypadkach przy pracy. To jest książka, w której opowiadamy o tym, co niepożądanego, jakie efekty niepożądane mogą wyniknąć. Psychoterapeuta powinien być emocjonalnie sterylny, tak? Natomiast chodzi mi bardziej o to, że człowiek, który tam wchodzi, jak już wejdzie, a często pamiętajmy jest tak, że korzysta z pierwszego gabinetu, do którego jest się w stanie doczołgać. Bo jest roztrzaskany, bo nie ma tak naprawdę siły na nic, więc pójście do terapeuty jest już tak wielkim wysiłkiem, jest tak ogromnym przełomem, że no, niekoniecznie tam jest miejsce na taki prawdziwy, tej samej nawet osoby ogląd sytuacji.
1: Czy to jest tak, że z psychoterapii korzystają częściej kobiety, mężczyźni?
4: Kobiety.
1: Zdecydowanie.
4: Zdecydowanie kobiety. Co ciekawe, mniej więcej rok temu na zlecenie SWPS został zrobiony sondaż, z którego wynika, że w tej chwili już chyba co szósta osoba dorosła w Polsce skorzystała z psychoterapii. To jest poważne zagęszczenie, myślę, bo sądzę, że wiele osób starszych można a priori wykluczyć.
1: Jako chyba to pokolenie, które
4: to
1: w ogóle
4: pokolenie,
1: nie poszło.
4: Które było tak, sceptyczne zawsze. I nie jest też w tym sondażu ujęta cała plejada ludzi młodych. A przecież, zwłaszcza po lockdownie i po tej izolacji, która się klinem wbiła w rozwój młodych ludzi, wielu z nich potrzebowało wsparcia i to bardzo.
1: No to wróćmy do tego kluczowego pytania, czyli jak rozpoznać tego dobrego psychoterapeuta?
4: No myślę, że tak jak potrafimy spędzić godzinę nad katalogami przed wyborem samochodu, że tak jak robimy niemalże doktoraty odnośnie architektów wnętrz, no to wydaje mi się, że powinno się też zrobić, jak to mówimy w dziennikarstwie, research na temat tego, co kto jest na rynku. Tylko ważna jest jedna bardzo rzecz, żeby, bo człowiek nie jest w stanie stanąć obok i się zdiagnozować a priori i powiedzieć, dla mnie będzie najlepszy taki czy inny nurt, tak, psychoterapii. Warto wiedzieć, czym one się różnią. Czasami potrafią się uzupełniać, czasami wcale nie. Czasami jest tak, że coś, co będzie dobre w jednym przypadku, niekoniecznie będzie dobre w drugim przypadku. Warto też od psychoterapeuty, jak już się go wybierze, trochę wymagać, bo okazuje się, że te osoby, które patrzą na to niejako z zewnątrz, taką osobą jest na pewno socjolog, który widzi, jak psychoterapia pracuje w społeczeństwie, jakie są efekty niekoniecznie pożądane. I taką osobą jest w mojej książce również prawnik. Mecenas, który podjął się trudu występowania w obronie osób no jakoś albo nieusatysfakcjonowanych psychoterapią, albo wręcz poszkodowanych przez psychoterapię. I okazuje się, że zresztą no wiadomo, to środowisko wymaga w tej chwili regulacji prawnych. Te prace trwają, one się tam doturlały do jakiegoś etapu. Myślę, że to jest absolutny początek i to jeszcze będzie działo się wokół tego bardzo dużo. Ale właśnie takiego, z punktu widzenia absolutnego interesu pacjenta widzianego przez pryzmat ewentualnych złych konsekwencji, należałoby wymagać zawarcia kontraktu terapeutycznego, który nie jest tym samym, co umowa ustna. To będziemy się spotykać w takim razie co tydzień w piątek o 15 i będzie to kosztowało, nie wiem, 300 zł. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że stajemy do psychoterapii, spotykamy się 3 razy. Po 3 spotkaniach psychoterapeuta powinien postawić wstępną diagnozę, w której zawiera się również to, czy podejmuje się prowadzić danego pacjenta, czy go przekierowuje do specjalisty od innego nurtu. W momencie, kiedy postawi tę wstępną diagnozę, no jak w każdej sytuacji medycznej, ta diagnoza może potem ulec rozszerzeniu, jakiejś modyfikacji. Ale w każdym razie chodzi o to, żeby mógł naświetlić w jakiś sposób przebieg psychoterapii, żeby były jakieś checkpointy, że no dobrze, to teraz doszliśmy mniej więcej do połowy. To teraz uważaj, bo będziemy wchodzili jeszcze głębiej i może zacząć boleć. Nie ucieknij mi z tego, bo za tym bolesnym momentem, jeżeli przez to przejdziemy wspólnie, będzie właśnie ta najbardziej upragniona ulga. Najgorsze jest to, że terapeuci o tym na początku w ogóle nie mówią. I zaczyna się odbywać misterium nad człowiekiem, w którym on sam, nie wiedząc do czego to prowadzi, zaczyna się czuć trochę jak królik doświadczalny i z chwilą, kiedy dochodzi do tego momentu krytycznego, czy też kulminacyjnego, jak to woli, kiedy właśnie odgrywają jeszcze gorsze emocje niż na samym początku, taka osoba bardzo często ucieka, ponieważ po drugiej stronie jest ktoś, no jakby to powiedzieć, nie jak z pleksji, jak oddzielone płytą z pleksji i nie ma możliwości nawiązania kontaktu. To jest rola, jaką przyjmuje psychoterapeuta. I pacjent też powinien to na samym początku wiedzieć. To jest rola. Przez 3 spotkania jestem normalny, a potem wchodzę w pewną rolę. A bardzo wielu klientów tego nie wie.
1: No to teraz mówimy o psychoterapii 1:1. A co wtedy, kiedy jest to terapia par?
4: Systemowa. No tutaj to się zaczyna dopiero wyższa szkoła jazdy, bo terapeuta musi naprawdę bardzo powściągać swoje emocje, sympatie i antypatie ewentualne. No w każdym człowieku może coś zarezonować, tak? Nawet jeśli ma wiele rozmaitych narzędzi i sposobów, żeby no, zdobyć się na jakąś tam neutralność. Natomiast bardzo często popełnianym błędem jest to, że komuś się jednak wyrwie coś w rodzaju: no dobrze, to my tu, między sobą, to już mamy pewne sprawy rozwikłane. I tak się zastanawiam, czy pani by się nie poddała psychoterapii indywidualnej? I jeżeli przychodzi para w kryzysie i pada takie zdanie w obecności partnera, to ta kobieta wychodzi roztrzaskana, a ten mężczyzna wychodzi z podniesioną głową.
1: Poczuciem zwycięstwa.
4: poczuciem spektakularnego zwycięstwa. No tak nie powinno być.
1: Czyli terapia dla par jest terapią dla par, a jeśli ktoś chce przepracować coś jeden
4: swojego?
1: Na jeden, to tak. Już zupełnie poza spotkaniem w tym gronie, czyli poza tą trójką.
4: No zdecydowanie tak. To wymaga, to jest zawód, który wymaga nie tylko wiedzy, ale bardzo dużego taktu. Kolosalnej kultury osobistej.
1: I chyba ogromnej odpowiedzialności.
4: No z tym to jest akurat w ogóle najgorzej. Nie chcę powiedzieć, że terapeuci nie czują tej odpowiedzialności, ale mam zawsze taki niesmak, kiedy na stronie informacyjnej jakiegoś gabinetu czy jakiejś placówki, ośrodka, widzę taką klauzulę: sukces psychoterapii zależy od tego, na ile pacjent się otworzy. Myślę sobie, no niestety, jakkolwiek jest to jakaś część prawdy, to tylko część. Bo jeżeli by przeczytać to zdanie z drugiej strony, to znaczy tak, niepowodzenie psychoterapii jest winą pacjenta. A ja się pytam w tym momencie, no dobrze, ale skoro się mówi tyle o trudach w dojściu do prawomocnego wykonywania tego zawodu, jeżeli się mówi o tym, ile lat człowiek spędza na studiach, a potem w trybie pozyskiwania specjalności psychoterapeuty, to ja się pytam, a gdzie są jego kompetencje
1: i odpowiedzialność za to wszystko,
4: żeby tego człowieka otworzyć, tak? No to jest troszkę jak, może dalekie porównania, troszeczkę jest to może zbliżone do porodu. To też jest moment, w którym trzeba odsłonić najintymniejsze miejsce. I też bardzo dużo w tym powodzeniu zależy od pacjentki. Ale są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za przebieg całego procesu. I wydaje mi się, że takie klauzule, które się czyta, one są, nie wiem, one, nie chcę powiedzieć, że są, ale w moim odbiorze zakrawają na próbę zmanipulowania odbiorców pod tytułem: my za nic nie bierzemy odpowiedzialności.
1: To wtedy powinna nam się zapalić czerwona lampka. Tak. Czas radiowy niestety nam się już kończy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Ja
1: Anna
4: dziękuję.
1: Bimer, Kiedy terapia staje się antyterapią, autorka tej książki, była moim i Państwa gościem.
2: To będzie prawdziwa fiesta espaniola. Już w niedzielę palmiarze z podkrakowskiej Przeginii Duchownej obchodzą pierwszą urodzinę. W programie wspólne sadzenie palm, warsztaty, hiszpańska muzyka na żywo i pyszne tapasy. O historii palmiarni z jej założycielami rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
5: Wy jesteście dość młodym tworem, dość młodą plantacją. Jak w ogóle zaczęła się ta wasza przygoda z roślinami, właśnie z tymi różnymi tropikalnymi klimatami? Powiedzcie, jak to się zaczęło, w ogóle skąd taka fascynacja?
6: Myślę, że główny powód, dlaczego właśnie uprawiamy palmy, jest taki, że podróżowaliśmy dużo po Hiszpanii kamperem. Nazywam się Piotr Chmielowski, jestem właścicielem palmiarzy, czyli takiej małej plantacji pod Krakowem w Przeginii Duchownej. Oliver wtedy był jeszcze bardzo małym dzieckiem. No i gdzieś tak nas ciągnęło do tej palmy. Palma, symbol czegoś pozytywnego, ciepła, dobrej energii. No, kojarzy się zawsze po prostu dobrze. I tak też pewne zmiany życiowe, które właśnie występowały w moim życiu, wpłynęły na to, że postanowiliśmy otworzyć takie miejsce pod Krakowem.
7: Jestem Oliver i pomagam czasami na plantację tacie hodować palmy. Pierwsze moje doświadczenie było w Hiszpanii, gdy poszliśmy z tatą na plantację i wtedy zacząłem tam chodzić, też pokazywać tacie, jakie są palmy, pytać go, jak się nazywają.
5: Jak wygląda to wasze takie codzienne życie na plantacji?
6: Ogólnie życie na plantacji wcale nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, i zakładając to, myślałem, że będzie naprawdę pięknie, przyjemnie, będziemy otoczeni palmami. Tej pracy jest naprawdę dużo, bo są to też zabiegi, wiadomo, pielęgnacyjne, multum klientów, raz za ciepło, raz za zimno, czasem przychodzi grad, wichura i tym podobnym, więc te wszystkie warunki atmosferyczne też mają wpływ właśnie na to, jak to wszystko tam wygląda. Natomiast jednak widzimy w tym więcej plusów niż minusów, bo stworzyliśmy takie miejsce na wzór takiej hiszpańskiej plantacji. Całość jest wyłożona takim brązowym, ciepłym, czy pomarańczowym nawet żwirkiem, więc przypomina to taką hiszpańską glinę. Mamy plażę, jest tam kilka tysięcy roślin, tak na dobrą sprawę, więc są palmy, juki, drzewa oliwne, cytrusy, kaktusy nawet, prawda, bo w tym roku przywieźliśmy troszkę takich gigantycznych 2-3-metrowych kaktusów, więc robi to wszystko bardzo pozytywne wrażenie i w momencie, kiedy przychodzimy do tej pracy, no to trochę zapominamy o tym wszystkim, co trzeba zrobić, o tych wszystkich naszych obowiązkach. Oliwierek bardzo często na plantacji pomaga. Jakie są właśnie, Oli, twoje główne zadania?
7: Podlewanie roślin, wyrywanie chwastów.
5: Wy obchodzicie roczek, zaledwie roczek, ale pierwsze urodziny waszej palmiarni i spotykamy się na takiej tak zwanej Fiesta Espaniola. Powiedzmy sobie w ogóle o tym wydarzeniu, co to się będzie działo u was na waszym gospodarstwie.
6: Fiesta Espaniola, czyli pierwsze urodziny palmiarzy w hiszpańskim stylu. Serdecznie zapraszamy. W tym dniu czeka naprawdę wiele atrakcji. Mamy dwóch piosenkarzy pochodzących z Gran Canaria. Dan Medina zaśpiewa takie bardzo klasyczne hiszpańskie utwory wraz ze swoją cudowną gitarą oraz Dael Cabrera, taki troszkę styl bardziej bachata, więc będzie troszkę bardziej imprezowo, oraz ekipa La Pasión, która właśnie wykona pokaz flamenco razem z gitarzystą oraz piosenkarką. Więc przez cały dzień będzie towarzyszyć nam muzyka na żywo. Oprócz tego atrakcje dla dzieci. Balony, tak, Oli?
7: Balony, jedzenie, lemoniada, no i różne przysmaki.
6: Będzie też przecież plaża, na której można zagrać na przykład w tą hiszpańską grę, czyli dwie paletki oraz gumowa kula. Dodatkowo mamy łódź, tak? Taką piękną łódź zrobioną przez modelarza w stylu właśnie hiszpańskim, więc do tej łodzi można sobie wejść, porobić zdjęcia. Oczywiście przejść się po naszej szklarni, tak zwanej Zona Tropical, gdzie słuchać odgłosy prosto z dżungli, papugi.
5: No i warsztaty też będą.
6: Oczywiście będą też warsztaty. Mamy dwóch specjalistów. Jeden specjalista, Paweł, który opowie właśnie o uprawie egzotyków w takim wielkim skrócie dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę, czyli taka, można powiedzieć, dawka wiedzy w pigułce, oraz Dariusz, odpowiedzialny właśnie za zimowanie roślin, czyli w jaki sposób można je zabezpieczyć, żeby odnieść sukces, żeby te wszystkie pieniążki, które wydajemy na rośliny egzotyczne, nie poszły do kosza.
2: A pierwsze urodziny palmiarzy już w niedzielę od 12 do 20. Impreza odbędzie się przy ulicy Rodzinnej w podkrakowskiej Przeginie Duchownej.
3: Kultura.
2: Paulina Horbatowska, zapraszam. Budowa Muzeum Getta Warszawskiego na Woli wchodzi w kolejny etap. W dawnym szpitalu powstaje nowoczesna przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, która ma opowiadać o historii warszawskiego getta i jego mieszkańców. Na placu budowy była nasza reporterka Marta Radio, która sprawdzała, jak postępują prace i jakie funkcje będzie pełniło przyszłe muzeum.
8: Katarzyna Persson, Muzeum Getta Warszawskiego. Jesienią 2027 roku otwieramy Muzeum Getta Warszawskiego w zabytkowym szpitalu Bersonów i Baumanów. Wystawę stałą, wystawę czasową poświęconą historii getta. Wystawa stała to jest 9 galerii na 7 poziomach opowiadających historię żydowskiej Warszawy od lat 70. XIX wieku przez getto warszawskie po to, co po getcie pozostało. Więc to historia żydowskiej Warszawy, historia getta, która uzupełniana będzie przez wystawy czasowe. Pierwsza wystawa czasowa poświęcona będzie ostańcom z getta, w tym naszemu najważniejszemu ostańcowi, dla nas najważniejszemu, czyli szpitalowi Bersonów i Baumanów, i opowie o tym, jakie miejsce one dzisiaj odgrywają w Warszawie i jak się do nich odnosimy, jak się w stosunku do nich odnajdujemy. W kompleksie muzealnym znajdzie się również budynek edukacyjny, czyli budynek, dawny budynek okulistyki, to 4 sale edukacyjne wyposażone w różnego rodzaju narzędzia multimedialne, w pełni dostępne, które opiszą historię warszawskich Żydów, historię getta warszawskiego w kontekście Warszawy, w kontekście okupowanej Polski.
9: To projekt 300-milionowy, ponad 300-milionowy, ze wsparciem środków europejskich na poziomie kilkudziesięciu, bodajże 50 milionów złotych. Ale to też projekt bardzo wymagający. Nie tylko z uwagi na bardzo ważny tożsamościowy element, bo jesteśmy w sercu warszawskiej Woli, w dzisiejszych granicach, ale przed wojną i w czasie wojny to było serce dzielnicy północnej i getta warszawskiego. Miejsca, gdzie życie oddało ponad 400 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Więc muzeum, które powstaje, to Muzeum Warszawskie. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od dwóch renomowanych warszawskich liceów, Jacka Kuronia i Henryka Sienkiewicza. I społeczności obu szkół od lat opiekują się miejscami pamięci związanymi z murem getta warszawskiego. I bardzo liczymy, że w tych nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych, które powstają w muzeum, będzie się spotykać młodzież izraelska, młodzież polska i na przykład młodzież niemiecka, Polska, czy w ogóle młodzież jakiejkolwiek narodowości zainteresowanej tożsamością tego miejsca. To bardzo ważne, bo to, co z mojego punktu widzenia jest takie czasami przykre, to to, że młodzież izraelska przyjeżdża tutaj dla ważnych, dla swoich bliskich, dla siebie miejsca, ale nie ma wymiany, nie ma współpracy, nie ma spotkań z młodzieżą polską, a myślę, że nikt lepiej nie jest w stanie budować wspólnej tożsamości niż rówieśnicy. I bardzo liczę, że to muzeum to zmieni. Ale to muzeum to także wielki projekt inwestycyjny, infrastrukturalny, który no nie ma co ukrywać, dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za utrudnienia i podziękować za cierpliwość, ale też zakomunikować, że Skarb Państwa, że muzeum jest stroną umowy z dzielnicą Wola, która zakłada za kwotę kilkunastu milionów złotych przebudowę i odtworzenie ulic, które znajdują się wokół muzeum, tak by po pierwsze były przygotowane na przyjęcie ruchu turystycznego, po drugie by no, przyniosły spokój mieszkańcom okolicznych kamienic, za których cierpliwość chciałbym jeszcze raz podziękować.
10: Franciszek Bojańczyk, pełnomocnik do spraw rozwoju Muzeum Getta Warszawskiego. Jesteśmy teraz w podziemnej części. O ile w zabytkowej części naszego kompleksu muzealnego na każdym poziomie mamy jedną galerię, to w części podziemnej, tak jak tutaj, mamy już dwie galerie. To jest galeria numer 6. Za chwileczkę zobaczymy kawałek galerii, czy dużą część galerii 7. To, że to miejsce robi tak duże też przestrzennie wrażenie, nie jest przypadkowe, ponieważ to jest kulminacyjny punkt naszej wystawy. To jest opowieść o tym, co zdarzyło się w okresie lipiec-wrzesień 1942 roku. Pani profesor Katarzyna Persson, chętnie Państwu o tym trochę więcej opowiem.
11: Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście taki chyba najtrudniejszy moment naszej opowieści, czyli to jest koniec funkcjonowania getta w takim podstawowym znaczeniu, kiedy zdecydowana większość jego mieszkańców zostaje zamordowana w Treblince w ciągu kilku miesięcy. Ta przestrzeń jest inna. Jak Państwo widzieli, te poprzednie przestrzenie są bardzo trudne pod względem wystawienniczym, są bardzo małe. Tu jest więcej miejsca. Tu opowiadamy o drodze na Umschlagplatz. W tych poszczególnych salach pobocznych będą kolejne fragmenty dotyczące różnych aspektów akcji likwidacyjnej. Na końcu jest przestrzeń poświęcona Umschlagplatzowi ze świetlikiem, który z góry rzuca na nie światło. W jednej z tych sal znajdzie się też historia szpitala. I to jest dla nas bardzo ważne, bo o tym nie mówiliśmy może jeszcze, ale historia, my nie uciekamy od tego miejsca, jesteśmy w nim osadzeni, również w tym sensie, że historia szpitala towarzyszy nam przez całą opowieść o żydowskiej Warszawie. To znaczy zaczynamy od momentu wybudowania szpitala i potem przez całą historię opowiadamy o roli, jaką szpital odgrywał w niej w tym momencie. Więc tutaj dowiemy się o tym, jak akcja likwidacyjna wyglądała w szpitalu Bersonów-Baumanów, co stało się potem z jego małymi pacjentami. Po tej historii, wyjdę teraz trochę do przodu, po wielkiej akcji likwidacyjnej opowiadamy o tym właściwie zapomnianym fragmencie historii getta warszawskiego od kilku miesiącach pomiędzy zakończeniem akcji a powstaniem w getcie, które to jest ten moment, kiedy w getcie powstają kryjówki, kiedy szykuje się opór cywilny i zbrojny, o którym często nie pamiętamy, a to jest naprawdę kilka ostatnich miesięcy życia kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy zostali wówczas w getcie. Potem opowiemy o powstaniu w getcie i potem o tej przestrzeni już pogettowej, więc to jest ta historia, którą przekazujemy już w tej zupełnie innej przestrzeni pod ziemią.
10: Drodzy Państwo, jesteśmy teraz bliżej części, gdzie to jest już rzeczywiście trochę bardziej hałaśliwa, bo tam trwają nawet dzisiaj prace. Części, która znajduje się też pod ziemią, oczywiście jesteśmy na poziomie minus 2, ale w części bliżej budynku administracyjnego. I to jest dobry moment, żeby jeszcze trochę wrócić do tego doświadczenia zwiedzających, które w przyszłym roku będziemy udostępniać podczas otwarcia muzeum. Wejście do Muzeum Główne będzie od ulicy Śliskiej, czyli od tej północnej strony, przez budynek, który nazywamy budynkiem administracyjnym. Następnie schodami bądź windami zwiedzający będą udawali się na poziom minus 1. Tam będą mogli kupić bilety i albo pojechać na górę na początek wystawy stałej, albo jeżeli przyjdą na jakieś wydarzenie specjalne, udać się tu, gdzie jesteśmy teraz, na poziom minus 2. I proszę sobie wyobrazić, że tu będą drzwi, gdzie widzimy ten element metalowy, a za tymi drzwiami po lewej stronie mamy salę audytoryjną, do której właśnie na różne wydarzenia, czy muzyczne, czy filmowe, będzie można przychodzić. To jest sala, która ma mniej więcej 130 miejsc, także całkiem spora przestrzeń głęboko pod ziemią. Ta przestrzeń podziemna właśnie to nie tylko wystawa stała, ale to i sala audytoryjna, i mediateka, o której pani dyrektor wspominała, także tu oprócz wystawy staje pod ziemią się naprawdę bardzo dużo dzieje. Panie profesorze, jeszcze poproszę o głos. No,
12: dwa zdania. Idziemy jak gdyby od tyłu, zwiedzamy ten obiekt od wystawy, a cała przestrzeń wejściowa jeszcze dzisiaj jest niedostępna, bo trwają tam prace. To będzie funkcjonowało w ten sposób, że stworzyliśmy westybul, taki głęboki podcień ze względu na klimat i wyhamowanie ludzi, żeby oczekując na wejście mogli się troszeczkę zreflektować. I później robiliśmy kilka takich barier, żeby przymusić zwiedzających do tego, żeby weszli w poważną atmosferę, mówiąc prosto. To nie jest zwykłe muzeum, to jest muzeum o martyrologii. W związku z tym droga dojścia do wystawy jest dosyć wydłużona i tam będą się znajdowały takie przestrzenie, które mają również jakąś treść. Nie chcę powiedzieć, że symboliczną, ale na pewno są narracyjne. I do narracji użyliśmy specjalnych materiałów. To całe muzeum będzie z betonu i z betonu, który jest lastrikiem. Dlaczego? Stwierdziliśmy, że nie damy kamienia, jest zbyt elegancki. Damy materiał pospolity, ale dobrze wykonany, o charakterze pospolitym, naturalny. Dzisiaj lastryko jest strasznie modnym materiałem i stwarza niesamowite możliwości architektoniczne, ale nie tym kierowaliśmy się, wybierając to lastryko. Kierowaliśmy się faktem, że w budynku szpitala posadzki były

0: W całym muzealnym kompleksie mamy dwa budynki zabytkowe, które pan profesor Wowczak wspominał podczas tej części prezentacyjnej. Mamy szpital oraz pawilon okulistyki, który jest po mojej prawej stronie. Mamy dwa nowe budynki, czyli budynek techniczny, który jest za moimi plecami. To jest miejsce, gdzie mamy różne rodzaje magazynów, wejście cargo, wjazd cargo do kompleksu muzealnego oraz z drugiej strony budynek administracyjny w tej części nadziemnej. To jest miejsce, gdzie oczywiście znajdują się biura Muzeum Goethe Warszawskiego, na kilku kondygnacjach znajdują się sale konferencyjne, no i oczywiście na poziomie zero, to co widzieli Państwo wcześniej, wspominaliśmy to już też jakbyśmy pod ziemią, jest ten podcień, przez który wchodzimy do muzeum i tu podkreślam, nie tylko do części administracyjnej, ale przede wszystkim do każdy zwiedzający będzie właśnie wchodził od strony ulicy Ślińskiej. Pomiędzy tymi budynkami znajduje się przyszły ogród. To jest to, co widzą Państwo za moimi plecami. Tutaj trwają prace, ale to będzie przestrzeń zielona, otwarta dla zwiedzających. Nawet gdy muzeum będzie w ten jeden dzień techniczny w tygodniu będzie zamknięty, ogród będzie otwarty. No i przed zabytkowym szpitalem Bersonów i Baumanów, czyli pod ogrodem, znajdują się kondygnacje podziemne, które przed chwileczką widzieliśmy. Także to pokazuje Państwu skalę tego projektu. Cztery budynki, podziemne kondygnacje, czyli te nowe kubatury, łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, ponad 3 tysiące metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, wystawy stałej i wystawy czasowej. Także skala jest bardzo duża. To, że mamy logotyp muzeum już widoczny od strony ulicy Ślińskiej, prawie kompletny od strony ulicy Siennej, nie jest przypadkiem. Jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko mety.
1: A otwarcie nowej siedziby muzeum planowane jest na jesień przyszłego roku. Pusta ulica, zachodzące słońce, głośna muzyka i setki rolkarzy przemierzających ulicę Koszalina. Przed nami trzecia edycja imprezy Night Skating, która udowadnia, że miasto najlepiej zwiedza się na rolkach i wrotkach. W tym roku ponownie czekają na nas dwa wyjątkowe przejazdy. Family Edition, czyli propozycja stworzona z myślą o całych rodzinach, a także Around the City, czyli wyzwanie dla tych, którzy nie boją się szybszego tempa i większych wyzwań. O szczegółach tych wydarzeń Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
2: Izabela Kienka, Fundacja Night Skating Koszalin.
3: Nadchodzi kolejna edycja Night Skatingu Around the City i Family Edition. Do kogo skierowane są te wydarzenia?
2: Oba przejazdy skierowane są przede wszystkim do ludzi, którzy kochają jeździć na rolkach i na wrotkach, bo jest to przejazd właśnie rolkowo-wrotkowy ulicami miasta. Natomiast obydwa są kierowane troszeczkę do innej grupy. Pierwszy, czyli ten Family najbliższy, jest przewidziany dla rodzin i dzieci. Z tego względu, że jest to taki łatwiejszy poziom trudności, trasa jest krótsza, tempo jest wolniejsze. Natomiast ten drugi, oczywiście też dzieci mogą brać udział, natomiast są to już uczestnicy, rolkarze, którzy dobrze sobie radzą na rolkach, tempo będzie szybsze, wzniesienia będą wyższe, więc potrzebne są umiejętności hamowania.
3: Czyli właśnie do edycji Family Edition mogą się zgłaszać zupełni amatorzy bez doświadczenia, czy jednak jakieś tam podstawy też muszą umieć?
2: Generalnie mogą się zgłaszać amatorzy, natomiast jeżeli chodzi o podstawy, to zasada jest taka, że uczestnik musi potrafić kontrolować swoją prędkość musi potrafić się zatrzymać, czyli ta umiejętność hamowania jest niezbędna, ponieważ no, trasa nie jest trudna, natomiast no, zawsze gdzieś jest jakieś wzniesienie, gdzieś jest jakiś spadek i ta prędkość może być znaczna, więc trzeba dla siebie i dla innych zachować bezpieczeństwo, czyli trzeba potrafić hamować.
3: Dobrze, czyli Family Edition to właśnie bardziej dla amatorów, ale już Around the City to faktycznie jest dla rolkarzy, którzy gdzieś tam większe doświadczenie mają, bo ta trasa też będzie bardziej wymagająca i będzie dłuższa. I o to też chciałam zapytać właśnie, jak te trasy będą wyglądały, na ile kilometrów będą, no i jak będą przebiegały.
2: Generalnie ta druga trasa, tak jak mówisz, jest dla bardziej zaawansowanych, ponieważ tempo już będzie takie szybsze, tak? Będziemy sobie po prostu fajnym tempem jechać. I trasa jest dłuższa, bo ma 13,5 kilometra. Dla mnie osobiście i dla moich rolkarzy z ekipy to nie jest dużo, tak? Bo jeździmy po 20, po 30 kilometrów. Natomiast dla ludzi, którzy nie jeżdżą codziennie na rolkach i nie uprawiają tego sportu, też jest to znaczny wysiłek. Dla dzieci ta trasa jest krótsza, ona ma 7,5 kilometra, tempo jest spacerowe, więc myślę, że każdy jest w stanie spokojnie ją przejechać, tym bardziej, że w grupie jest mobilizacja, jest fajna energia, więc dzieciaki nawet nie zauważą, jak te 7,5 kilometra przejadą.
3: To tak organizacyjnie jeszcze powiemy, dokładnie kiedy te wydarzenia wydarzenia będą miały miejsce. O której godzinie się rozpocznie jedna i druga trasa?
2: Zaczynamy teraz 30 maja w sobotę. O godzinie 18 mamy zbiórkę na ratuszu. Przez godzinę będziemy prowadzili taką może małą rozgrzewkę. Będzie nasz sponsor, więc będzie można zdobyć jakieś gadżety.

0: Rozmawiamy o zasadach bezpieczeństwa, otworzymy oficjalnie nasz przejazd, prezydent Tałaj będzie nam towarzyszył w tym roku i o 19 ruszamy w trasę, przewidujemy tak około 1,5 godziny przejazd. I to jest Family Edition i mówimy, że jest to night skating, natomiast ze względu na to, że jest to przejazd taki rodzinny dla dzieci, no nie odbywa się on w nocy, nie odbywa się po ciemku, mimo że jest taka idea. Ten drugi, Around the City, 27 czerwca, planujemy już późniejszą godzinę, bo planujemy zrobić zbiórkę o godzinie 20, a wystartować o 21, więc liczymy na to, że będzie już ciemniej. No bo tak po nocy, no to musielibyśmy startować gdzieś koło 23, no nie chcemy robić takich nocnych imprez, bo jednak będzie muzyka, będzie z nami jechał DJ Hez, będziemy głośno grali, no więc też nie chcemy mieszkańcom Koszalina o 24 fundować takiej głośnej muzyki na ulicach.
1: No myślę, że to będzie też dość duże zaskoczenie dla niektórych mieszkańców widzieć tylu rolkarzy. I to jeszcze w nocy.
0: Tak, to jest trzeci rok, kiedy organizujemy night skating i co roku tak widzimy zaskoczenie ludzi, ale też widzimy no, taką pozytywną akceptację, bo czasem trzeba postać w tym korku na światłach albo w autobusie posiedzieć, no ale do tej pory nie trafiło się, żeby ktoś takie negatywne komentarze w naszą stronę kierował, więc myślę, że jest to pozytywna impreza.
1: No ja myślę też, że wy wszyscy generalnie pozytywną energią emanujecie.
0: Tak, no to tutaj jest właśnie to, co ja kocham najbardziej, czyli ludzie i oni mają wszyscy super energię i wszyscy robią coś, co lubią, kochają i angażują się całym sercem.
1: Przewidujecie też konkursy z nagrodami, można wygrać sportowe rzeczy. Na czym ten konkurs polega i jak można się do niego zgłosić?
0: Generalnie nie jest to idea konkursu, zapisujemy się przez kod QR, tak? Pomaga nam to zdecydowanie oszacować, ile będzie uczestników. Oczywiście, jeżeli ktoś się nie zapisze, tak? Przez ten kod QR u naszego sponsora, no to też może przyjść i po prostu wziąć udział, tak? To nie jest impreza limitowana, więc każdy może przyjechać. Natomiast dla uczestników, którzy się zarejestrują, po prostu z tych zarejestrowanych z kodem QR dla dzieci będą niespodzianki, drobne gadżety, także warto się zarejestrować.
1: I to wszystko rozumiem przez waszą stronę, wystarczy wejść na Facebooka Night Skating?
0: Tak, wystarczy wejść na Facebooka Night Skating, tam na bieżąco wrzucamy różnego rodzaju posty i wszędzie jest albo kod QR, albo wystarczy wejść też na naszą stronę www.nightskating.koszalin i tam są wszystkie informacje, jeżeli chodzi o rejestrację, o regulamin, uczestnictwo i oczywiście wszystko jest bezpłatne.
1: Wy również prowadzicie mnóstwo warsztatów i właśnie nie tylko już na rolkach, ale też poszerzacie swoją ofertę. Mamy deskorolki, mamy hulajnogi. Aczkolwiek ja chciałam zapytać jeszcze o rolki, ponieważ ruszyły zapisy. 17 maja odbędą się bezpłatne warsztaty właśnie z hamowania, czyli to jest no, idealna okazja, żeby sobie przećwiczyć i faktycznie no, nauczyć się zdobyć te umiejętności. Co więcej o tych warsztatach możesz nam powiedzieć?
0: Warsztaty, tak, oczywiście są bezpłatne i tutaj chciałam podziękować marszałkowi województwa zachodniopomorskiego, ponieważ tutaj społecznik na piątkę nam pomógł. I takie warsztaty możemy zorganizować z naszymi wolontariuszami z Night Skating Koszalin. To są rolkarze, którzy bardzo dobrze jeżdżą na rolkach, cały czas się szkolimy w zakresie i jazdy, ale też i bezpieczeństwa medycznego. I zapraszamy wszystkich takich uczestników, mieszkańców Koszalin, ale też okolic, którzy mają problemy z hamowaniem, z utrzymaniem takiej stałej prędkości, czy zjazdu z górki na rolkach, na bezpłatne warsztaty hamowania, które odbędą się przed tą edycją w maju, czyli teraz mamy, to jest tak, 17 maja o godzinie 17, to jest dla dzieci, 18 dla dorosłych, ale także przed drugą edycją, czyli 21 czerwca, też mamy drugie takie warsztaty, też podzielone dla dzieci i dla dorosłych i na te warsztaty już obowiązują zapisy, wystarczy wejść do nas na stronę Night Skating Koszalin albo na naszego Facebooka, odnaleźć po prostu post, który dotyczy tych warsztatów i trzeba się zarejestrować, ponieważ ilość miejsc no, może nie jest ograniczona, natomiast my musimy zdecydowanie, żeby zachować bezpieczeństwo, wiedzieć ilu uczestników będzie, jak podzielić grupy i ilu wolontariuszy na takie warsztaty musimy zorganizować. Także zapraszamy, pomożemy nauczyć się hamować i w tym podstawowym zakresie ogarnąć te rolki.
1: No i właśnie warsztaty nie tylko z rolek, ale też można się nauczyć u was jeździć na deskorolce i hulajnodze. No i właśnie kiedy takie warsztaty się odbędą, czy one również będą bezpłatne?
0: To teraz tak, jeżeli chodzi o warsztaty z hulajnogi i deski, to tak, rzeczywiście prowadzimy, natomiast to już nie prowadzi fundacja, tylko to już prowadzę ja w Easy Rolki. Udało nam się nawiązać współpracę z instruktorem ze Szczecina, który uczy na hulajnodze i staramy się ściągać Szymona do nas tak mniej więcej raz w miesiącu, raz na półtora, I rzeczywiście takie dwugodzinne warsztaty, to jest bardzo ograniczona ilość uczestników z tego względu, że on przyjeżdża do nas tylko na 2 godziny i mamy taki, no małą przestrzeń, żeby pomieścić uczestników. I tak, można się zapisać, natomiast mamy też w ekipie naszych wolontariuszy człowieka, który reaktywował jazdy na desce, zdobył właśnie uprawnienia instruktora Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich, no i też planujemy rozpocząć takie warsztaty, też myślę, że gdzieś tak raz w miesiącu zobaczymy, na ile mu praca zawodowa i życie pozwoli, żeby tą pasję w Koszalinie dalej rozwijać, może nie u siebie, tylko właśnie u dzieci, bo biorąc pod uwagę, że czekamy na budowę skateparku z budżetu obywatelskiego, który też nam się udało 3 lata temu wygrać, to będziemy mieć skatepark i chcielibyśmy rozwijać no taką społeczność skate'ową, a ta społeczność to jest i rolki, i deska, i hulajnoga, więc chciałabym po prostu tym dzieciakom i osobom, bo to nie tylko dzieci, tak, umówmy się, że dorośli też na deskorolce jeżdżą i na hulajnodze, i na rolkach, żeby po prostu mieli umiejętności, czuli się bezpieczniej, żeby mogli z tego sportu korzystać.
1: Wydaje mi się, że brakowało na mapie Koszalina takiego miejsca, także możemy liczyć na to, że faktycznie będziecie rozbudowywać tę swoją ofertę i tego będzie po prostu jeszcze więcej.
0: Tak, chcielibyśmy, żeby Koszalin też mógł się pochwalić, że to środowisko jest, że te sporty są uprawiane i przede wszystkim, że jest bezpieczne miejsce. No i też, żeby była kadra, która potrafi tego nauczyć, tak? To się wydaje proste, natomiast bardzo często spotykam się z opinią kursantów, którzy przychodzą i mówią: a ja myślałem, że tylko mi pokażesz i ja już pojadę, a to jednak jest trudne, to trzeba włożyć bardzo dużo własnej pracy i tych rolkogodzin, tak samo myślę i na desce, i na hulajnodze, żeby daną umiejętność opanować. I do tego jest potrzebny skatepark i taki, mam nadzieję, w tym roku tak, zacznie się budować i też myślimy o tym, że w przyszłych latach na pewno będziemy próbowali skorzystać jeszcze z budżetu obywatelskiego i może jeszcze jakieś projekty właśnie w tym zakresie złożyć.
1: I jeszcze też w planach są wakacyjne kursy na rolkach. Jak taki kurs miałby wyglądać?
0: Wakacje są specyficznym okresem, ponieważ zawieszamy wtedy działalność takich regularnych zajęć raz w tygodniu. Ludzie wyjeżdżają na wakacje, na urlopy, ale chcemy zaproponować takie szybkie kursy, czyli to są kursy od poniedziałku do piątku. Spotykamy się 5 razy w tygodniu, więc jest intensywnie. Codzienny taki wysiłek i nauka nowych trików, no powoduje, że są zakwasy i trzeba się troszeczkę wygimnastykować. Chcielibyśmy przygotować takich początkujących rolkarzy, czyli to jest kurs od ABC, stawiamy na nogi, pierwsze kroki, podstawa, jak jeździć, jak upadać, jak zakręcać i ewentualnie jak podstawową metodą zahamować, tak żeby taki uczestnik mógł sobie spokojnie przez wakacje wyjechać już samodzielnie na rolki i poćwiczyć, ale też są kursy do szkalające, czyli dla takich, którzy już trochę jeżdżą, a chcieliby się nauczyć jeździć więcej. No i też dla osób, które jeżdżą już zaawansowanie, a mają ochotę pojeździć agresywnie na przykład. Także dla każdej grupy i wiekowej, i każdej grupy, jeżeli chodzi o zaawansowanie, mamy takie szybkie kursy.
1: Dobrze, to może jeszcze tak na koniec zapytam, dlaczego warto wziąć właśnie udział w night skatingu Family Edition Around the City?
0: Mogę powiedzieć to ze swojej perspektywy i z perspektywy moich wolontariuszy. Na pewno jest super energia, to jest fajne przeżycie, zamykają dla nas ulice miasta, więc Koszalin wtedy dla nas stoi takim otworem, ponieważ jeżdżenie po chodnikach i po ścieżkach no nie zawsze sprawia taką frajdę. Po pierwsze, nie wszędzie ścieżki są, chodniki nie zawsze są w dobrym stanie, a tutaj możemy pojechać ulicą. To pierwsza rzecz. Druga taka, że jest nas tam bardzo dużo. Można poznać fajnych ludzi, można zarazić się tą zajawką, można zobaczyć, że jest to fajna aktywność, zarówno jeżeli chodzi o sport, ale też jako spędzanie po prostu takiego wolnego czasu z rodziną. Ale też jest to fajne środek i alternatywny do przemieszczania się. Dużo moich dzieci dojeżdża na przykład sobie teraz do szkoły na rolkach, także jest to też ekologiczny środek transportu.
2: Same plusy.
0: Same plusy, tylko korzystać, zapraszamy.
3: A przypomnijmy, odsłona Family Edition już 30 maja, z kolei Around the City 27 czerwca. Przed nami 5. edycja tanecznego Buzz Dance Festiwalu. To 3 dni pokazów tanecznych, klasycznych, nowoczesnych i towarzyskich. O tym, co czeka nas podczas tegorocznej edycji, opowiedział nam jego organizator Adrian Stryjczak.
4: Gmina Trzebnica od kilku lat jest gospodarzem takiego turnieju tanecznego Buzz Dance Festiwalu. W tym roku 5. jego edycja. To zacznijmy może od tego, jak to się stało, że taniec w waszym wydaniu właśnie dzięki waszemu festiwalowi dotarł przed laty do Trzebnicy.
2: Adrian Strzyczak, główny organizator. Zaczęliśmy prowadzić zajęcia w Trzebnicy. Zaczęliśmy tworzyć grupy też turniejowe. Szkoła też już się powoli rozrasta. Zresztą samych dzieciaków u nas tańczących z Trzebnicy jest ponad setka. I równolegle, jak zaczęliśmy prowadzić zajęcia, powstał pomysł, żeby spiąć to taką klamrą, czyli zorganizować festiwal taneczny w Trzebnicy. No i od początku naszą ideą, naszą wizją było to, żeby ten festiwal łączył różne style, czyli żeby to nie był turniej konkretnego stylu tanecznego, czyli to był festiwal tańca, czyli przegląd różnych styli tanecznych i zaczęliśmy od 2 dni, obecnie mamy 3 dni. Rozdzieliliśmy teraz w tej edycji street, czyli hip-hop tańczy osobno breakdance, jako osobna kategoria. Na drugi dzień mamy modern, mamy jazz, mamy inne formy tańca, w których są grupy cheerleaders, latino solo. Oprócz tego po raz pierwszy w Trzebnicy robimy konkurs modern jive'a, czyli tańca w parze. Będą akurat głównie dorośli. A trzeciego dnia taniec towarzyski z finałową galą.
4: Zatrzymajmy się na chwilę przy szkole, przy nauce tańca. Wspominasz, że od lat tutaj działacie, tych dzieciaczków z roku na rok przybywa. Ile osób w tej chwili, ilu tych młodych trzebniczan pasjonuje się tańcem, ile osób u was trenuje?
2: No myślę, że to jest liczba między 100 a 150 osób. Rosła, zdecydowanie rosła. Również zajęcia taneczne, jest coraz więcej grup takich, tak? Coraz więcej styli. W tym roku po raz pierwszy dodaliśmy taniec towarzyski. Co prawda w tej chwili w grupie są to dzieci w wieku 6-8 lat, natomiast powoli te grupy będą rosły razem z naszym stażem w Trzebnicy.
4: Tych najmłodszych tancerzy też będziemy mogli zobaczyć w trakcie 5. edycji Buzz Dance Festiwalu.
2: Tak. Nie sprawdzałem dokładnie wieku najmłodszej tancerki, ale myślę, czy tancerza, ale myślę, że to będzie około 5-6 lat, tak? Jeśli chodzi o Trzebnicze, myślę, że to też będzie gdzieś podobnie, około 6-7 lat.
4: 5. edycja Buzz Dance Festiwalu, jubileuszowa, jak słyszymy, 3-dniowa. Ilu uczestników ten turniej ściągnie do Trzebnicy i co możemy o nich powiedzieć? Czy właśnie będą to tacy młodzi, jakich szkolicie na co dzień w Trzebnicy, czy też tancerze dorośli, doświadczeni, może jakieś taneczne gwiazdy?
2: Tak, 5. edycja jubileuszowa festiwalu. Przypuszczam około 2-2,5 tysiąca uczestników przez ciągu 3 dni. No najmłodsi to będą w wieku około 5-6 lat, do najstarszych, dorosłych. Podejrzewam, że w niektórych kategoriach będą też seniorzy. Jednym z jurorów, perełką tego festiwalu na pewno będzie Ryfa, znana z programu You Can Dance, i będzie zasiadać w jury w piątek i w sobotę.
4: Pomówmy o tym, jak ten festiwal będzie wyglądał. Zaczynacie w piątek 22 maja. Czy to będą najpierw jakieś wewnętrzne, takie zamknięte tańce, czy możemy po prostu przyjść i podziwiać tancerzy? Jeżeli tak, to jak ten program godzinowo wygląda?
2: Mamy podzielone na style taneczne. Piątek przeznaczyliśmy na street. Zaczynamy z solówkami, duetami w hip-hopie. Później przechodzimy przez mini formacje po formacje w tym stylu tanecznym. Po hip-hopie bitwy breakdance 1-1. W piątek rozpoczynamy w granicach godziny 12-13. W sobotę zaczynamy kategorią show dance, solo, duety, mini formacje. Później przechodzimy do innych form tańca, w których zobaczymy grupy cheerleader, zobaczymy grupy latino solo, zobaczymy grupy acro dance. Po nich przejdziemy do kategorii jazz, modern i na samym końcu będzie jeszcze taka kategoria pie, czyli jest to kategoria, w której uczestnicy nie znają muzyki i słysząc muzykę na parkiecie muszą ją interpretować, improwizować, tak? Jest to taka właśnie kategoria improwizacyjna, bardzo ciekawa kategoria. Tutaj w tej kategorii rywalizują ekosoliści. Zaczynamy już o godzinie 8 rano, późnym wieczorem około godziny 19 mamy jeszcze konkurs modern jive'a w parach. 4 kategorie, beginnersi, średnio zaawansowani, kategoria open, a także tak zwana 4. kategoria Jack and Jill, czyli partner losuje partnerkę. Nie wiedzą, z kim będą tańczyć, więc partner musi prowadzić, partnerka musi się dawać prowadzić. Bardzo też improwizowana kategoria, bo nie są w stanie umówić się na to, co robią, a więc myślę, że też bardzo ciekawa forma.
4: To sobota, a 3. dzień, niedziela. Jaki macie pomysł na zamknięcie festiwalu?
2: 3. dzień to jest dzień tańca towarzyskiego. Zaczynamy również koło godziny 8-9 rano. Kategorie najmłodsze, najniższe klasy taneczne. Z biegiem czasu te kategorie będą coraz wyższe, a także wiek tancerzy będzie coraz większy, czy coraz starsi tancerze. O godzinie 18-19 planujemy finałową, uroczystą galę wieczorną, którą zamkniemy festiwal. Tam będą tańczyć najwyższe klasy taneczne. Oprócz tego planujemy pokazy naszych tancerzy, czyli tancerzy, którzy tańczyli dzień wcześniej na turnieju, natomiast dzień już na finałowej gali zatańczył w formie pokazowe. Od samego początku festiwal jest otwarty dla publiczności. Bilety są w bardzo promocyjnej cenie dzięki wsparciu gminy Trzebnica. Tutaj jest taki ukłon przede wszystkim dla mieszkańców gminy, więc jak najbardziej od samego początku można przyjść, oglądać, podziwiać tancerzy.
3: Buzz Dance Festival odbędzie się już od 22 do 24 maja w gminnej hali widowiskowo-sportowej w Trzebnicy.

Dzień dobry Polsko, w ten piękny niedzielny poranek. Chciałbym się z wami bardzo serdecznie przywitać. Jak zawsze, witanko zaczynamy od dobrej polskiej muzyki. I jak zawsze pożegnamy się przy dobrej polskiej muzyce. Jak zawsze będziemy zawsze z wami przy dobrej polskiej muzyce. Dawid Wajda, cześć.

Ach, romantyk ten Dawid Kwiatkowski. Bez ciebie w Radiu SK2. My rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Kapkę dłużej sobie pospaliśmy. Pewnie już jesteście może po śniadanku, może pijecie pierwszą kawkę, a może niektórzy drugą, trzecią. Różnie to bywa. Dzisiaj 24 dzień maja. Jest niedziela. Mamy Joannę i Zuzannę, które obchodzą imieniny. Poza tym Milena, Jan, Maria, Dawid, Franciszek, Dagmara, Ludwik, Wincenty, Vanessa, Amalia, Pomira i Orion. Dzień braci, dzień cyrylicy, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka i Święto Wojsk Specjalnych. A jak gdzieś są burze, to uważajcie, bo gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze. Czyli chyba nie uważajcie, tylko że to może nawet dobrze, gdzieś burza się pojawi. Teraz grupa Mysłowic i chłopcy, którzy wychodzą na ulicę, i dziewczynkom i chłopcom jeszcze raz czułe. Dzień dobry.

Daria Zawiałow rozkręca tych niedobudzonych, ale niektórzy są za bardzo rozkręceni i ich trzeba troszeczkę zahamować. U nas i takie rytmy w Radiu SK2. Teraz już grupa 2 plus 1 i windą do nieba. Być może spokojnie ten poranek zaczynacie, więc dajcie znać, jak spokojnie go zaczynacie. 726 826 826.

0: Stanach w Radiu SK 2. Dzisiaj tak sprawdzam sobie różne rzeczy w internecie z okazji tytułów utworów polskich naszych, które gramy wam na antenie. I na przykład jeśli chodzi o pocałunki, to można troszeczkę kalorii spalić, jeśli się całujecie. Tylko to zależy od zaangażowania pocałunku. Do 2 kalorii buziak w policzek. Do 3 kalorii na minutę spokojny pocałunek i do 20 nawet kalorii na minutę namiętny pocałunek. Jest jeszcze wielkie, ogromne spalanie kalorii przy prośbie o podwyżkę. Idziemy do szefa, mówimy: szefie, chcę więcej zarabiać. On nam mówi: pocałuj się w nos.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie. Nie.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, hobby horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z

0: świętujemy weekend dziecka w fabryce Nordlina.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: I po reklamie.

0: Urszula chyba wczoraj była na działce. Tam się coś tam działo. Fajnie było, miło, sympatycznie. Dużo jedzonka i innych rzeczy. A dziś już wie, dlatego śpiewa tak spokojnie. Ona dziś już wie, że wczoraj mogła mniej zjeść tego wszystkiego, bo dzisiaj różnie może być, jak to mówią. Kto się obudził właśnie na działce i słucha Radia SK2? Pięknie, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Same dobre polskie brzmienia idealnie na działeczkę po 10 także. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agata Chruściak, witajcie. Za godzinę startuje kolejna edycja akcji Adoptuj Warszawiaka. W Parku Agrykola pojawią się podopieczni schroniska na Paluchu. Odwiedzający będą mogli poznać psy, które czekają na nowy dom.
8: Jest to też okazja, żeby zobaczyć nasze psy w trochę innym klimacie, w trochę innym środowisku.
7: Mówi Maciej Dragan ze schroniska na Paluchu. Podczas akcji będzie można również bezpłatnie zaczipować swojego psa.
0: Dla tych jeszcze lekko zaspanych jest godzina 10, jest 24 maja 2026 roku, to dla tych już bardzo zaspanych, a to Radio SK2. Ja się witam z wami ponownie, Dawid Wajda, witam i zapraszam.

0: Marisa, bardzo ciekawy pseudonim artystyczny, i jej Odkochaj na antenie Radia SK2. Tak wam ładnie gramy, oczywiście 100% po polsku. Niespełna godzinę temu zadałem pytanie, jak spokojnie spędzacie ten poranek, i powiem wam, że niektórym to można pozazdrościć.
1: Cześć, Adam z tej strony. Przede wszystkim spokój, spokój natury, las, jezioro, przyroda. To mnie uspokaja. A jak do tego jest jeszcze dobra książka, to już święty spokój.
0: Pięknie. Mam nadzieję tylko, że w tej dziczy radyjko odbiera.
2: Mess Lieber, Rastatolik, Slainer.

coraz bliżej i rzeczywiście nareszcie męskie granie tegoroczne z 2026 roku, które z powodzeniem jakby sprzedaje bilety na swoje koncerty. Już 26 czerwca pierwszy koncert w Żywcu. Później mamy Poznań, później mamy Gdańsk, później mamy Wrocław, później mamy Kraków, później mamy Warszawę i później się kończy męskie granie tegoroczne i będziemy czekać na 2027. Pięknie ten hymn im wyszedł, mam nadzieję, że koncerty także będą piękne. W ogóle polskie utwory są zawsze piękne i Kasia Kowalska też to teraz udowodni. Pieprz i Suzy.

0: W dzień gorącego lata od grupy Big Day z tej okazji pozwoliłem sobie sprawdzić długoterminowe prognozy pogody na lato 2026 w Polsce i ono zapowiada się gorące i ekstremalne. Średnie temperatury 2 stopnie powyżej normy wieloletniej. Przewiduje się częste fale upałów przekraczające 30 stopni. One będą przeplatane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, czyli ulewnymi burzami i silnym wiatrem. Jak coś, ja urlop biorę w lipcu i wtedy te ulewne burze i silny wiatr.
1: Reklama.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

0: Niedziela to też czas jazdy. W sensie wracacie gdzieś albo gdzieś jedziecie. Grupa Demono zapewnia spokój za kierownicą. My musimy dobrymi polskimi hitami jakby balansować naszym życiem. Tutaj akurat dbamy o spokój. Będą też szybsze, żywsze utwory. Będą też dalej te spokojne, to wszystko po 11. I też już za chwilę pozdrowimy tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
0: 11 na zegarach, więc naszym staroniedzielnym obyczajem pozdrawiamy tych, którzy tłuczą kotlety na schabowe oczywiście. Wszystkich schabiarzy gorąco, gorąco pozdrawiamy, ale bywało już w tym programie tak, że ci od mielonych się oburzali, więc tych, co mielone robią, też pozdrawiamy. Tych, którzy kroją ogórki na mizerię, też pozdrawiamy. Dawid Wajda, cześć ponownie.
1: Najdź.

Agnieszka pisze SMS-a, że trafiłem z tą mizerią w punkt. Że co prawda u niej mielone, ale trafiłem z mizerią w punkt. No to smacznego dla wszystkich tych, którzy obiad niedzielny przygotowują. Już tych schabiarzy, mieloniarzy i tych, co mają mizerię, pozdrawialiśmy. No i fajnie się cieszę, że takie dobre obiadki macie. Mam nadzieję, że już po rosołku i właśnie to drugie danie na nie czekacie. Żeby lepiej się czekało, Wiki, Gabor i Kaja ramię w ramię, za chwilę perfekt.

0: Sump Tuastik zrobił klimat, więc ludzie dzwonią.
1: Cześć, tu Marzena. Leżę sobie na działce, czytam książeczkę w ciszy spokoju, słuchając waszego radia. Pozdrawiam serdecznie. Heja.
0: Jeszcze powiedz, że masz hamak, przypięty jest, buja się na prawo i lewo. I jest wszystko w porządku, tak jak ma być w niedzielę. Bledka teraz, za chwilę Zbyszek Godecki.

0: Kasa, jak nagrywał ten utwór, to jeszcze nie były tak popularne te wszystkie botoksy i inne zastrzyki. A tu proszę bardzo, przewidział przyszłość. Z wiekiem rzeczywiście niektórzy stajemy się piękniejsi i młodsi. To zasługa pieniędzy. Nie oszukujmy się, pieniędzy. Kto ma pieniądze, ten ma wygląd. Szczególnie na starsze lata. Ale jak ktoś nie ma pieniędzy i dobrze wygląda, to jest sztuka. A to właśnie my wszyscy. My wszyscy w tym momencie. Ty, drogi Janie, i ty, droga Ewo, na przykład. I ty, Mareczku, i ty, Krystynko. Wszyscy jesteśmy piękni. Pięknie się trzymajmy w tę niedzielę w rytmach najlepszych polskich hitów. Pięknie będziemy sobie prezentować się. Taką mam nadzieję. W tej godzinie jeszcze Sarsa. Będzie Maciej Musiałowski. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.

0: Flora i fauna, zawsze mi się myliło. Inne mi się nie myliły, tylko te mi się myliły. Flora i fauna, a tutaj akurat flora od Macieja Musiałowskiego, taki tytuł tego utworu, czyli że rośliny. Teraz już mi się chyba nie myli. Fauna to zwierzątka, a flora to rośliny. I tak trzeba żyć, tak trzeba pamiętać. Dużo roślin i zwierząt na pewno w weekend też gdzieś przez nasze życie się przebija, bo trzeba coś nie coś podlać, z kimś nie, z kimś wyjść na spacerek i tak to sobie ta niedziela leci. Za chwilę 12.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2020. 26. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
6: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
5: Co nas czeka?
6: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
5: A Artbox Experience?
6: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
5: Zapowiada się dobra zabawa.
6: Tak, 30 i 31 maja świętujemy Weekend Dziecka w Fabryce Norblina.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Kuściak, witajcie. Dzień Dziecka? Tydzień wcześniej. Tak, to możliwe dziś na skwerze Dialogu Przyjazdów. Podczas pikniku będzie gra terenowa i oprowadzania po niezwykłych, zielonych zakątkach miasta. To do 16, a wstęp jest bezpłatny. Na Mokotowie trwa targ śniadaniowy. To na skwerze AK Granat do 17 jest jedzenie z różnych stron świata. Wolny czas możecie tu spędzić w luźnej, piknikowej atmosferze.
0: Punkt 12 na zegarach, to już popołudnie z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Możemy się ucieszyć słońcem jeszcze przez 8 godzin i 36 minut. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się zmienia, a do przesilenia letniego jeszcze ho, ho, ho, ho. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Jakie 5? Wczoraj było 0,5, a dzisiaj 100 na doleczenie. W niektórych przypadkach, bo odsłuchuję sobie też nagrania z waszej sekretarki w różnym stanie nieważkości po wczorajszym działkowaniu. Żeby podtrzymać klimat tego wczorajszego działkowania, już teraz Krzysztof Krawczyk i jego rysunek na szkle, piękny utwór. Za chwilę Wiktoria Kida, będzie także Beata, to już wkrótce bądźcie z nami.

0: Kao Nashi w Radiu SK2. Dzisiaj w programie w atmosferze spokoju spędzamy sobie tę niedzielę, raczej odpoczywamy. Niektórzy popijają już kawkę po obiedzie. I jak tę kawkę popijają?
1: Witam. Jeżeli chodzi o życie kawy, to najlepiej jest ciszy, pokoju i samotności. To smakuje najlepiej.
0: Proszę bardzo, czyli musi być odpowiedni klimat do tego. No to taka kropla deszczu od Gabriela Fleszara, nawet jeśli słomko dopisuje, może być teraz bardzo przydatna.

0: jakby to powiedzieć, niedziela na lajcie, więc mam nadzieję, że lajtowo sobie spędzacie ten jeszcze wolny czas, jutro dopiero do roboty, więc cieszmy się tym dniem jeszcze. Spokój od Natalii Nykiel. W tej godzinie pojawi się także Kasia Wilk, dobre brzmienia od niej, a także grupa Myslowic, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50.

0: idealny na spacery. Być może ktoś razem z Radiem SK2 właśnie wybiera się na taki niedzielny, popołudniowy spacer w rytmach najlepszych polskich hitów. Rytm jest też dobry, żeby utrzymać odpowiednie tempo chodu. Pamiętajcie o tym. Dawid Wajda, dziękuję bardzo za dziś. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już za chwilę po 13, a my słyszymy się jutro rano.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: I po reklamie.
12: Przez Pomorze, Warmię i Mazury przesuwają się burzowe chmury. Takie tu się tworzą fronty. W pozostałej części kraju niedziela w wersji Lux Patelnia. Słońce nieźle może strzaskać, jak człowiek nie posmaruje się kremem. Dlatego smarujemy z Anią Wyszkoni, Oskarem Cymsem i Edytą Bartosiewicz na Dzień Dobry oraz inne WSC2.

Gwiazda WST2, Oskar Cemzi, no co ty? Gwiazdy teraz, które pozostawiają wybór swoim dzieciom. No co ty, jak patrzę? Edyta Górniak, donoszą tutaj kolorowe pisemka, że jej syn Alan nie przystąpił jeszcze do pierwszej komunii świętej. Alan jest przystojnym kawalerem, ma ponad 20 lat i sprytnie to wymyślił, muszę wam powiedzieć. Bo gdyby przystąpił do komunii, jak był mały, dostałby tak jak my. Zegarek albo rower, a teraz smartwatcha albo kłada. Eskad.

0: Adrenalina. Michał Szczygiał w SC2, na pewno też adrenalina buzuje w Łatwogangu, który jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. YouTuberowi udało się już zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz 3,5 miliona. Zbiera dla chorego Adasia, który również choruje na zanik mięśni. Do celu zostało Łatwogangowi 950 tysięcy oraz 116 kilometrów do Gdańska nad Polskie Morze. W trasie Piotrkowi towarzyszy też SK2 z Kingą Barygą.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: No mnóstwo, jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
1: Dawaj Piotrek, Radio SK2, trzymaj kciuki, dawaj!
0: Wskoczcie na Instagrama SK2, zobaczcie, jak razem z Łatwogangiem kręcimy kilometry, a jak dojedziemy do mety, to...
3: SK2.
0: Będzie bal. A że dzisiaj niedziela, to taki bal wszystkich świętych. Wódka suflera w SC2.

0: Ewa Farna daje znak,
1: zatańcz ze mną,
0: że można zatańczyć nie tylko w kuchni tłukąc kotlety, ale można też i odpocząć za chwilę. Jeżeli teraz jesteście po obiadku i położycie się i chcecie odpocząć 15 minut, to zadbam o to, abyście się obudzili wieczorem albo nawet i w poniedziałek.
2: SK2.
0: Przed nami sporo, sporo dobrej niedzielnej muzyki. Paula już za moment. Was ukołyszę.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.

0: SC2 Kombi, ale teraz zaparkujemy na chwilę, bo za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy są m.in. nowe ustalenia w sprawie incydentu, do jakiego doszło w rodzinnym mieszkaniu pana prezydenta.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Kuściak, zapraszam. Nastrojowa muzyka w klimatycznym miejscu. W czwartek zagra dla Was znany z Must Be The Music Bonaventura. To w ramach cyklu Live Music w podziemiach hotelu Belotto przy Senatorskiej. Patronem wydarzenia jest Radio SK2. Święto stylu w ekologicznej wersji trwa garażówka Glam Vintage. Ubrania z drugiej ręki czekają na Was w hali koszyki dziś do 19. Wstęp jest bezpłatny, zwierzaki mile widziane.
9: Jest 14. Zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki. Dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
10: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
9: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Przypomnę, służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą. Na trasie kibicuje mu tłum fanów.
11: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
9: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
0: Wy nie zmieniajcie kanału. Zostawcie te fale, które są, które idealnie sprawdzają się do kręcenia kilometrów i to nie tylko rowerem, chociaż pogoda idealna na to, żeby na rower wyskoczyć. Prawda, panie Marcinie?
12: Tak, wczoraj też była i skorzystałem.
0: No, i SK2 również skorzystała. Jedziemy razem z Łatwogangiem i jedziemy z wami, najlepszymi słuchaczami. Mamy to, co najlepsze.
1: Najlepsze polskie hity. SK2.
0: Jesteśmy też w twoim aucie. Obok Lemon, który potrafi naprawić każdą usterkę w SC2.

0: SC2, wszystko jest dobrze, a w niedzielę jak najbardziej. Może nam być wszystko jedno. I wcale nie jest tak źle u Kasi, która przez Messengera SK2 pozdrawia ze swojego londyńskiego ogrodu całą ekipę, w którym to ogrodzie termometry pokazują aż wow 30 stopni.
1: SK2.
2: Co ci powiem, ale ci powiem, ciepło.

0: Letka śpiewa, jak długo trwał dany weekend. 2 dni w SK2, albo i dłużej.
1: SK2.
0: A sezon jeszcze się dobrze nie zaczął, a tutaj proszę bardzo, czytam, że już jest walka o najlepszy metr kwadratowy plaży. Kamery zainstalowane z widokiem na Bałtyk uchwyciły pierwszych plażowiczów, którzy, aby uniknąć tłumów, o 9:31 wbijali już pierwsze parawany. Ktoś krzyczał jeszcze: Halinka, pilnuj parawanu, ja idę po gofra.

0: ubrana w codzienność. Wygląda jak ze snu i taka ona właśnie jest w wykonaniu Artura Gadowskiego i jeszcze z rakietą w ręku. Magda Linet właśnie teraz zaczęła zabawę na francuskich kortach Rolanda Garrosa. Magda gra w słońcu z czeszką Terezą Walentową i w pierwszym secie wygrywa. 4-3 w gemach dla niej, tym bardziej trzymamy kciuki trzy razy bardziej.
1: SK2.
0: Hania Kuzimowicz już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie w tym roku świętujemy Dzień Dziecka?
10: Tam, gdzie zabawa nie ma końca. W Fabryce Norblina.
12: Co nas czeka?
10: Cały weekend bezpłatnych atrakcji. Kreatywne warsztaty, animacje, koncerty i mnóstwo rodzinnej zabawy od Smart Kids Store, Smart Kids Planet, Sophie Berry, Food Town i Muzeum Fabryki Norblina.
12: A Artbox Experience?
10: Dzieci zwiedzają wystawę za darmo.
12: Zapowiada się dobra zabawa.
10: Tak, 30 i 31 maja świętujemy weekend dziecka w Fabryce Norblina. I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Legendarna Alicja Majewska w SC2, która w sercu ma busolę. Ja patrzę na zegar, już za chwilę 15 i najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: I po reklamie.
6: 15 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci, spłynęła hala o powierzchni 3000 m2. Rozbierana jest teraz tam jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
7: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
6: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy, utrudnienia możecie napotkać na ekspres szóstce w zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery. Na jezdni w stronę Szczecina zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
8: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
6: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika spadają do pierwszej ligi.
0: Dobrze, że ten sezon Ekstraklasy, Marcin, mamy już za sobą. Teraz można zająć się drobnymi usterkami domowymi, trawnik można skosić, prawda?
9: Ja nie wiem, w której drużynie ty grasz.
0: W tej, która planuje również ekstra wakacje, taka jest pogoda. Od 20 na północy do 28 na południu ze słońcem i burzami, a w tej godzinie będą grzmieć męskie granie, na początek gitara emo i inne.

Ciekawe, co przyniesie nam środa i czwartek. Najlepsze polskie hity w SC2 to na pewno i oby niższe ceny paliw. W weekend tankowaliśmy 95, 6,46 za litr, ropę 6,85 za litr. Nikt nie mówił, że w weekend tankowanie jest tanie. SK2. A może być jakby tak o, rzucić wszystko, wsiąść do pociągu byle jakiego w przedziale Maryla z gitarą, Krzysztof Zalewski. No taka kolejka na pewno wam się spodoba w SC2.

0: Może ją kocha, ale stara miłość nie rdzewieje. Jak do najlepszych polskich hitów, ten odór Czuli i Anioł wie w SC2, to jeszcze pewna chińska rodzina, która kupiła 90 jajek. Naprawdę. Kupili 90 jaj, zostawili je w domu i wyjechali na 2 dni, a jak wrócili, to co ciekawe, zamiast ciszy, po kuchni biegały kurczaki.
1: Ale jaja! SK2.
0: 90 jaj. Miał być zapas na śniadania, a wyszedł kurnik z kuchni.

0: W ST2 Monika, która bardzo rzadko wpuszcza do swojego domu aparaty reporterów, Monika Brodka, świeżo upieczona, szczęśliwa mama, która teraz więcej ma prasowania niż grania. Ale w Radiu SK2 gramy już za chwilę Sylwię Grzeszczak i razem z nią wpadniemy do dżungli.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego. To nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: swoją młodość wspominają bracia Artur i Jeremi Sikorscy w Radiu SK2. A 24 maja, czyli dzisiaj, mamy również w kalendarzu Dzień Braci. Wszyscy bracia zatem dzisiaj świętują. Wszystkim bratom życzymy wszystkiego najlepszego. Brat Marcin Procki już za chwilę przedstawi o 16 najważniejsze newsy, a potem dalej gramy. Najlepsze polskie hity. Bracie.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agata Chruściak, witajcie. Na Bielanach dziś koncert Julii Pietruchy. Artystka wystąpi w duecie z Martą Zalewską w ich nowym projekcie Neonowa. Składają się na niego refleksyjne utwory. To o 19 w Parku Herberta. Wstęp jest wolny. Najlepsze drużyny Globu przyjadą do Warszawy na Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. To 1 czerwca. Część spotkań oraz wejście do sportowego miasteczka będzie bezpłatne.
11: Dokładnie 16. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest Krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskim. W Głogowie koło Turunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. A do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
12: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
11: A do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
0: Czyli za raz, dwa, trzy, cztery, pięć godzin, bo teraz jest 16 i to jest ta pora dnia, kiedy powoli można się zbierać z rodzinnego obiadu, serniczek na wynos i będziemy już lecieć, albo przeciwnie. Dokładka wjeżdża na stół i kontynuujemy to, co najlepsze w niedzielę.

Tym bardziej jak ktoś ma urodziny, to nie można nie odmówić. Agnieszka Chylińska skończyła wczoraj 50, pół wieku człowieku. A głos cały czas jak żyleta w SC2.

IGOWESE 2, kwadrans po 16. Są nowe wyniki badań dotyczące snu. Ile powinniśmy spać, żeby wolniej się starzeć? No i naukowcy przebadali ponad 500 000 ludzi. Wyszło, że człowiek najwolniej starzeje się wtedy, kiedy śpi tak około 7-8 godzin. To co? Robimy sobie terapię odmładzającą? Kwadransik dla siebie z SK2. Za chwilę Doda, a teraz Kombi.

0: pierwszy, chce się tańczyć. Szary świat w SC2 Sanach i Kwiat Jabłoni. Kwiat Jabłoni, czyli Jacek i Katarzyna Sienkiewiczowie, dzieci Kuby Sienkiewicza. Znacie, speca od elektrycznych gitar, które mają wielu fanów.
1: SK2.
0: Teraz fanka świętego spokoju, Beata i Baim. Perkusja? Gramy.

0: DD Negra. Numer, który sprawdza się w każdym domowym gniazdku. Mój jest ten kawałek podłogi w ST2. Tak też śpiewają bociany, jak wracają z Afryki do Polski, ale internet napisał, bo czytam, że dzieje się z naszymi bocianami coś dziwnego, bo coraz częściej zaczynają osiedlać się na wysypiskach, czyli wracają na stare śmieci.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Kiedyś to było pierwsze miejsce na listach przebojów, a teraz już nie. Westy 2 cały czas, najlepsze polskie hity, ten od Tilaf, a już za chwilę pierwsza liga piłkarska, między innymi w newsach Eski 2 o 17.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: klienta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. I po reklamie.
10: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
11: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
10: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały tam szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, a awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
12: Piłkarze szybko biegają po boisku, a tutaj w kalendarzu mamy 24 maja, Dzień Ślimaka. Co nas łączy ze ślimakiem?
13: Robimy wszystko wolno?
12: Niektóre rzeczy robimy wolno, tak, ale w przeciwieństwie do ślimaka mamy nie na plecach cały dom, ale na głowie.
14: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
12: W tej godzinie będzie też coś na powroty do domu. Już tutaj dla was przygotowuję, ale nie tylko. Zaczynamy od numeru, który był hitem lata którego, Marcin?
13: 2000.
12: Tak jest! Haha, to ma być bardziej gorące.

0: napisała 170 tekstów, w tym hity do diamentowej płyty Aquaria Dody. Napisała też hiciory Oskarowi Cymsowi, a teraz postanowiła napisać coś dla siebie. Marisa w SC2 przed chwilą z hitem, od którego nie da się tak szybko odkochać i na którym może zarobić tego lata miliony monet, bo to będzie hit.
1: SK2.
0: Jak ten od mroza. A na swoje hity polskie głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl. Tutaj decydujecie, co leci u nas po 18 w piątek.

0: Vito Bambino, Zalia w SC2 i cud w Paryżu. O tym meczu będzie mówił cały tenisowy świat. Magdalinet melduje się w następnej rundzie Rolanda Garrosa. Pokonała Czeszkę Terezę, ale w jakim stylu? Z zaciśniętymi zębami, z rakietą w dłoni. Decydującą partię grała z kontuzją kolana.
1: Raz, dwa, trzy! Majsiki!
0: Ale to nie ona padła na kolana.

0: chronu zostało mu tylko 57 kilometrów. Łatwo Gang zamienia kilometry w pomoc. YouTuber od 50 godzin jedzie rowerem z Zakopanego nad morze, zbiera na leki dla chorych dzieci. 12 milionów dla Maksia już zebrane, teraz 3,5 miliona dla Adasia. A ile jest na koncie?
1: Mamy 3 miliony dla Adasia już! Siemano, siemano!
2: Eska 2.
0: Już niebawem finisz Łatwoganga. Możecie oglądać na jego kanale na YouTubie. Prawdziwy maratończyk serca rowerowy.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu Eska 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez...

0: Legendarne i tylko polskie hity w ST2, ten od Andrzeja Załuchy i Salawi. Pocztówka z Paryża. W Paryżu są nasze dziewczyny na turnieju Rolanda Garrosa. Grają w tenisa Magda Lema i Magda, która wygrała, a która gra o tym w newsach ST2 o 18.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Links.

0: Enda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: I po reklamie.
17: Jest 18, zaczynamy newsy. Marcin Procki zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, 6, w tym 5 dzieci zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. A powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
18: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
19: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
17: Mówili mieszkańcy Grudziądza, a w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża. Ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magdalinet, która po 3 setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała, a jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Piątka 2.
1: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie. A że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem 5 hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej, będziemy w tym tygodniu mieli dla Was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki. No i na dobry początek zagram Wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000 do albumu pod tytułem 4. To właśnie z tej płyty pochodziła słynna Baśka, ale też Urkę. Znane też pod tytułem Pijemy za lepszy czas, bo większość osób kojarzy właśnie ten fragment refrenu i uważa go za tytuł. Ciekawostką o Urkę jest to, że mógł to być międzynarodowy hit, ponieważ w pewnym momencie piosenką zainteresował się sam Bryan Adams. Miał taki niecny plan, żeby nagrać tę piosenkę w wersji angielskiej na swoją płytę, ale postawił Robertowi Gawińskiemu kilka warunków. Po pierwsze, podobała mu się melodia, tekst musiał być w języku angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie, Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No, Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to potem wspominać. Kortowiada pod koniec maja. Wilki wystąpią konkretnie 28, ale u nas już teraz zagrają hit pod tytułem Urkę.

0: tu Michał Hanczak, witam was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manx z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi wam na myśl?
1: Urła cień.
0: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manx. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manx, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manx wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
1: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orła Cień.
0: Jaki strzał od razu.
1: Prawda?
0: Ale pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
1: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
0: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
1: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
0: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manx bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

0: SK2. Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów, 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do 2015 roku. To właśnie wtedy ukazała się płyta Doskonale Wszystko Jedno, która przyniosła tę piosenkę. Następczynie takich hitów jak chociażby Bella, Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczykiewicz, czyli wokalista tej grupy i cały zespół dostali pierwszą w swojej karierze platynową płytę. Kortowiada wywodzi się z juwenaliów, czyli studenckiego świętowania. Wróćmy więc z Wojtkiem Łuszczykiewiczem do czasów, kiedy on był takim młodym człowiekiem w okolicach studiów. Wtedy nie było tak różowo jak kilkanaście lat później.
1: Kiedy byłem szczęśliwym, bezrobotnym chłopcem, pomyślałem, że byłem tak zdesperowany, że mówię, dobra, to idę śpiewać na weselach. Znalazłem jakieś ogłoszenie, poszedłem na takie przesłuchanie do takiego miłego, starszego pana, który posiadał keyboard i zeszedł z wszystkimi piosenkami i mówię, dobra, czy to prostackie, tam zaśpiewam białego misia, będzie trzeba. Okazało się, że nie przeszedłem próby, pan mi podziękował, powiedział, że nic z tego raczej nie będzie, więc nie dostałem pracy na weselu nawet. Więc to jest jeszcze gorzej, z reguły ludzie się nie przyznają, że grali na weselach, a ja nawet na weselach nie grałem. Wioska PL podwójna.
0: Na wesela może się nie nadawał, ale na wielkie sceny już tak. Na juwenalia, czyli na przykład Kortowiadę, również. Wojtek i zespół Video pojawią się na scenie w Olsztynie w piątek 29 maja, rozpoczną ten festiwalowy dzień, a my już rozpoczęliśmy rozdawanie wam biletów na Kortowiadę. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądźcie czujni.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Taktyka 2.
1: Każdy trener wam to powie. Każda aktywność wymaga rozgrzewki. I dlatego w Radiu SK2 w tym tygodniu rozgrzewamy się przed przyszłotygodniową Kortowiadą, czyli wielkim studenckim świętem, można powiedzieć też wielkim muzycznym festiwalem w Olsztynie. Michał Hanczak, gram wam w tym tygodniu hity artystów, którzy na Kortowiadzie się pojawią. A będą tam m.in. Enej, Afromental, Michał Szczygieł, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Wilki, Kuban, a także bracia Kacperczyk. I przy nich się zatrzymajmy. Za chwilę zagram wam jeden z ich hitów, czyli Mamony Milion. Piosenkę, która promowała wydaną w zeszłym roku płytę Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Tytuł może sugerować, że to piosenka o pieniądzach, ale tak naprawdę jest to bardzo ładna, współczesna ballada o miłości. O tym, że te pieniądze wcale potrzebne nie są. Kiedy jest uczucie? A piosence towarzyszy teledysk, który od braci wymagał sporo poświęceń.
2: Wyglądało to tak, że w minus 10 stopni siedzieliśmy nad morzem dwa dni w garniturach i jakimś cudem się nie przeziębiliśmy, ale było to bardzo trudne. Trudne warunki bardzo tam panowały. Zachęcamy do obejrzenia, bo w sumie widać tam, że jest tam trochę zimno, tak naprawdę.
3: Widać poświęcenie.
1: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nad Jeziorem Kortowskim w czasie Kortowiady w Olsztynie będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacperczyk podczas Kortowiady i na koncertach innych artystów, dlatego że my zupełnie za darmo dajemy wam bilety na ten festiwal. Bądźcie czujni, polujcie, a teraz na chwilę odpłyńcie przy wspomnianym hicie braci Kacperczyk.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: Polska 2.
1: Jestem, melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej cztery takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie, grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Hot grill.
6: Grilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
15: Blik. I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc w

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

oka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Warszawę czekają jedne z największych utrudnień tramwajowych tego lata. Od 30 maja do początku sierpnia remontowane będzie torowisko w Alejach Jerozolimskich, od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona, w tym na moście Poniatowskiego. Tramwajarze zapowiadają wymianę najbardziej zużytych elementów infrastruktury i zmiany w organizacji ruchu. O tych zmianach i przyczynach remontu opowiadali Paweł Mudant z ZTM i Konrad Niklewicz z Tramwajów Warszawskich.
2: Pierwszy powód, tak samo ważny jak kolejne powody, które wymienię, dla którego ten remont wykonujemy właśnie teraz, to jest powód związany z decyzją, którą Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał dla Zarządu Dróg Miejskich. Z tej decyzji wynika konieczność bez niezwłocznego wykonania naprawy dylatacji na wiadukcie Mostu Poniatowskiego i generalnie uszczelnienia konstrukcji od strony nawierzchni drogowo-torowej, tak żeby woda nie zalewała konstrukcji mostu. Ten jeden, a to nie jest jedyny, ale ten jeden powód powoduje, że my musimy wstrzymać ruch tramwajowy na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. No a co za tym idzie, skoro wstrzymujemy ruch tramwajowy na wiadukcie, to wstrzymujemy ruch tramwajowy na trasie od między pętlą Starynkiewicza a rondem Waszyngtona. No, przyczyn nie muszę tłumaczyć. Na tym odcinku konkretnym, który wymieniłem, nie ma możliwości zjazdu. Kiedyś, mam nadzieję, będzie, ale do tego dojdę za chwilę. I to jest ten pierwszy powód, dla którego my musimy interweniować. Ale jest tych powodów więcej. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskiej to jest trasa tramwajowa, która jest jedną z kilku najbardziej obciążonych ruchem tras w całym mieście. Jak Państwo widzicie, na tej trasie w ciągu szczytu porannego w jednym tylko kierunku jedzie do 45 tramwajów. To jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy jest wiele miast w Polsce, które mają odcinki z porównywalną częstotliwością kursowania tramwaju, bo to w sumie, licząc oba kierunki razem, to jest 90 wozów na godzinę. To jest naprawdę dużo. Zwłaszcza po tej zimie widzimy, że zużyte szyny, zużyte elementy mocowania generują bardzo dużo problemów ruchowych. W ciągu pierwszych miesięcy tego roku mieliśmy do czynienia na tym odcinku z kilkudziesięcioma, około 50 różnego typu awariami. Niektóre odcinki szyn w miejscach, na przykład w których tramwaj musi hamować, bo dojeżdża do platformy przystankowej, są zużyte w 90%. To jest kolejny powód, dla którego ten remont jest potrzebny tu i teraz. Duży ruch powoduje, że nawet najmocniejsza stal, ona też się w końcu zużyje. Pewnie część Państwa zna historię wciąż odkładanego, planowanego przez Koleje Państwowe remontu trasy średnicowej. My przez wiele lat przyjmowaliśmy założenie, że kompleksową naprawę, modernizację czy nawet przebudowę trasy tramwajowej w ciągu Alei Jerozolimskich uda się połączyć z odkrywkową naprawą trasy średnicowej. No bo fizycznie całe Aleje Jerozolimskie na pewnym odcinku musiały być rozkopane razem z naszym torowiskiem i po zakończeniu prac kolejarzy można byłoby przystąpić do utworzenia trasy tramwajowej i generalnie Alei Jerozolimskich w tym miejscu w nowym, takim docelowym kształcie, takim jaki miasto stołeczne Warszawy chciałoby, żeby Aleje Jerozolimskie żeby w tym kształcie były. Niestety te terminy remontów średnicy przesuwały się, a nie jeden raz. No i tak doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii, my już nie możemy dłużej czekać. W związku z tym postanowiliśmy tak zaplanować ten remont, który za chwilę zaczniemy, żeby przez tą dekadę, mniej więcej dekadę, zagwarantować, że na Alejach Jerozolimskich, na naszej trasie tramwajowej, przejazdy będą odbywać się w sposób komfortowy, bezpieczny, tak jak tego pasażerowie oczekują, że tak samo przejazdy przez nasze torowisko dla kierowców, dla samochodów osobowych, dla autobusów, dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego też będzie komfortowy. I że będziemy mieli mniej więcej dekadę, kiedy nic nie będziemy musieli robić, aż dojdziemy do momentu, w którym PKP PLK rozpocznie ten gigantyczne przedsięwzięcie pod tytułem remont średnicy. Odcinki, które są poddawane tak dużym obciążeniom ze względu po prostu na zwykły ruch tramwajowy intensywny, W naszej ocenie one muszą być remontowane częściej niż co 20 lat. Ja byłbym bliżej okresu między 10 a 15 lat, kiedy trzeba ponawiać naprawy główne na tych krytycznie obciążonych odcinkach. Czyli my mówimy, że robiąc remont teraz, dojdziemy i zakładając, że na początku lat 30., w pierwszej połowie lat 30. PKP PLK wejdzie na remont średnicy, to dojdziemy do momentu, w którym i tak jakieś naprawy pierwsze w Alejach Jerozolimskich trzeba byłoby znów zaczynać. Jeszcze raz to podkreślę ze względu na wyeksploatowanie tego odcinka. Jest jeszcze jeden powód, który determinuje tą konkretną datę tego konkretnego remontu. Trasa w ciągu Alei Jerozolimskich na wiadukcie Mostu Poniatowskiego to nie jest jedyna trasa przez Wisłę, która wymaga zaplanowania dość rychłego remontu. Remont jest potrzebny, jeżeli chodzi o trasę tramwajową na moście Śląsko-Dąbrowskim, zwłaszcza w jednym konkretnym miejscu, w którym konstrukcja mostu ze względu na wiek, po prostu na wiek, uległa już dosyć poważnej degradacji i wymaga dość szybkiej naprawy. Czyli to jest remont, który planujemy na najbliższą przyszłość, mam na myśli przyszłe lata. Most Gdański w części tramwajowej też powinniśmy już przygotowywać się do jego remontu. On też dochodzi do jakby terminu zużycia technologicznego. Jak Państwo się domyślacie, nawet w sezonie wakacyjnym, nawet w szczycie remontowym, nikt w mieście nie da nam zgody i całkowicie słusznie, ja się z tym całkowicie zgadzam, na wyłączenie więcej niż jednego połączenia tramwajowego przez Wisłę. Dlatego chcąc zaplanować remonty innych przepraw tramwajowych przez Wisłę, Most Śląsko-Dąbrowski, Most Gdański, bardzo jest racjonalne, żeby remont trasy tramwajowej w ciągu Mostu Poniatowskiego, Alei Jerozolimskich zrobić w tym roku, bo otworzy nam to pole po uzgodnieniach ze wszystkimi innymi jednostkami miejskimi i władzami miasta na ewentualne potrzebne remonty na innych przeprawach tramwajowych przez Wisłę. Stawiamy sobie, proszę Państwa, bardzo ambitne zadanie, bo mamy okno czasowe dwumiesięczne. Mamy czerwiec, lipiec i ewentualnie, znaczy dwa dodatkowe weekendy sierpniowe na przeprowadzenie całości prac na 6 km toru pojedynczego. To jest, proszę Państwa, bardzo dużo. To jest bardzo długi odcinek. Obiekt, na którym będziemy wykonywać znaczną część prac, czyli wiadukt Mostu Poniatowskiego, jest obiektem, szukam odpowiedniego słowa, bardzo wymagającym. Przez 2 miesiące chcemy wymienić wszystkie szyny na odcinku od placu Stankiewicza do ronda de Gaulle'a i odcinkowo powymieniać szyny na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Przez te 2 miesiące musimy dać możliwość wyspecjalizowanej firmie naprawić dylatacje, które znajdują się pod torowiskiem. Przez te 2 miesiące musimy dokonać kompleksowej wymiany tzw. urządzeń wyrównawczych. Dodatkowo musimy dokonać całkowitej wymiany nawierzchni, czyli tego, co jest pomiędzy szynami na długim ciągu. Po naszym remoncie nawierzchnia na całym odcinku, tak jak jest dzisiaj, będzie twarda, sztywna i karetki pogotowia ratunkowego będą, tak jak czasami robią to dzisiaj, będą mogły po niej jeździć. No ale znów, żeby wymienić całą tą nawierzchnię i przy okazji powymieniać przejazdy, czyli tam, gdzie jezdnia przejeżdża przez torowisko, my to wszystko musimy zmieścić w 2 miesiącach. Żeby zwiększyć siły, które mamy do dyspozycji, to przyjęliśmy takie rozwiązanie, że na tym dużym, długim odcinku równocześnie będą pracowały 3 zespoły. Będzie pracował nasz wewnątrzfirmowy Zakład Energetyki Trakcyjnej Torów, nasza wyspecjalizowana jednostka, która wiele remontów wykonuje własnymi siłami, ale też będzie 2 podwykonawców. Pierwsze prace, które nie będą jeszcze uciążliwe dla mieszkańców, nie będą wpływały na ruch tramwajowy, rozpoczniemy już 25 maja. Zaczniemy na niektórych odcinkach demontować w porze nocnej, w tak zwanej przerwie ruchu, demontaż płyt, które dziś są tam zamontowane. Prawdziwy, taki widoczny przez mieszkańców i odczuwalny przez mieszkańców start remontu to 30 maja, sobota, kiedy wstrzymujemy ruch tramwajowy i już z pełnym impetem wszystkie jednostki, podmioty, osoby, sprzęt zaangażowane w remont wchodzą na plac budowy i rozpoczynają pracę praktycznie na całej długości. Założenie nasze jest takie, że mobilizacja naszych pracowników i pracowników naszych podwykonawców będzie widoczna na całej długości. Koniec tego remontu zaplanowaliśmy na początek sierpnia. Chcemy, żeby od pierwszych dni sierpnia ruch tramwajowy został przywrócony. z jednym małym zastrzeżeniem. Wszystkie dni robocze sierpnia tramwaje już będą po Alejach Jerozolimskich jeździć, tylko przez dwa weekendy dodatkowe sierpniowe może się zdarzyć tak, że tramwaje nie będą jeździć, po to, żebyśmy te ostatnie opóźnione urządzenia wyrównawcze mogli w odpowiednie miejsce wstawić.
3: Paweł Modan, Zarząd Transportu Miejskiego. Na wstępie chciałem podkreślić, że jakby wraca zgodnie z harmonogramem ciąg towarowy, czyli już jakby w stałym układzie mamy towarową i na dzień 30 maja jedynym jakby ciągiem będzie zamykany Aleje Jerozolimskie. Oczywiście później dalszy harmonogram będzie jakby na bieżąco, będziemy też Państwa informować. Natomiast co planujemy zorganizować? Przede wszystkim tramwaje linii 9, 22 i 24 skracamy do placu Starynkiewicza, o tym co Pan Prezes wspominał, wiodące jakby z kierunków centralnej Bemowa i Alei Krakowskiej, prekursor Aleja Krakowska. Zawieszamy linię 25, uruchamiamy linię 79. Linia 79 to jest jakby objazdowa dziewiątka, czyli linia jadąca z Gocławka przez Pragę i przejeżdżająca przez trasę WZ, ulicę Marszałkowską, Nowowiejską, Filtrowa do Grójeckiej Aleje Krakowskiej do pętli prekursor Aleja Krakowska. Linia 7 będzie jeździła tylko po praskiej stronie Wisły, będzie łączyła Kapęczyńską Bazylikę z Gosławkiem przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. I 33, linia 33, planujemy ją skierować do pętli Banacha przez ciąg Filtrowej, Nowowiejskiej, ulicą Grójecką i właśnie ulicą Banacha do pętli Banacha. Jaka komunikacja zastępcza? Przede wszystkim linia Z9, która będzie jeździła pomiędzy Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona. Chcemy, żeby tu autobusy pojawiały się, tak mamy zaplanowane na przystankach w Szczytach co 2 minuty, między Szczytach co 3-4, Święto również co 3-4, w sobotę, niedzielę co 5 minut. Podwajamy linię 158. Dlaczego linię 158? Bo ona podwajamy częstotliwość oczywiście linii 158. Linia 158 po znacznej części jakby kursuje Alei Jerozolimskich i Alei Waszyngtona. Linia będzie jeździła w Szczytach co 7,5 minuty zamiast co 15 minut. No i jeśli chodzi o komunikację autobusową, to ostatnia rzecz to jest linia 521. Nazywamy ją Z21. Przekierowujemy ją. Oczywiście linia 521 kursuje z pomiędzy Falenicą a Dworcem Centralnym normalnie. Uruchamiamy linię Z21, to jest nic innego jak linia 521 skierowana ciągiem aleją dalej wydłużona od Wiatraczny do Waszyngtona, do Stadionu Narodowego, co dzięki temu mieszkańcy też, bo pamiętamy o utrudnieniach jeszcze na linii Otwockiej, dzięki temu mieszkańcy zyskają przede wszystkim Wawra i okolic właśnie dzielnicy Wawer, jak i również Gosławia, do bezpośredni dojazd i przesiadki na jednym przystanku do linii Z9 w rejonie Ronda Waszyngtona, jak również dojazd do stadionu, gdzie można się przesiąść w metro, jak i również w dużą większą liczbę pociągów niż właśnie na stacji Wawer.
2: Proszę Państwa, jedną z takich rzeczy, które będą najbardziej uciążliwe dla mieszkańców w trakcie naszego remontu, to jest oczywiście organizacja ruchu kołowego. W ramach tych czasówek wprowadzamy po raz pierwszy na tak dużą skalę tak zwaną dynamiczną organizację ruchu. W godzinach szczytu popołudniowego, w relacjach, które prowadzą od centrum, przy czym tym symbolicznym centrum jest Rondo 40-latka, od godziny mniej więcej 14 do około 19 będziemy oddawać do dyspozycji kierowców dwa pasy ruchu. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ryzyka, których możemy się ewentualnie spodziewać na projekcie, zwłaszcza wiadukt jest obiektem specyficznym, konstrukcją leciwą. Jest ryzyko, że stan niektórych elementów obiektu konstrukcji mostu będzie gorszy niż uważamy, że powinien być. Zwłaszcza chodzi o betonowe elementy konstrukcyjne. Może się też okazać, że wykonawca po stronie Zarządu Dróg Miejskich, ten, który będzie naprawiał dylatację według opracowanej przez siebie specjalnej technologii, on napotka na jakieś problemy z dylatacją, które spowodują jakiś problem techniczny, którego dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Trzecie wreszcie ryzyko, które raz, dwa, trzy razy nam się w trakcie naszych prac remontowych objawiało, to jest ryzyko pogodowe też może się zdarzyć.
0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Święto koszykówki w samym centrum stolicy. Już od 1 czerwca w Warszawie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica. Na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
4: To ma być nie tylko świetna rywalizacja na boisku, ale i znakomita zabawa dla kibiców, którzy podczas mistrzostw przyjadą na plac Defilad.
5: Zapraszamy serdecznie na wielką imprezę, bo przecież cały koszykarski świat będzie patrzył na naszą piękną stolicę, ale też stolica Warszawa będzie stolicą koszykówki 3x3. Mistrzostwa świata rozpoczynają się 1 czerwca, będą trwać przez 7 dni i jestem przekonany, patrzę tutaj na panią kapitan, jaka wspaniała energia, jaka wiara w to, żebyśmy rzeczywiście mogli zawalczyć. Jestem przekonany, że gdy tylko kibice dopiszą i zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy, ale też całą sportową Polskę, przyjeżdżajcie w te dni do pięknej Warszawy, przyjeżdżajcie, aby wspierać naszych. To jest wielka impreza, to są Mistrzostwa Świata i bardzo się cieszę, że Polska, że Warszawa pozyskuje takie kluczowe imprezy, najważniejsze imprezy, bo rozpoczynaliśmy Mistrzostwami Świata w lekkiej atletyce w Toruniu, już za kilkanaście dni Mistrzostwa Świata 3x3 i kobiet i mężczyzn. Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sportu i Turystyki wspiera tą wielką imprezę, wspiera te Mistrzostwa Świata. Przekazaliśmy na organizację tego wydarzenia 4 miliony złotych. Za naszymi plecami buduje się wspaniała scena, bo największe imprezy sportowe to też wielka szansa na

0: właśnie będzie wspierało najlepszych koszykarzy i koszykarki z całego świata. Jestem przekonany, że też dzięki tym wspaniałym dniom wielkiego święta sportu też mnóstwo dzieciaków będzie chciało po prostu też rozpocząć swoją przygodę z koszykówką. Patrzę na pana prezesa, patrzę na panią kapitan, też na naszą fantastyczną reprezentację. Cała Polska będzie trzymać kciuki.
1: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreśla dumę z tego, że taka impreza odbędzie się w stolicy.
2: Sport jest nie tylko olimpijski, ale przede wszystkim nieprawdopodobnie widowiskowy. W związku z tym wszystkich państwa serdecznie zapraszamy. 40 drużyn z całego świata od 1 do 7 czerwca, ale 30 maja zaczniemy od mistrzostw Warszawy. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że nasi zawodnicy będą mogli grać na tej arenie, na której później będą grali mistrzowie. Zapraszamy państwa wszystkich również do strefy kibica. Będzie się tutaj przez ten tydzień naprawdę bardzo dużo działo. Oczywiście zachęcamy wszystkich do używania komunikacji miejskiej, bo również wybraliśmy takie miejsce, które jest świetnie skomunikowane. I drodzy państwo, no, cieszymy się, że Warszawa będzie tym miejscem, w którym te emocje będą się ogniskować. Nie tylko NBA oglądamy, ale również właśnie oglądamy naszych mistrzów i oczywiście trzymamy kciuki za polskich reprezentantów, oby osiągnęli jak największe sukcesy.
1: Na placu Defilad trwa budowa boiska oraz strefy kibica, gdzie podczas mistrzostw będzie czekało mnóstwo atrakcji, mówi prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
3: Boisko jedno, będzie to wielka arena, której jak państwo no, słyszycie, nie widzicie, słychać odgłosy, jest w tej chwili budowana na ukończeniu. Jedno oficjalne boisko, liczba miejsc 2,5 tysiąca widzów. Oczywiście też będą boiska treningowe. Natomiast cała kubatura 13 tysięcy metrów kwadratowych, bo to nie tylko arena sportu, ale również duże miejsce, duży plac dla różnego rodzaju atrakcji, spędzenia czasu dla mieszkańców Warszawy, ale wszystkich też również turystów i przyjezdnych z całego świata.
1: No właśnie, jakie to będą atrakcje?
3: Głównie będą to oczywiście różnego rodzaju konkursy sportowe, możliwość właśnie niebiernego wspomagania, aczkolwiek jest to też czynne, ale również sprawdzenia się w różnego rodzaju konkursach, głównie oczywiście sportowych, tematycznie związanych z koszykówką, ale również szykujemy różnego rodzaju ofertę zabawową dla najmłodszych dzieci, dla rodzin, więc dużo naszych partnerów tutaj wystawia swoje stawiska i myślę, że ta moc atrakcji sportowo-kulturalnych będzie dosyć szeroka.
4: Będzie można spróbować swoich sił właśnie w rzucie za trzy?
3: Oczywiście. Myślę, że kosze właśnie będą wystawione obowiązkowo, żeby każdy mógł no, po prostu wziąć piłkę i spróbować i trafić do tej mitycznej obręczy.
4: To będzie takie show tutaj przed Pałacem Kultury i Nauki, bo to nie tylko ta kwestia sportowa, wiadomo, najważniejsza, ale ta cała otoczka będzie się tutaj działo w centrum Warszawy.
3: Tak, show będzie również na samej arenie, ponieważ ta wersja koszykówki jest taką, powiedzmy sobie, wersją mniej klasyczną, również jeśli chodzi o zasady, ornamentykę, niż ta klasyczna wersja koszykówki 5x5, czyli chociażby w trakcie samych spotkań jest podkład muzyczny, wszystko organizuje DJ, więc ten rodzaj atmosfery zabawy będzie zarówno w arenie, jak i oczywiście na zewnątrz.
1: Chciałem zapytać o sam format turnieju. Rozumiem, że faza grupowa, później faza pucharowa. Jakby mógł pan właśnie powiedzieć i kiedy i ile meczów Polaków?
3: Tak, generalnie jest tak, że turniej męski 20 drużyn, turniej żeński 20 drużyn. Najpierw podział na grupy po 5 zespołów. Zespoły, które wygrają, czy może inaczej, zajmą pierwsze miejsca, awansują do ćwierćfinałów od razu, bez dalszych gier. Natomiast zespoły, które zajmą pozycje 2-3, krosują się i grają o wyjście z grupy i awans do ćwierćfinału. Więc tak naprawdę gramy do końca. To nie jest tak, że powiedzmy sobie, można kolokwialnie powiedzieć, że wychodzą 3 zespoły z każdej grupy, więc po prostu każdy mecz jest ważny. No i zapraszam wszystkich państwa na te pierwsze, no powiedzmy se 4 dni, gdzie na przemian jednego wieczoru i później kolejnego będzie grała reprezentacja Polski kobiet i mężczyzn, właśnie te swoje 4 mecze grupowe. A co będzie dalej? No oczywiście liczymy na to, że tych

0: sportowych emocji, jeśli chodzi o naszą kadrę narodową, będzie jak najwięcej.
1: Wstępna część wydarzeń będzie bezpłatna.
0: Tak. Rozdzieliliśmy to na dwie sesje. Ta sesja popołudniowo-wieczorna z udziałem reprezentacji polskich jest biletowana. Bilety są już na ukończeniu. Natomiast jeśli chodzi o sesję południową, czyli w godzinach 12-16, wejście jest za darmo. Można przyjść, pooglądać sobie, jak to wygląda, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Celem jest podwójne złoto, czy to trochę za dużo powiedziane?
0: No to bardzo mocna teza. Oczywiście w każdym sporcie, zwłaszcza zespołowym, trzeba wierzyć. Natomiast no, pragnę podkreślić, przyjadą tutaj wielkie potęgi koszykarskie. USA, Francja, Hiszpania, Australia, Kanada, ale też ciekawych zespołów, chociażby z Afryki, Madagaskar, z Azji, Filipiny, Azerbejdżan. No będzie trudno. My ostrożnie typujemy póki co w ćwierćfinał, zarówno jeśli chodzi o dziewczęta i chłopców. No dalej zobaczymy, to jest tak nieprzewidywalna gra, aczkolwiek bierzemy pod uwagę też to, że chociażby nasza reprezentacja kobieca w zeszłym roku zdobyła 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w Ułan-Bator, w związku z tym no, liczymy, że obie nasze reprezentacje świetnie się zaprezentują.
3: Kapitan naszej kadry, Ola Ziemborska, ma nadzieję, że dzięki turniejowi w Warszawie wiele osób zainteresuje się koszykówką.
4: Mam nadzieję, że dostarczymy wielu emocji, że będziemy walczyć do ostatniego meczu, do ostatniego dnia. Medali nie mogę jeszcze obiecać, ale mogę obiecać walkę o nią, o nie. I cóż, mam nadzieję, że bardzo dużo osób zainteresuje się dzięki temu koszykówką i nawet przypadkowe osoby, które nigdy nie słyszały o tej dyscyplinie, przyjdą tutaj, zobaczą, jaki to jest świetny sport, jakie emocje dostarcza i że rozpromujemy tą dyscyplinę w naszym kraju i cóż, no z piłką nożną rywalizować nie będziemy, ale mam nadzieję, że może drugim w kolejce sportem narodowym stanie się na właśnie koszykówka i zapraszam serdecznie wszystkich 1 do 7 czerwca, gdzie zwłaszcza wieczorem 1 oraz 3 gramy my dziewczyny. Potrzebujemy waszego wsparcia. W zeszłym roku na mistrzostwach grałyśmy w Mongolii, gdzie kibice poniosły ten zespół aż do finału i mam nadzieję, że również to wydarzy się tutaj razem z wami, z waszą pomocą.
3: Przypomnijmy, początek Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie już 1 czerwca.
5: Warszawiacy walczą z nawłocią kanadyjską. Ten gatunek inwazyjny bardzo szybko rozprzestrzenia się i ogranicza rozwój innych roślin. Jak mieszkańcy walczą z tym chwastem, sprawdzała Małgorzata Zawada.
6: Nawłoć kanadyjską spotkać możemy na terenie całego miasta. Aby chronić lokalną przyrodę i bioróżnorodność, coraz częściej organizowane są grupowe akcje usuwania tej inwazyjnej rośliny. Zielony Wolontariat prowadzi tę walkę już od kilku lat. Jak mówi koordynator wolontariatu Stefan Bobrowski, usunięcie rośliny nie jest takie proste.
7: Próbujemy tam, gdzie możemy, w naszych parkach czy na polu mokotowskim między innymi, usuwać ją właśnie angażując wolontariuszy. Usuwanie nawłoci polega na tym, że nie wystarczy jej skosić ją, tylko usunąć łącza, więc trzeba wyjąć ciężki sprzęt w postaci szpadli i po prostu przekopać trochę ziemię i te łącza wyciągnąć. Czasami trzeba powtórzyć akcję w kolejnym roku, jak ona gdzieś tam odbija. Nawłoć kanadyjska, tak jak różne inne rośliny, które są inwazyjne, no tam, gdzie ona występuje, pomału przestają występować inne rośliny. Tam, gdzie staramy się utrzymywać, jakby wspierać tą różnorodność biologiczną, staramy się ograniczać koszenie, no to są bardzo dobre warunki do tego, żeby ta nawłoć sobie była, żeby się rozrastała i żeby było jej jak najwięcej. No efekt jest taki, który często widać nad Wisłą, czyli takie hektary, ogromne łąki, które są tą nawłocią pięknie kwitnącą na żółto.
6: Choć widać efekty akcji, w niektórych miejscach Warszawy nawłoć jest nie do zatrzymania.
7: Cieszymy się, bo na polu mokotowskim, gdzie prowadziliśmy pilotaż na Włoci jest coraz mniej, więc teraz podejmujemy działania w innych miejscach i na Bielanach, i na Żoliborzu. Nad Wisłą też tam, gdzie widzimy, że ta praca może przynieść taki rezultat prawdziwy, że to nie będzie tylko na chwilę, tylko jakieś zastopowanie, bo no, są miejsca w Wawrze na przykład, gdzie tego jest tak dużo, że po prostu no, ciężko jest podjąć tam taką walkę, bo no, z góry jest przegrana.
6: Nawłoć kanadyjska przybyła do Europy z Ameryki Północnej. Tak tłumaczy nam Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Nawłoć kanadyjska jest jest gatunkiem obcym, który trafił do Europy w drugiej połowie XVII wieku. Pochodzi z Ameryki Północnej, z jej wschodnich regionów, więc jest to gatunek, który naturalnie w Europie nie występuje, no i oczywiście też nie występuje naturalnie w Polsce. Jest to przy tym gatunek taki bardzo ekspansywny, który bardzo szybko się rozprzestrzenia, wypierając rodzime gatunki z naturalnych stanowisk. No i po prostu zubaża bioróżnorodność naszych naturalnych zbiorowisk. Zarówno jeśli chodzi o florę, czyli rośliny, ale też o zwierzęta, o bezkręgowce, o zapylacze, które powinny korzystać właśnie z nektaru, pyłku, który jest dostarczany przez rodzime gatunki. Na Wódź Porze takie bardzo duże skupiska, więc jeżeli faktycznie widzimy całe łany takich wysokich, no dorastających do 1,5 metra, 2 metrów, myślę, że można je porównać do pióropuszy, żółte, okazałe kwiatostany, one się lekko tak przeginają, przewieszają.
6: Jak skutecznie zwalczać ten gatunek inwazyjny?
8: Możemy działać na dwa sposoby. Przede wszystkim nie dopuścić do zakwitania tych roślin i zawiązywania nasion, więc po prostu te rośliny kosimy. No i to koszenie powinno się odbywać minimum 2 razy w roku i to powinno być też prowadzone przez no, kilka kolejnych lat. Druga sprawa no, to jest wykopywanie tam, gdzie mamy mniejsze skupiska roślin, wykopywanie po prostu tych roślin. No, staramy się wtedy oczywiście wykopać jakby z jak największą tą częścią podziemną, czyli jak najwięcej kłączy przy tej okazji z ziemi wyciągnąć. Nie zawsze to, co ładnie wygląda, jest dla tego środowiska pożądane, ponieważ na Włoch no, sieje bardzo duże spustoszenie w bardzo takich cennych siedliskach łąkowych. Też to zwalczanie na Włoci może zwiększać w ogóle taką świadomość, jakieś poczucie odpowiedzialności też za to, co sadzimy w swoich ogrodach przydomowych, czy gdzieś na terenach osiedlowych, żeby jednak nie kierować się tylko tymi względami estetycznymi i tym, co nam się podoba, ale myśleć właśnie o tym, jak ta roślina będzie oddziaływać na środowisko. Bardzo łatwo rośliny tak naprawdę przenikają do tych zbiorowisk takich półnaturalnych, naturalnych, więc to, że my coś posadzimy w swoim ogródku czy przy bloku, to nie znaczy, że to wkrótce sobie nie wywędruje gdzieś dalej.
9: Magazyn muzyczny.
10: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazaretanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po dwóch latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem, była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radio.

Małgorzka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenta po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować. Tak mówiła sama Maryla, a to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tato mi ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No, oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Magazyn muzyczny.
3: W SC2 kolejne spotkanie pełnych emocji, nowych brzmień, ale także i ciekawych ludzi, którzy właśnie te brzmienia tworzą. A taką osobą bez wątpienia jest Martyna Baranowska, którą witam serdecznie. Cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Zanim przejdziemy do twojego debiutanckiego singla Serce, czy możemy trochę cofnąć się w czasie i tak od serducha swojego? Szczerze opowiesz nam o sobie, aby nasi słuchacze Radia SK2 mogli ciebie poznać.
4: Jak najbardziej, bardzo to chętnie.
3: Jak to się wszystko, Martyna, zaczęło w twoim przypadku? Szkoła, dom? Czy zupełny przypadek, że związałaś się z muzyką? Śpiewałaś pod prysznicem, do dezodorantu?
4: Śpiewam od zawsze i właściwie wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś wybór mój życiowy, tylko to jakoś przyszło absolutnie naturalnie. Zaczynałam śpiewać, jak byłam mała i chodziłam z babcią moją do kościoła. Tam siadałam obok niej w ławce i słuchałam, jak babcia pięknie śpiewa w harmonii do wszystkich innych i ja się od niej tego uczyłam. Bardzo lubiłam to robić, więc to były moje pierwsze śpiewy. Później szkoła, wiadomo, liceum, śpiewanie w chórze, pierwsze koncerty.
3: Czyli taki twój pierwszy publiczny występ, który pamiętasz, to było przedstawienie szkolne czy z koleżanką na karaoke?
4: Oj, no, może być przedstawienie szkolne, myślę, że tak.
3: I kto powiedział, Martyna, ej, powinnaś się na serio zająć muzyką? Czy to była babcia?
4: Wiele osób tak mówiło, z tego co pamiętam, zawsze miałam jakieś takie wsparcie z zewnątrz i byłam bardzo mocno supportowana.
3: Kiedy pomyślałaś, że to już nie jest hobby, to może być mój sposób na życie?
4: Ja zawsze chciałam, żeby to był mój sposób na życie. Zawsze do tego dążyłam. Powolutku, zawsze z tą muzyką byłam i obcowałam.
3: To z jaką muzyką obcowała mała Martynka?
4: Wow.
3: Czego słuchała? Albo czego słuchali rodzice? Na jakich nutach wychowałaś się?
4: No z moją mamą to mi się kojarzy piosenka Madonny, La Isla Bonita. Abba na przykład też pamiętam z kaset domowych.
3: Jeszcze były kasety.
4: Tak, tak. Mój brat z kolei katował hip-hopem. Polski hip-hop też jest całkiem dobrze znany. Ja natomiast zawsze wolałam takie mocniejsze brzmienia, punkowe, gitarowe. Potem lubiłam słuchać reggae.
3: To jest piękne, bo po prostu twoja głowa chłonęła jak gąbka wszystkie style muzyczne, no i teraz tworzysz połączenie jakby tego wszystkiego. Zawsze z czegoś możesz sobie coś wziąć, uszczknąć i wrzucić do swojej twórczości.
4: Oczywiście. Gdzieś tam po drodze jeszcze był soul. Pamiętam fascynację Eryką Badu. No i na przykład naszą polską Natalią Przybysz. Zresztą ta fascynacja do tej pory mi została. To była niezła podróż, jeśli chodzi o to, jak zmieniał się, może nie stosunek do muzyki, tylko moja playlista. Ona się zmieniała, tak, rzeczywiście ewoluowała i to była niezła droga.
3: A propos tych mocniejszych rockowych brzmień, no to wiem, że z piżamą porno.
4: Tak jest. Tak? Tak jest, zdarzyło się.
3: Jak to z chłopakami się śpiewało na wielkiej scenie?
4: No bardzo fajnie. Ja mam ogromny sentyment do tego zespołu, ponieważ jak byłam mała, to jeździłam na ich koncerty, jak miałam 12-13 lat, to już...
3: W piżamie.
4: Tak, urywałam się z domu, jeździłam autostopem do sąsiednich miast na koncerty piżamy porno, więc więc bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie, szczerze, to była dla mnie wielka przyjemność.
3: Czyli spełniłaś jedno swoje marzenie, trochę takie z dzieciństwa.
4: Dokładnie tak.
3: Ale też miałaś przygodę w, dobrze mówię, Gaga Zielone Żabki.
4: Tak jest.
3: Opowiadaj, tak jest. Jak to się stało, że tam wylądowałaś?
4: Mam korzenie...
3: To jest zupełnie inny nurt.
4: Przecież. Mam korzenie mocno punkowe. Ja się poznałam z Lisem, który był gitarzystą tego zespołu, którego później byłam partnerką przez parę lat. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dużo czasu spędzałam z chłopakami, dużo jeździłam na koncerty. Smalec zapraszał mnie na te występy. Gdzieś tam wychodziłam razem z nim i śpiewałam, więc też super, ponieważ Gaga Zielone Żabki to też jest jeden z tych zespołów, których słuchałam, jak byłam młoda, więc ekstra.
3: Teraz, jak ty już wychodzisz na scenę, no to powiedz mi, czy są takie rzeczy, które potrafią cię na koncercie wkurzyć?
4: Nie, najbardziej to mnie wkurza, jak ja po prostu niechcący nie trafię w dźwięk, na przykład grając na gitarze. chyba wtedy się najbardziej wkurzam na siebie. Ale tak poza tym, to ja te koncerty bardzo lubię i to jest dla mnie frajda i wiadomo, że te pomyłki, to one są jakby wpisane w tę sztukę, tak mi się wydaje, że wtedy słychać, że ona jest żywa, prawdziwa. Mało rzeczy mnie wkurza. Tak.
3: A masz jakieś specjalne życzenia? Coś, co musi się znaleźć w garderobie, a wszyscy mówią, och, ależ wymyśliła.
4: Nie, jeszcze. jeszcze nie. Nie, żartuję sobie. Nie, oczywiście nie mam, wydaje mi się, żadnych specjalnych wymagań i raczej nie jestem osobą, która może tutaj wymyślać zwariowane rzeczy, tak mi się wydaje.
3: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
4: Ojoj, to jest dobre pytanie. Nie myślałam o tym, nie próbowałam sobie przypomnieć od lat wielu mojego pierwszego koncertu. Taki poważny koncert na scenie z zespołem. Myślę, że to mogły być jakaś scena Ośrodka Kultury w Żarowie, ponieważ w Żarowie spędzałam bardzo dużo swojego czasu. Tam grałam z pierwszym zespołem, więc prawdopodobnie był to jakiś dom kultury w Żarowie. Tak, dla lokalnej publiczności.
3: Teraz na pewno na koncertach będziesz obowiązkowo śpiewać swój debiutancki singiel Serce. Posłuchajmy w takim razie fragmentu w Radiu SK2. Martyna Baranowska i jej serduchowa.

0: studiu Eski2. Idealny klimat tworzy Martyna Baranowska, którą witam ponownie. Martyna, ty pochodzisz z...
1: Pochodzę oryginalnie.
0: Oryginalnie.
1: To znaczy pytasz o miejsce urodzenia moje.
0: Miejsce urodzenia.
1: Miejsce urodzenia to była Świdnica, natomiast wychowałam się w Mrowinach, takiej malutkiej wiosce.
0: Jak byłaś mała, to byłaś taką ułożoną Martynką, czy taką trochę diablicą Martyną?
1: Raczej nie byłam ułożoną Martynką, byłam chłopaczarą i skakałam przez płoty zdecydowanie. Wydaje mi się, że nie byłam spokojną Martyną, tylko raczej zwariowaną.
0: Dom, z jakim ci się kojarzy zapachem?
1: Ojoj.
0: Rodzinny dom.
1: Z zapachem koszonej trawy.
0: Sama kosiłaś?
1: Nie.
0: Teraz będziesz kosić trawę albo siano, jak kto woli, na tworzeniu muzyki. Ty kochasz podróże. Morze, pustynie, wielkie miasta, dzikie wioski. Skąd w ogóle u ciebie ta miłość do podróżowania się wzięła?
1: Zawsze miałam w sobie jakiś taki pociąg do podróżowania. Myślę, że...
0: Pociągiem też podróżujesz?
1: Pociągiem też podróżuję, tak. Pociąg, czyli kolej rzeczy. Element przygody jest dla mnie bardzo pociągający. Mm-hmm.
0: Jak byłaś mała, to też wyjeżdżałaś na ferie zimowe, na zieloną szkołę. Od tego się zaczęło, czy po prostu, jak już byłaś nastolatką, pomyślałaś, kurczę, kupię bilet, wsiądę do byle jakiego pociągu i pojadę?
1: Ja podróżowałam tak bardziej lokalnie, jak byłam mała. Rodzice, dziadkowie zabierali mnie na przykład w góry, do moich cioci i wujków. Tam dużo czasu spędzałam w naturze. To były takie wycieczki. Natomiast moja taka pierwsza daleka podróż, to pamiętam, wymarzona. Jak napisałam maturę, postanowiłam wyjechać w podróż przez Europę. Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Maroka. Jechałam autostopem. Wiadomo, że musiałam się przeprawić promem. Miałam bardzo mało pieniędzy w kieszeni, ale miałam ze sobą gitarę, która była moim zabezpieczeniem i wracając z Afryki, już w Hiszpanii, pamiętam, że tych pieniędzy zabrakło, ale miałam gitarę, więc grałam na ulicy i w ten sposób udało mi się zabezpieczyć i dotrzeć do domu bezpiecznie, ale była to wspaniała przygoda.
0: I to były twoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Chyba
0: gra
1: tak.
0: Na gitarze właśnie?
1: Bardzo możliwe, tak. Miałam taki moment, że lubiłam grać na streetie.
0: Okej.
1: Rzeczywiście.
0: To skoro zabrakło ci pieniędzy podczas tej podróży, to znaczy, że jesteś rozrzutną osobą?
1: Nie, ich po prostu nie było za dużo. Gdzieś tam skrupulatnie odkładałam po troszeczkę i żeby w tę podróż, żeby móc się ruszyć w ogóle, ale jednak spanie było w namiocie, w różnych miejscach, przy autostradach, przy stacjach benzynowych. Była przygoda.
0: Czy u ciebie w domu, Martyna, jest taka mapa, gdzie sobie zaznaczasz pineskami, w którym miejscu i odhaczasz sobie, które miejsce już zaliczyłaś?
1: Nie. Widziałam taką mapę u mojej koleżanki i zazdrościłam jej tej mapy. Może też powinnam sobie taką powiesić, żeby mieć... widzieć więcej.
0: To dlatego również Maroko, bo tam był kręcony przecież teledysk do Serca.
1: Akurat teledysk do piosenki Serce powstał na tripie do Maroka i do Tajlandii w podobnym czasie. Nawet wyglądałam wtedy zupełnie inaczej, miałam inne włosy. Nagrywałam sobie telefonem swoje przygody. Bardzo się cieszę, że mogłam zamknąć to w takiej formie i że mogę to teraz oddać i ludzie mogą to oglądać i świetnie mi się do tego wraca. Bardzo się cieszę, jak na to patrzę.
0: Spotkaliśmy się właśnie w studiu Radia Eski2, aby porozmawiać o twoim debiutanckim singlu zatytułowanym Serce. Posłuchajmy znowu fragmentu, a za chwilę znowu ruszymy we wspólną podróż, podczas której to ty będziesz otwierać swoje serce, a słuchacze Eski2 będą poznawać ciebie, czyli Martynę Baranowską, którą dzisiaj go

0: wyjątkowa osoba, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie. Jak wygląda, Martyna, twój normalny dzień, kiedy nie ma studia?
1: Dzień, kiedy nie ma studia? A to różnie wyglądają takie dni. Chodzę na siłownię dużo, lubię biegać. Czasami lubię brać gitarę do ręki i grać, niekoniecznie w studio, ale
0: gitara
1: też.
0: To jest twój pierwszy instrument?
1: Pierwszy, totalnie pierwszy.
0: Akustyczna, klasyczna, elektryczna, basowa, jaka była pierwsza?
1: Wydaje mi się, że akustyczna.
0: A teraz śmigasz na?
1: Teraz śmigam na akustycznej, na klasycznej, na klasycznej mało, ale bardzo bym chciała więcej, ponieważ kocham dźwięk klasycznej gitary, jest taki bardzo szlachetny. No i oczywiście na elektrycznej też. Mam kilka gitar i zawsze nadaję im imiona, bo nadaję imiona rzeczom, które lubię.
0: To jak ma na imię twoja ulubiona gitara?
1: Ojej, wszystkie są moje ulubione.
0: No to wymień imiona wszystkich gitar w takim razie, aby żadna nie została pominięta i gdzieś w kąt zepchnięta.
1: Okej, jedna nazywa się Sabrina i jest cała różowa.
0: Ja myślałem, że jest nastoletnią czarownicą, czarującą swoimi strunami.
1: Tak. Druga nazywa się Rosie i też jest cała różowa. I jest jeszcze, słuchajcie, okej, to jest zabawne imię, ale jest jeszcze Bożena. Moja druga akustyczna gitara.
0: Bożena. To jest laska.
1: Wow, no nie wiem, co mnie zainspirowało, żeby akurat tak ją nazwać, ale dostała takie imię i tak już zostało.
0: Zabierasz zawsze wszędzie ze sobą gitary? Jak podróżujesz, gitarę, chociaż jedną?
1: Czasami niestety nie mam takiej możliwości, natomiast rzeczywiście fajnie jest mieć ze sobą ten instrument, bo podróże bardzo inspirują i fajnie jest czasami wziąć do ręki gitarę i coś zagrać, jeżeli czuję, że właśnie teraz tego potrzebuję.
0: I dlatego twój debiutancki singiel Serce jest taki gitarowy? Tam gitara w tym singlu gra pierwsze skrzypce.
1: To prawda, ja bardzo lubię gitarę i w ogóle gitarowe rzeczy. Wiele z tych piosenek, które usłyszycie, to takim korem tych piosenek jest gitara.
0: Jakie miejsca najbardziej cię inspirują, kiedy tworzysz muzykę, kiedy piszesz teksty? Albo co sprawia, że nagle w twojej głowie rodzi się pomysł, aby przelać swoje myśli na papier lub na dźwięki?
1: Myślę, że dla mnie takim bardzo inspirującym zjawiskiem zawsze są zachody słońca. Kocham zachody słońca, bo jest w nich coś takiego magicznego, jest w nich dużo nostalgii.
0: Cały bagaż dnia.
1: Cały bagaż dnia i nie tylko dnia. To jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wziąć do ręki gitarę i coś napisać, coś zaśpiewać. Zdecydowanie zachody słońca, ale też trasa czy podróż sama w sobie. Pamiętam, jak jechałam campervanem przez Andaluzję. Ta trasa była tak piękna, nie mogłam się napatrzeć i po prostu cały czas czułam w sobie taką ekscytację. Właśnie ta droga, ta podróż sama w sobie była dla mnie bardzo inspirująca.
0: Twoja piosenka Serce to bardzo osobista opowieść. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, muszę to zamienić w muzykę? Jak powstał ten utwór?
1: Tak naprawdę tutaj w pierwszej kolejności powstała wersja instrumentalna. Spotkałam się z moim producentem Maćkiem. Była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy, pierwsze dźwięki, które wydaliśmy razem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jest to debiutancki pierwszy singiel. Maciek zagrał na gitarze, ja zaśpiewałam melodię. Potem napisałam ten tekst i czułam, że to jest to, czego naprawdę bardzo potrzebowałam. Takie trochę moje katarzis, można powiedzieć.
0: O czym opowiada ta piosenka?
1: To historia prawdziwa o odzyskaniu siebie po trudnej i skomplikowanej relacji i o tym, że czasami lepiej jest zrobić zwrot w tył i żyć sobie swoim najlepszym życiem.
0: Według ciebie, czym jest miłość?
1: Wow! Czym jest miłość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że miłość to jest akceptacja. Akceptacja samego siebie, akceptacja drugiego człowieka. No miłość to jest bardzo duże zjawisko i szczerze mówiąc, trudno się o tym mówi, tak ostatecznie. To się bardziej czuje chyba jednak.
0: Ale w twoim singlu Serce musiałaś zaakceptować pewną historię, która się wydarzyła.
1: Oczywiście.
0: Długo trwa proces, czyli ta pewna sekwencja zdarzeń prowadząca do efektu już zabliźnionego serca, które kiedyś było zranione, ale już jest zaszyte. Szybko potrafisz zapomnieć o pewnych przygodach, załóżmy miłosnych, czy siedzisz i i rozmyślasz nad nimi dniami, tygodniami, miesiącami. A można byłoby zrobić tak, a można byłoby zrobić tak. Czy jednak wierzysz losowi i uważasz, że wszystko zostało tak zapisane w gwiazdach, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem?
1: Tak właśnie uważam. Myślę, że go with the flow. Natomiast wiadomo, że są momenty, gdzie przychodzi to rozmyślanie, jak, dlaczego, po co, ale ostatecznie, przynajmniej w moim życiu, wszystko ma jakieś znaczenie i układa się tak, że doprowadza mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem, ostatecznie, a jestem osobą szczęśliwą. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.
0: To co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwa, że jesteś uśmiechnięta?
1: To szczęście dają mi relacje z ludźmi. Pomyślałam sobie ostatnio, że jak bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są razem z tobą, towarzyszą ci i to są osoby dobre, z którymi lubisz spędzać czas i nie są toksyczne, tylko

0: pewnością mogę powiedzieć, że są takie osoby w moim życiu.
1: I... Tacy, którzy jak nawet zadzwonisz w nocy, to przyjadą po ciebie, żeby odebrać cię z imprezy do domu.
0: Tak, na moje szczęście są takie osoby. Bardzo się cieszę.
1: Gość z górnej półki w Radiu SK2, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie.
0: Cześć.
1: A propos twojego singla, został stworzony podczas podróży. Tak jak powiedziałaś, ty bardzo lubisz podróżować, ale też zbierać pocztówki?
0: Aha.
1: Dużo masz tych pocztówek u siebie w domu?
0: Tak naprawdę to mam dużo na skórze swojej, bo sobie robię takie...
1: Właśnie patrzę teraz, pocztówki. Masz mnóstwo dziar.
0: Mam mnóstwo dziar i
1: to jest historia część... z każdej twojej podróży?
0: No, dziara. Nie z każdej niestety, bo wpadłam na to trochę później, niż zaczęłam rzeczywiście podróżować, ale tak, jest tutaj wiele...
1: To tak dla przykładu, podróży. Na przykład tak, tu widzę skuterek.
0: Tak, skuterek ze Sri Lanki jest.
1: Okej, okay. Poniżej?
0: Tutaj mam tatuaż, który zrobiłam w Maroku.
1: Paluszki?
0: No, paluszki to dawno, dawno temu.
1: Dzikie zwierzę. Teraz już mówimy o prawej ręce, bo przed chwilą była lewa.
0: Tak, tak. To też nie są tatuaże związane z podróżą, ale mogę powiedzieć, że mam jeszcze Agutiego, nie wiem jak to się odmienia, Aguti brunatny na swojej nodze, który jest pamiątką z Meksyku. A i tak, jeszcze mam tatuaż na plecach zrobiony w Tajlandii przez byłego mnicha. Także tak, no zbierało się trochę.
1: Tatuaże, które masz na sobie, to są twoje pocztówki.
0: Tak jest.
1: Jeżeli chodzi o te papierowe, to lubisz je tylko wysyłać.
0: Tak jest. Nie kolekcjonuję papierowych.
1: Martyna, w obecnych czasach artysta, który chce wybić się, musi również być aktywny nie tylko przed mikrofonem, ale również i przed kamerą swojego telefonu, aby pokazywać się, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. Czy social media są dla ciebie ważne?
0: Są dla mnie ważne, ponieważ wiadomo, że są to jakieś dodatkowe kanały, możliwość dotarcia do większego grona odbiorców, więc tak, owszem, ponadto ja bardzo lubię prowadzić swoje social media. Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ważna rzecz, te social media.
1: A kogo obserwujesz?
0: Lubię kanały, profile podróżnicze, surferskie, ponieważ bardzo lubię oglądać surferów i surferki.
1: A propos surferów, to widziałem też, że ty szalejesz na morzach i oceanach. Z deską surfingową. Czy to tylko tak było? A, to zdjęcie.
0: Nie rozpędzałabym się z tym, szalejesz. To znaczy, ja jestem totalnie zajarana tym sportem. Mm-hmm. Bardzo mi się podoba. Wiadomo, że w Polsce jest trochę ciężej, ponieważ warunki są różne.
1: Nie ma takich fajnych fal
0: na Bałtyku. Nie ma takich fajnych fal. To się zdarza, ale no, trzeba jednak gdzieś polecieć.
1: Trafić w pogodę,
0: tak. Natomiast jestem bardzo zafascynowana surfingiem. Uczy mnie cierpliwości na przykład, której mi brakuje, i pokory. Także...
1: To żywioł, jakim jest woda.
0: No, totalnie, totalnie. Potrzebna jest odwaga. Mimo tego, że jestem w tej wodzie i się tam mielę i kotuję i myślę sobie, kurde, chyba się już nie wynurzę, ale nagle jest, łapię ten oddech, idę na chwilę na brzeg, odpoczywam i wracam do tej wody, czyli jest coś, co rzeczywiście cały czas mnie tam ciągnie do tej wody.
1: Martyna Baranowska w Radiu SK2 otwiera przed wami swoje serce, a serce to również jej debiutancki singiel. Czy ty również czytasz portale plotkarskie?
0: Zdarza mi się, że na Facebooku coś tam wyskoczy.
1: Kundelki.
0: Bywa. No, nie ukrywam.
1: A szukasz informacji na swój temat? Boisz się?
0: Trochę się boję. Chyba nie będę chciała tego czytać, bo tak, zdarza mi się czytać artykuły na temat różnych osób i widzę, z jakim hejtem potrafią się spotykać te osoby. To dla mnie zjawisko absolutnie niezrozumiałe. Jestem zdziwiona, jak ludzie mogą reagować i pisać w taki sposób o drugim człowieku. Jest to dla mnie bardzo smutne, zaskakujące.
1: Hejtowi mówimy stop.
0: Zdecydowanie.
1: Miłości, takiej od serca, mówimy start.
0: Zdecydowanie, oczywiście. Kochajmy się wszyscy.
1: Gdybyś mogła jednym zdaniem opisać swój singiel, do kogo on jest skierowany? No może nie jednym zdaniem, w kilku zdaniach. Gdybyś mogła opisać ten singiel Serce, twój debiutancki, do kogo on jest skierowany?
0: Do ludzi, którzy lubią słuchać historii innych, ale też do ludzi, którzy lubią melodię, którzy lubią gitarę, którzy lubią emocjonalne piosenki, bo taka właśnie jest ta piosenka. Mam nadzieję też, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.
1: Ale teraz uwaga, coś, na co czeka każdy artysta. Martyna Baranowska w studiu Eski

0: Chciałabym wam, drodzy państwo, powiedzieć, że pewnego razu, nie wiem, czy odebrałaś maila, czy odebrałaś list, czy odebrałaś telefon, że będziemy widzieć się w Opolu. 2026 rok, to jest twój rok, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i na scenie ty, debiutantka. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś?
1: Pamiętam, dostałam SMS-ka chyba, tak jest. No super, bardzo się cieszę, no bo to jest jednak taki legendarny festiwal, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej scenie w Opolu ze współdebiutantami, bardzo zdolnymi, także no to będzie wyjątkowy koncert, także zapraszam was, jeżeli macie czas i ochotę, to wpadajcie do Opola, a jak nie, to odpalajcie telewizor 4 czerwca, tam będziemy śpiewać ten cudowny koncert i ja z piosenką Serce.
0: Pamiętasz, jak byłaś w szkole podstawowej i oglądałaś z rodzicami w telewizji Opole, była transmisja, myślałaś, że kiedyś na tej scenie tam właśnie stanę i powiem, wow, jestem tutaj dla was.
1: No właśnie, ja nie chodziłam do przedszkola, więc bałam się, że to Opole nie wypali.
0: No tak.
1: Bałam się, że to Opole nie wypali. Jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole kojarzy mi się oczywiście z amfiteatrem oraz z Marylą Rodowicz. Z Marylą Rodowicz i z panem Cugowskim. Takie mam skojarzenia, tak.
0: A 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu teraz będzie nam się kojarzył również i z Martyną Barwowską.
1: No i cudownie, bardzo fajnie. Dużo się dzieje w związku z tym Opolem, dużo rzeczy nagrywamy, spoty reklamowe, zapowiedzi, wizytówki, które będziecie mogli zobaczyć.
0: Opole
1: to
0: też...
1: czy to jest tajemnica?
0: No, jaka
1: czy
0: tajemnica?
1: Nie?
0: Może lubimy tajemnice.
1: Właśnie te wizytówki, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić, czy to jest tajemnica, czy nie.
0: Ale powiedziałaś,
1: no,
0: że
1: ale
0: wizytówki,
1: nic,
0: nie powiedziałaś, co na nich będzie napisane.
1: W ogóle nic, tak. Będzie super.
0: Rąbek tajemnicy tylko zdradziłaś.

0: studiu Eski 2. Dziewczyna, która potrafi zamienić podróże, emocje i przypadkowe spotkania w piosenki. Martyna Baranowska. Witam cię. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: W 2026 mało Martyna nieźle pofrunęłaś, muszę ci powiedzieć. Dałaś swoim fanom aż 3 świeżutkie single, no bo to przecież Ptak, to Serce. No i w maju zabrałaś nas do Berlina.
1: Tak.
0: Zabrałaś nas do Berlina, dosłownie i muzycznie. Powiedz mi, dlaczego Berlin, a nie Mińsk Mazowiecki, nie Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Pcim Dolny?
1: Cóż, tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałam piosenkę, zanim jeszcze powstał tekst, zanim powstała melodia, dynamika tej piosenki i taki vibe ogólny skojarzył mi się właśnie z Berlinem, więc była to nazwa robocza tej piosenki i ta nazwa została i stwierdziliśmy, okej, ciągniemy dalej ten storytelling i zabieramy w tę podróż do Berlina i ja się zabrałam w tę podróż do Berlina i postanowiłam, że zabiorę też słuchaczy. Poza tym Berlin jest fajnym miastem. Uważam, że jest bardzo różnorodnym, ciekawym i tam dużo rzeczy się fajnie.
0: Lubisz wracać do stolicy Niemiec? Masz związane jakieś specjalne wspomnienia akurat z tym miejscem? No bo ta piosenka Berlin również ma ukrytą w sobie historię.
1: Muszę przyznać, że tak jak w przypadku Ptaka i Serca, to były historie, które były moimi historiami. Tak tutaj pomyślałam sobie, opiszę czyjąś historię. To nie będzie moja historia, ale może ktoś odnajdzie w tym właśnie swoją. To nie jest rzecz, która mi się przydarzyła, ale na pewno wierzę w to, że ktoś odnajdzie w tym swoją.
0: Czyli to jest piosenka nie o mieście, ale o emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak, można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z przeszłości i konfrontacji z jej teraźniejszym życiem. Patrzy się na to z boku i myśli się, okej, ja już to przeżyłam. Patrzy na to jak na taki stary film, który już widziałam milion razy i który budzi znajome skojarzenia, ale nie wzbudza już jakichś takich mocnych, dużych emocji we mnie.
0: Komu dziękujemy za to, że ten numer powstał, bo wiem, że też ktoś bliski tobie we współpracy muzycznej maczał palce przy
1: tak
0: tym
1: jest,
0: numerze.
1: Tak jest, Maciej Wasio jest producentem tej piosenki i on mi ją podesłał i rzeczywiście jemu i mi ta piosenka jednoznacznie skojarzyła się z Berlinem.

0: Martyna Baranowska. Było emocjonalnie, było pozytywnie, no i z nutką oczywiście humoru. Trzymam kciuki za ciebie i żeby tych historii, do których będziemy dzięki tobie wracać i zaglądać w każde zakamarki świata, było coraz więcej, które będziesz nam po prostu wyśpiewywać. Martyna Baranowska w SK2. Dzięki za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
2: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
3: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Rozdział pierwszy. Maryla Rodowicz. Remedium na bal zwany życiem. Ponad pół wieku kariery i zawsze na topie. Maryla Rodowicz wielokrotnie zmieniała styl i wizerunek sceniczny, ale zawsze należała do czołówki polskich wykonawców muzyki pop. Nie zaszkodził jej też przydomek Madonna RWPG, który nadała jej kiedyś Agnieszka Osiecka. Gdyż Rodowicz faktycznie była jedną z największych gwiazd bloku wschodniego. Zmieniały się pokolenia, pojawiali się nowi słuchacze i wykonawcy, a pani Maryla wciąż znakomicie prosperuje i nie można sobie wyobrazić bez niej polskiej sceny muzycznej. Niech żyje bal! Z reguły ważne utwory powstają nieco przypadkowo, co potwierdza historia jednego z największych hitów Rodowicz. Artystka poszukiwała piosenki na World Song Festival w Los Angeles w 1984 roku i w tym celu udała się do Seweryna Krajewskiego. Kiedy usłyszałam pięknego walca, wspominała, wiedziałam, że to jest to. Ciężka, pełna ciemnego dramatyzmu muzyka. Byłam zachwycona, ale miałam kłopot. Osiecka już napisała tekst dla Połomskiego. Wprawdzie Krajewski i Osiecka zobowiązali się, że stworzą dla Połomskiego inny utwór, ale słowa piosenki nie przypadły do gustu ani Maryli, ani szefowi jej zespołu, Markowi Stefankiewiczowi. Zgodnie uznali, że tekst kompletnie nie pasuje do muzyki. Na mojej głowie było opracowywanie utworów, tłumaczył Stefankiewicz. Gdy pojechaliśmy na spotkanie z Agnieszką, ta zanuciła. Seweryn akompaniował na gitarze i to wyglądało tak. Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Trochę taka banalna farsa. Pozwoliłem sobie powiedzieć Maryli, że może przydałby się lepszy tekst. Zwłaszcza, że miałem już w zamyśle bardziej dramatyczną aranżację tego utworu. Osiecka rzeczywiście napisała nowy tekst. Stefankiewicz odpowiednio go zaaranżował i taśmę z utworem wysłano do Stanów. Po kilku tygodniach nadeszła odpowiedź, że piosenka została zakwalifikowana do konkursu oraz zaproszenie dla Rodowicz i Krajewskiego. Ponieważ utwór musiał być wykonany po angielsku, nowy tekst napisał Jerzy Siemasz, a Maryla spędziła dużo czasu szlifując wymowę. Oddzielnym problemem była natomiast odpowiednia kreacja festiwalowa dla piosenkarki. Ola Laska uszyła mi jedwabną czarną sukienkę z pęknięciami na ramionach, opowiadała Rodowicz, i dekoltem z tyłu do pasa. Całą ozdobą stroju miała być srebrna biżuteria. Świetny plastyk Marcin Zaremski wykonał z dużej starej łyżki cudną wielką głowę. Płaską oczywiście, z fantazyjnym zakratowanym, taka aluzja polityczna, mózgiem. Na festiwal zakwalifikowano 24 utwory, a impreza miała trwać przez 3 dni. Następnie Krajewski zamierzał ruszyć z Los Angeles do Chicago na koncerty Czerwonych Gitar, a Rodowicz wracała do kraju, by spędzić z dziećmi wakacje na Mazurach. Niestety próby przed koncertem nie przebiegały w dobrej atmosferze. Utwór był przeznaczony do ostrzejszego wykonania, a miejscowa orkiestra i chór zmiękczały brzmienie. Do tego gitarzysta nie dysponował odpowiednim sprzętem i nie potrafił oddać planowanego przesteru. Rodowicz i Krajewski nie mogli też dojść do porozumienia z dyrygentem, który traktował polskich wykonawców z lekceważeniem i pogardą, jako sługusów komunizmu. On sam uciekł na zachód, a skoro piosenkarka i kompozytor zostali w kraju, to według niego okazali się czerwonymi, wrednymi Polakami. Przy okazji przekonali się także, że słynny amerykański profesjonalizm nie dotyczy akurat tego festiwalu. Próba generalna odbyła się w atmosferze ogólnego bałaganu. Sceny jeszcze nie przygotowano i Rodowicz śpiewała na korytarzu. Trochę lepiej było podczas koncertu, chociaż zarówno kompozytora, jak i piosenkarkę dręczyła trema. Co gorsza, konferencjer zgubił kartkę z ich nazwiskami i zapowiedział jako muzyków z Holandii. Ostatecznie po angielsku Holland i Poland brzmią bardzo podobnie. Niech żyje bal został żywiołowo przyjęty przez publiczność. Słów uznania nie kryli także inni wykonawcy oraz obsługa techniczna. Werdykt jury był jednak inny i Polacy musieli zadowolić się tylko wyróżnieniem. Na domiar złego po powrocie do hotelu spotkała ich niemiła przygoda. Nasze pokoje były zamknięte, relacjonowała Rodowicz. W recepcji oświadczono, że festiwal się skończył. Żarty. To gdzie mamy spać? W końcu łaskawie oddano nam klucze. Zarówno Rodowicz, jak i Krajewski uznali wyprawę do Los Angeles za porażkę, gdyż liczyli na jedną z trzech głównych nagród. Piosenkarka powetowała sobie niepowodzenie rok później, zdobywając nagrodę dziennikarzy na Festiwalu Opolskim. A utwór doczekał się także obcojęzycznych wersji, z których najbardziej znana jest czeska interpretacja Slava je bal, nagrana przez Hanę Zagorową. Piosenka otwiera też każdy z 13 odcinków wspomnianego serialu Osiecka. Maryla wiecznie żywa. Rodowicz zawsze miała doskonałe wyczucie obowiązującej mody i dzięki temu można ją uznać za jedną z ważniejszych krajowych celebrytek tamtych lat. Ciągła obecność w mediach stanowi przecież najlepszą reklamę, znakomicie wspomagając sprzedaż płyt i biletów na koncerty. W czasach Polski Ludowej do zrobienia kariery potrzebne były talent, szczęście i brak zaangażowania w politykę. Rodowicz znakomicie to rozumiała, choć obecnie balansuje na granicy kiczu. Inna sprawa, że robiła to właściwie przez całą swoją karierę. Bez wątpienia bardzo pomógł jej mąż Andrzej Dużyński. Doświadczony biznesmen przeprowadził ją przez epokę transformacji ustrojowej, która zakończyła karierę niejednego piosenkarza. Małżonek okazał się bowiem pierwszym menedżerem Rodowicz z prawdziwego zdarzenia. Nauczył ją, co to jest promocja, a przy okazji uświadamiał, że jest takim samym produktem jak proszek do prania. Początek lat 90. to były dla mnie trudne czasy, potwierdzała Maryla. Mój mąż Andrzej wiedział, że żadna wytwórnia nie jest mną zainteresowana, że RMF i Zetka nie chcą grać moich numerów. To mnie stresowało i postanowił pomóc. Powiedział, to ja założę wytwórnię. I tak zrobił. Powstała firma płytowa Tralala. Pamiętam, że Adam Galas zaproponował, żebyśmy w pakiecie założyli agencję tancerek Hopsasa. Zaczęliśmy z mężem od Marysi Biesiadnej. Zaangażował filharmonię, świetnych muzyków. Nie żałował kasy, bo przeczuwał, że to jest niezły pomysł rynkowy. Ale że to będzie aż taki sukces komercyjny, tego się nie spodziewał. Marysia Biesiadna trafiła idealnie w rodzący się nurt disco polo, nazywany wówczas piosenką chodnikową. Wprawdzie branża wyjątkowo chłodno przyjęła ten album, ale dla Rodowicz okazał się on powrotem na szczyty popularności. A Maryla była zbyt doświadczoną artystką, by zmarnować podobną okazję. Swoją pozycję utrzymała do dziś. Nie przeszkodził jej w tym nawet burzliwy rozpad małżeństwa i kłótnie o majątek, o czym na bieżąco gorliwie informowały tabloidy. A popularności pani Maryli mogą zazdrościć także dużo młodsi artyści. Być może to właśnie niektórzy z nich stoją za niezbyt wybrednymi żartami na temat wieku i żywotności Rodowicz. Inna sprawa, że wokalistka faktycznie wydaje się niezniszczalna. Małgośka. Maryla Rodowicz nagrała wręcz nieprawdopodobną liczbę przebojów, a kilka jej piosenek jest znanych każdemu Polakowi właściwie od urodzenia. Należy do nich wspomniana Małgośka, która jednak czekała na swoją premierę przez kilka miesięcy. Pani Maryla przebywała bowiem w Czechach, ale kompozytorka Katarzyna Gertner doskonale wiedziała, że Rodowicz jest stworzona do tego rodzaju repertuaru. Gertner współpracowała już wcześniej z Agnieszką Osiecką, co oznaczało, że gdy dołączyła do nich Rodowicz, powstało znakomite trio, które niebawem mocno zamieszało na krajowym rynku muzycznym. Chociaż pierwszy duży opolski hit Maryli, Jadą wozy kolorowe, był innego autorstwa, później jednak nadszedł czas współpracy z Gertner i Osiecką, a panie przyjęły bardzo specyficzny styl pracy. Przyjeżdżałam do Kasi Gertner, tłumaczyła Maryla, która mieszkała na kole w drewnianym domku. Stał tam fortepian. Ja przyjeżdżałam z gitarą. Najpierw jadłyśmy śniadanie, które trwało i trwało, bo Kasia była znana z tego, że robi przetwory. Czyli wystawiała konfitury, jakieś miody i bardzo długo gadałyśmy i jadłyśmy to śniadanie. Potem grałyśmy do upadłego. Ona na fortepianie, ja na gitarze. I w ten sposób powstało bardzo dużo piosenek. Gdy jednak Gertner i Osiecka napisały Małgośkę, Maryla, mimo naglących wezwań, nie mogła pojawić się w Polsce. Szczególnie irytowało to Osiecką, która nigdy nie należała do osób zbytnio cierpliwych. Jeśli była pewna, że właśnie współtworzy potencjalny hit, chciałaby został nagrany natychmiast. Piosenka miała jak najszybciej trafić na antenę radiową oraz być prezentowana na estradzie. Rodowicz pojawiła się w Polsce dopiero po 3 miesiącach, a w międzyczasie Gertner znacznie skróciła tekst Osieckiej. Wiedziała wprawdzie, że jest znakomity, ale uznała, iż krótszy przekaz zapewni lepszy efekt. Z pierwotnej wersji została zaledwie połowa, a Rodowicz specjalnie wybrała taką tonację, żeby tam zachrypieć w górze. Udało jej się to znakomicie, do czego dopingowała ją zresztą Gertner, tłumacząc, że musi śpiewać, jakby była jakimś zapijaczonym, zaćpanym bluesmanem, który właśnie wychodzi z knajpy. Inna sprawa, że niewiele zresztą brakowało, by studyjna rejestracja Małgośki zakończyła się totalną klapą. Andrzej Korzyński zaaranżował bowiem piosenkę zupełnie inaczej i niezgodnie z intencją twórczyń. Mówię do niego, wspominała Gertner, Andrzej, to nie tak ma być, nie ten rytm, przepraszam, ma być tak. I ten rytm gram od razu. Sekcja to złapała. Niewiele by z tej piosenki było, gdybyśmy ją nagrali w innym rytmie niż ten mój. Anioł mnie jakiś prowadził i zdążyłam to poprawić. Małgośka odniosła ogromny sukces, o czym zadecydowały nie tylko chwytliwa melodia i znakomita aranżacja, lecz także tekst Osieckiej, który dużo zyskał po korektach Gertner. Jak bowiem wiadomo, historie o nieszczęśliwej młodzieńczej miłości, szczególnie na wiosnę, zawsze cieszyły się większą popularnością niż opowieści o spełnionym uczuciu zakończonym ślubem. A Rodowicz faktycznie była stworzona do tego rodzaju repertuaru. Mańka szła jak czołg, kontynuowała Gertner, jak burza. Ona zawsze wiedziała swoje, wiedziała co robi. Mańka ma w sobie niezaprzeczalną siłę, która bije wszystko i wszystkich, a zwłaszcza ten cały świat idiotyczny oparty na coverach. Ona ma repertuar i trzyma fason. Triumf w Sopocie miał też wymiar wizerunkowy, gdyż Maryla wystąpiła w rozszerzanej sukience bananowie z napisami Małgośka. Tego rodzaju krój natychmiast stał się modny i już wkrótce podobnie ubierały się w Polsce tysiące dziewcząt i młodych kobiet. Materiał powstał w fabryce Jedwabiu w Milanówku, wyjaśniała Maryla. Pojechałam do tych pań. Sukienkę zaprojektował Rafał Olbiński, czyli słynny malarz. Narysował ją i te panie według jego projektu utkały mi kupon Jedwabiu. Z tego była uszyta sukienka. Do bananowy doszły jeszcze białe buty, które wykonał na zamówienie pewien szewc z Łodzi. Podeszwa była z drewna, a na wierzch piosenkarka dała oryginalny haft łowicki. Nie zmienia to faktu, że sopocki sukces zbiegł się z kolejnymi, delikatnie mówiąc, komplikacjami w życiu osobistym Rodowicz. Była wówczas związana z fotografem Krzysztofem Gierałtowskim i mieszkała w jego kawalerce. Jednak po kilku tygodniach podjęła decyzję o rozstaniu. Fotograf nie przyjął tego do wiadomości i miał się zemścić podczas festiwalu. Naopowiadał innym fotografom, że ma wyłączność na robienie mi zdjęć, wspominała Rodowicz. I chociaż w Sopocie osiągnęłam mega sukces, to z tego festiwalu mam chyba tylko jedno zdjęcie. Po koncercie na uroczystym bankiecie wręczono mi kopertę, którą dałam mu do podtrzymania. Oczywiście mi jej nie oddał. W nocy oświadczyłam mu, że z nami koniec. Mieszkaliśmy w Grand Hotelu. W pokoju były dwa łóżka. On leżał goły na jednym, ja na drugim. Kiedy usłyszał, że z nim zrywam, powiedział: tak, to ja ci nie oddam twoich rzeczy. Zobaczyłam na stole kluczyki do jego Fiata, zerwałam się z łóżka, złapałam za te kluczyki i wyleciałam na korytarz. On za mną. Scena, o której marzyłby teraz Pudelek. Chociaż to była noc, zobaczyłam na korytarzu pokojową i schowałam się we wnękę drzwiową. Na pewno mnie widziała i musiała być w szoku. Jezu, goła Rodowicz biega po hotelu. Małgośkę nadal można usłyszeć na koncertach, a w 2005 roku została uznana za przebój 80-lecia polskiego radia. Co ciekawe, Gertner wprawdzie zachowała prawa do tej kompozycji, lecz nie do wersji Maryli. I gdy chciała umieścić piosenkę na swojej składankowej płycie, którą miało wydać Polskie Radio, okazało się, że nie jest to możliwe. Oczywiście chciałam, żeby na niej znalazła się Małgośka, opowiada Gertner. Maryla była wtedy w Uniwersalu. Zadzwoniłam więc do Uniwersalu, odebrała telefon Katarzyna Kanclerz. Powiedziała tak: chce pani Małgośkę Maryli mieć na swojej płycie, a kto wydaje? Odpowiedziałam, że Polskie Radio. Ona na to: to będzie bardzo drogo kosztowało. Oni nie mają takich pieniędzy, pani też nie ma. Prawie się rozpłakałam i tłumaczę głupio, że przecież to jest moje nagranie, że wiele lat życia poświęciłam Maryli. Pani kanclerz bardzo niemiłym głosem, by mnie spławić, szybko odpaliła: to niech pani sobie drugiej takiej poszuka. Ostatecznie pojawiła się nowa wersja piosenki wykonywana przez Ewę Szwajlik z udziałem muzyków z zespołów Ira i Max Klezmer Band. Trafiła nawet na radiową listę przebojów programu trzeciego, ale po 3 tygodniach została jednak wycofana z anteny. Być może pod wpływem nacisków Universalu. Na tym jednak nie zakończyła się historia coverów słynnego hitu, co bardzo zaskoczyło Gertner. Siedzę sobie na widowni w bardzo dużym amfiteatrze w Opolu, nie będę ukrywać, na koncercie Maryli. I nagle wyskakuje Petrus i śpiewa facet Małgośkę. Lubię ten zespół, znam ich dobrze, ale mówię: jak to jest, facet śpiewa Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy? Ale słyszę: tak się dzisiaj śpiewa, dzisiaj wszystko można. Gertner uważała się jednak za tradycjonalistkę i niezbyt odpowiadało jej takie wykonanie. Niebawem zresztą dostała umowę na korektę utworu, tak by Dawid Podsiadło mógł ją zaśpiewać w wersji męskiej. Gdy wokalista zarejestrował utwór, Gertner uznała nagranie za piosenkę pierwszej klasy. W 2021 roku wersja ta pojawiła się na płycie Męskie granie. Podsiadle towarzyszyli Daria Zawiałów i Vito Bambino. Nosiła wówczas tytuł Mateusz. Szkoda mi jednej rzeczy, podsumowywała Gertner, że nie było ręki Agnieszki. Ponieważ zrobił piosenkę Mateusz, mówią mi, ona nie jest warta jednej łzy, nie ma tego pędu, nie ma tej energii, bo tych słów nie można upchnąć. Ona by to przekręciła na męską wersję w 1 sekundę. Zirytował ją natomiast sposób przedstawienia procesu powstawania piosenki w serialu Osiecka, 2020 rok. Stwierdziła nawet, że było to kłamliwe, niepotrzebne, nieprawdziwe. Jeszcze papierocha wsadzili mi do ust, oburzała się. Gram jak stary taper na pianinie u Agnieszki i w kąciku ust wisi mi papieros. Tragedia. Za coś takiego w Ameryce oberwaliby finansowo. Ale chodzi o to, że ta piosenka wcale nie powstała tak, jak to pokazali w filmie. Ani przy Osieckiej, ani ja nie gram na fortepianie, gdy komponuję, ani Maryla nie potrzebowała mikrofonu do śpiewania, ani Agnieszka papieru, bo tekst mogła napisać na zwykłej serwetce. Nie było to zresztą jedyne przeinaczenie twórców serialu, którzy bardzo swobodnie potraktowali biografię Osieckiej, a przy okazji także osoby z nią związane. Wyolbrzymiono epizody bez większego znaczenia, zaś inne całkowicie pominięto. Uznano bowiem, że liczyły się głośne nazwiska sprzed lat, a nie rzeczywisty przebieg wydarzeń. Słynny triumvirat współpracował przez wiele lat, co nie oznacza, że odbywało się bez sporów. Maryla nie jest bowiem osobą, której można coś narzucić, zawsze miała swoje zdanie i z reguły podejmowała słuszne decyzje. Nawet jeżeli pod tym względem różniła się od Gertner i Osieckiej. Agnieszka napisała 3 piosenki na festiwal w Sopocie specjalnie dla Maryli. Na pierwszy strzał poszła Małgośka. Oczywiście bardzo się udała. Od razu było wiadomo, że to będzie fajna piosenka. Druga to był Diabeł i Raj, ale Maryla swoje. Powiedziała: ja tego tekstu nie będę śpiewać. I Agnieszka musiała napisać tekst o Marylce. Było przecież Marylka, co ma niewinność motylka. 3 numer napisałam Marylce do prześlicznej ballady Agnieszki, a Maryla mówi: nie, nie, to jakaś wykombinowana muzyka, to nie będzie przebojem. Oczywiście Rodowicz była twarzą i siłą triumviratu, ale Gertner i Osiecka stanowiły drużynę tylną. Pani Katarzyna zawsze twierdziła, że najważniejsze, by rozumiały się dusze. Miało to nieco przypominać kontakty z mężczyznami, gdyż jeżeli nie czuło się duszy faceta, w ogóle nie było sensu się z nim wiązać. Wtedy należało się z takiego związku jak najszybciej wymiksować. Natomiast jeżeli udało się odnaleźć bratnią duszę, życie mogło się zmienić w prawdziwą bajkę. Rozdział 8. Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę, to podaj cegłę. Trudno obecnie sobie wyobrazić, jak wielką gwiazdą była Izabela Trojanowska w 1980 roku. Tysiące dziewcząt chciały się do niej upodobnić. Niemal wszyscy polscy młodzieńcy do niej wzdychali, a jej kariera miała przyspieszenie rakiety balistycznej podczas startu. W ciągu kilku miesięcy z początkującej aktorki i piosenkarki stała się mega gwiazdą. Co więcej, fenomenem kulturowym. Wszystko, czego dziś chcę. Chciałbym zdementować jedno z rządzących światem kłamstw, tłumaczył Lipko. Wbrew obiegowej plotce, to nie było tak, że oryginalnie napisałem ten utwór z myślą o Ance Jantar, a ona nie zdążyła go zaśpiewać. Tyle samo prawd, ile kłamstw skomponowałem specjalnie dla Izy, czego zresztą dowodzi melodyka, absolutnie w typie trojanowskiej i zupełnie nie w stylu Jantar. Słowami utworu zajął się stały współpracownik Budki Suflera, Andrzej Mogilnicki. Stworzył dość dwuznaczny tekst, który idealnie pasował do osobowości scenicznej trojanowskiej. Reszty dodała odważna interpretacja wokalistki, bardzo odległa od tego, co dotychczas oglądano na polskich estradach. Wiadomo, jak Iza wyglądała, tłumaczył Andrzej Mogilnicki. Nieprzeciętna, bardzo ostra uroda. Romek skomponował kilka utworów, świetnych zresztą, i trzeba było napisać teksty. Na ogół dziewczyny takich tekstów nie śpiewały. Najczęściej powstawały dla nich piosenki o miłości, o jakichś krajobrazach. A przy takiej drapieżnej urodzie wyglądało na to, że Iza rzeczywiście te sprawy przeżywa. Czasami jest tak, że pisząc komuś teksty, stwarzasz go. Jesteś trochę jak krawiec, który szyje komuś garnitur albo sukienkę. W kwietniu 1980 roku utwór wszedł na listę przebojów radiowego wydania Studia Gama, będącego uzupełnieniem cyklicznego bloku programów rozrywkowych nadawanego z reguły w piątek przed wolną sobotą. Piosenka powaliła dosłownie wszystkich. Poza komisją Studia Rytm, ironizował Lipko. Oczywiście nie mówię tego złośliwie. Andrzej Jaroszyński z tego programu już dawno nie żyje. Ale pamiętam jak dzisiaj moment, gdy siedzieliśmy u Izy Trojanowskiej na balkonie jej warszawskiego mieszkania i podano wyniki, że utwór głosami publiczności zajął pierwsze miejsce. Wtedy zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś fantastycznego, bo po raz pierwszy ogłasza się wyniki publiczności, a te są najważniejsze. Możliwe, że właśnie ta piosenka i jej brzmienie zaskoczyły wtedy wysoką komisję. Wytwórnia Tone Press zaproponowała nagranie singla, zatem musiał powstać drugi utwór. I chociaż wydaje się to niemożliwe, pojawił się jeszcze większy hit od poprzedniego. Duet Lipko-Mogielnicki wyczarował fantastyczny przebój, a orientalizująca gitara Borysewicza nadała mu dodatkowy smak. Poza tym tekst Wszystko, czego dziś chcę był, delikatnie mówiąc, dość kontrowersyjny jak na tamte czasy. Nic zatem dziwnego, że po płytę ustawiały się kilometrowe kolejki. Tekst był o prawie kobiety do orgazmu, wyjaśniał Mogilnicki. No, w tamtych czasach była to bardzo mocna rzecz. Jakby uczciwie na to spojrzeć, to dla systemu bardziej obrazoburcza niż 21 postulatów Solidarności. Bo jak to? Porządna Polska, w PRL innych nie było. Dziewczyna wychodzi na scenę i śpiewa o tym, że jak ma czekać z ukochanym kilkadziesiąt lat na M3 i małego Fiata, to woli porządny orgazm od ręki. Taki tekst mogłem napisać tylko dla Izy, bo widziałem w niej drapieżność i duże pokłady erotyzmu. Co to za ziółko, można zobaczyć chociażby w karierze Nikodema Dyzmy. A fakt, że Iza pochodziła z bardzo bogobojnej rodziny, nadawało temu nieomal perwersyjny posmak. Wyprzedziliśmy o ładnych parę lat Madonnę i jej Like a Prayer. Sama wokalistka po latach nieco inaczej wspominała okoliczności powstania tekstu, chociaż także nie zaprzeczała, że jego tematyka dotyczy prawa kobiety do orgazmu. I nadała mu jeszcze bardziej polityczne znaczenie niż Mogielnicki. Był to właśnie okres strajków Solidarności, pustki w sklepach, wielki bunt w nas, w młodzieży tego kraju. W jakiś sposób chcieliśmy zamanifestować nasz bunt. Tutaj można tylko marzyć o jakimś M2, M1, marzyć naprawdę, załatwić przez ciocię, przez panią Kazię małego Fiata. I to był szczyt marzeń. Buntowaliśmy się, oczywiście, i o tym jest ta piosenka, że no cóż, nie mogę niczego mieć, to chodź. Zaczęło się zbiorowe szaleństwo, a jeden ze współautorów tej książki, Marek Sierocki, doskonale pamięta, że oba nagrania Izy królowały wówczas na parkietach tanecznych całej Polski. W klubie Hybrydy, gdzie pracowałem wtedy jako DJ, grałem oba te utwory. Nie przeszkadzało, że różnią się tempem, bo tyle samo prawd, ile kłamstw jest wolniejsze, ma tempo downbeat, jak to DJ-e mówią. Czyli 100 bitów, a Wszystko, czego dziś chcę, chyba prawie 130. Czasami było tak, że przez kilkanaście minut miksowałem ze sobą tylko te dwa utwory. Wszyscy znali je już na pamięć i śpiewali. Dzisiaj jest to niewyobrażalne. Oczywiście pojawiło się zaproszenie na Festiwal Opolski, a Trojanowska uparła się, by zagrać tam z Budką Suflera. Reżyserujący imprezę Mariusz Walter wyraził na to zgodę, chociaż większość decydentów muzycznych uważała członków lubelskiego zespołu za dekadenckich rockmenów. Ale nastał już rok 1980 i wszystko powoli ulegało przemianom. Warto pamiętać, że właśnie wówczas pojawił się w Opolu Manam z Boskim Buenos i Rządzą Pieniądza, a Skaldowie święcili powrót piosenką Twą jasną widzę twarz. Jednak Trojanowska z Budką Suflera przebiła wszystkich. Ubrana w granatowy, trzyczęściowy męski garnitur, w białej koszuli, w delikatne paski i ze skórzanym krawatem, prezentowała się wyjątkowo ekstrawagancko. Całość uzupełniały buty na obcasach, ostry makijaż i słynna fryzura z pazurkami. Podobno według projektu Vidala Sassoona, którą naśladowały tysiące dziewcząt w Polsce. Prowokacyjny obraz dopełniał fakt, że przez większość utworu Trojanowska nonszalancko trzymała ręce w kieszeniach spodni, co oczywiście nie przeszkodziło jej poruszać się seksownie i jeszcze bardziej obrazowało tekst piosenki. Nic dziwnego, że publiczność wręcz oszalała. Wydawać by się mogło, że męski garnitur będzie dla kobiety strojem totalnie aseksualnym, ale nic z tych rzeczy. Zapięta po szyję 25-letnia Trojanowska aż kipiała erotyzmem. Gdyby założyła odważniejszą kreację, nie osiągnęłaby takiego efektu. Zgodnie ze starym porzekadłem, nie liczy się bowiem, co kto odsłoni, ale jak się zachowuje. Władcza i prowokująca wydawała się wcieleniem femme fatale. Ponownie zaskoczyła podczas koncertu laureatów. Śpiewała wówczas tyle samo prawd, ile kłamstw, ale tym razem wybrała czarny, lateksowy, błyszczący płaszczyk z dużym postawionym kołnierzem. Na szyi miała natomiast perły, które świetnie kontrastowały z jej fryzurą i drapieżnym makijażem. Werdykt jury był formalnością. Trojanowska zdobyła główne trofeum i otrzymała Karolinkę, nagroda publiczności. A do tego została jeszcze okrzyknięta Miss Obiektywu. Było to równoznaczne z kwalifikacją na festiwal w Sopocie. A tam miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie, gdyż w przebieg festiwalu zaingerowała polityka. Nad Bałtykiem wokalistka miała przedstawić premierowy utwór Tydzień łez, jednak okazało się to niemożliwe. Nie pozwolono mi tej piosenki zaśpiewać, skarżyła się po latach. Dopiero później dowiedziałam się z książki Jerzego Gruzy, który reżyserował całą imprezę, dlaczego. Ponoć dysydenci obawiali się, że tekst Tygodnia zostanie odebrany jako aluzja do strajków w stoczni. W tej sytuacji musiałam zrobić powtórkę z Opola i zaśpiewać tyle samo prawd i wszystko, czego dziś chcę. W pamięci autorów niniejszej pozycji pozostała przede wszystkim kreacja Trojanowskiej z koncertu galowego. Kaszmirowy niebieski garnitur autorstwa Thierry'ego Muglera. Pani Izabela jest wielką fanką tego nieżyjącego już francuskiego projektanta, na który składały się leginsy i lekko przedłużona marynarka ze srebrnymi ramionami. Inna sprawa, że całość wyglądała jak sukienka mini, a moda na odsłanianie nóg miała zyskać szerokie uznanie dopiero za kilkanaście miesięcy. Pierwszą nagrodę zdobył wówczas zespół Vox i jego bananowy song, ale Izabela była druga. Umocniło to jej pozycję na krajowej scenie muzycznej. Jednak ważniejszy był fakt, że urosła do rangi prawdziwej mega gwiazdy, a ulice polskich miast zaludniły się od jej kopii. Rozdział 10. Kombi. Słodkiego, miłego życia. Piosenka została doskonale przyjęta na festiwalu w Opolu w 1984 roku. Grupa bisowała aż siedmiokrotnie i dostała nagrodę publiczności. Duża w tym zasługa Skawińskiego, który skorzystał z faktu, że w utworze tym razem zabrakło aranżu gitary. Frontman, zwolniony z obowiązków instrumentalisty, mógł więc szaleć na scenie. Namawiano go nawet, by wyszedł przed publiczność i porwał do śpiewania jakąś ładną dziewczynę. Widzowie po raz pierwszy usłyszeli wówczas na żywo bębny Simonsa, a Piotrowski wykonał na nich krótkie, lecz efektowne solo. To był element show, tłumaczył Łosowski. Razem tworzyło to pewnego rodzaju nowość, powiało świeżym powietrzem. Ale nie przeceniałbym wizualnych stron. Najważniejsza była muzyka. Melodyjne piosenki zbudowane na mocnym rytmie, oparte na elektronicznych instrumentach, zupełnie inne od pozostałych wykonawców. Utwór został też wydany na singlu. Była to przedostatnia mała płyta w dziejach zespołu. Black and White. Natomiast wydany w 1985 roku kolejny album, Kombi 4, mimo że zawierał dwa duże przeboje, Nasze Rendezvous i Black and White, spotkał się już z miażdżącymi opiniami krytyków. Zarzucano grupie zimne, odhumanizowane brzmienie, a jeden z recenzentów napisał wręcz, że Kombi ma teraz tyle sprzętu elektronicznego, że nie bardzo wiadomo, kto tam poza elektrykiem jest jeszcze potrzebny. Faktycznie, koncerty grupy w tym okresie wyglądały dość osobliwie, gdyż znaczną część muzyki prezentowano po prostu z taśmy. Wszystko szło z odtwarzacza, wyjaśniał Skawiński. Całe podkłady, łącznie z większością jego, Łosowskiego, klawiszy. Na żywo był tylko wokal, gitara i bas. Każdy koncert był identyczny. Ta sama kolejność utworów, do obłędu to samo za każdym razem.
3: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
0: W Radiu SK2 dzisiaj bardzo wyjątkowy gość. W jej głosie spotkacie niejedną bohaterkę z niejednego filmu, serialu i z niejednej bajki. Kobieta, której głos pokochał nawet Disney, moi drodzy. Siostra Elzy, Anna, czyli Magdalena Wasylik. Witam cię, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Poznajecie ten głos. Bardzo się cieszę, że tak unikatowa postać światowego rynku muzycznego, związanego mocno z tym bajecznie filmowym, zgodziła się na spotkanie.
1: Wow. Jejku, jak się tego słucha wspaniale.
0: Ukrainie lodu porozmawiamy za chwilę, Magda. Magda? Madzia? Jak lubisz,
1: Magda,
0: aby do ciebie mówić?
1: Madzia, Magda. Też lubię. Nie mam problemu z tym. Słyszałam, że niektóre Magdy mają z Madzią problem.
0: No to w takim razie Magda, jeżeli się zgodzisz, poznajmy krainę, w której żyjesz ty. Magdalena Wasylik. Możemy cię poznać od środka?
1: No pewnie.
0: No to lata młodości. Moja droga, jesteś rocznikiem, który zaliczył gimnazjum, czy nie?
1: Tak.
0: Tak? Ja również.
1: I
0: był
1: super w gimnazjum. Ja żałuję, że na przykład moja siostra, która jest 10 lat młodsza ode mnie, już tego gimnazjum nie miała.
0: To też były jedne z najfajniejszych lat w moim życiu. Do koła teatralnego należałem.
1: O, a ja jakiegoś kulturoznawstwo.
0: Czyli nie kulturystyka.
1: Nie. Zupełnie nie.
0: Ale lubisz uprawiać sport?
1: Szczerze? W szkole uwielbiałam sport. Dopiero teraz się tak rozleniwiłam. Jak człowiek tylko w studio pracuje, mięśniami oczywiście, ale głosowymi, no to później tak jakoś tak rozleniwione to ciałko jest, szczerze mówiąc, ale no mam ochotę bardzo do tego wrócić też, do biegania. Pamiętam, że miałam w podstawówce drugie miejsce w biegu na 600 metrów na całą szkołę.
0: Także, a jakie bajki lubiłaś w dzieciństwie? Masz jakąś jedną swoją ulubioną?
1: Jedna z takich pierwszych, jaką obejrzałam i pamiętam to dobrze, ale miałam naprawdę bardzo mało latek, nie wiem czy 4, to była Calineczka. Ojejku, taka słodka bajka, ale jeżeli chodzi o takie już dzieciństwo świadome, to Pocahontas oczywiście i Mulan, dwie ukochane. Chyba takie disneyowskie produkcje.

0: zła.
1: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Kogo słuchałaś w młodości? Czyje płyty zbierałaś albo jaką ściągałaś muzykę na komputer?
2: Na początku pamiętam, że w takich latach, właśnie też 5-8 lat, to byłam zafascynowana ich troje. Po prostu uwielbiałam kiedyś bardzo, bardzo. No oczywiście Baim, Beata Kozidrak, uwielbiam do tej pory. Później jak zagrałam w teatrze, do którego pewnie później dojdziemy, pokochałam muzykę taką amerykańską, spektakl Dreamgirls, Beyoncé, Jennifer Hudson.

0: Magda, uczęszczałaś do Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jak wspominasz ten czas i dlaczego akurat jazz tym momentem właśnie był ten amerykański show?
1: Tak, chyba tak. No i ogólnie jazz i muzyka rozrywkowa. No to mi wszystko zawsze w duszy grało. Ja właściwie śpiewam od 5 roku życia i wyszukiwałam sobie od najmłodszych lat piosenek, które chcę gdzieś zaśpiewać na jakimś festiwalu, na konkursie, na koncercie. No i bardzo często wybierało się właśnie Alicia Keys, Norah Jones, Whitney Houston nawet i jazzowe standardy, również Ella Fitzgerald i tak dalej. Szkołę, akademię bardzo dobrze wspominam. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie. Grałam na skrzypcach przez 4 lata, ale porzuciłam, że tak powiem, tę pasję.
0: Ale na skrzypcach potrafisz grać.
1: Coś tam zagram. Coś, powiedzmy, że
0: ja
1: wiem, jak
0: skrzypiec w ręku nie miałem.
1: Wiem, jak trzymać skrzypce i wiem, jak trzymać smyczek. Może by się udało jakieś dźwięki fajne zagrać, ale
0: a twoim ulubionym instrumentem jest?
1: No właśnie skrzypce i fortepian. Taki klasyk, który bardzo mnie inspiruje zawsze do właśnie tworzenia nawet, pisania piosenek.
0: Był jazz na studiach?
1: Jazz i rozrywka. Rządzi się swoimi prawami.
0: Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Jak bawią się studenci na Akademii Jazzowej?
1: Bardzo dobrze się bawią. Zwłaszcza w akademiku, zaraz przy Akademii Muzycznej. A jeżeli chodzi o taki jazz, to bardzo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się tam też improwizacji. To były zajęcia zawsze bardzo stresujące, bo nagle do jakichś akordów...
0: Jak wyglądają zajęcia z improwizacji?
1: Mieliśmy tam akompaniatora, który grał nam jakiś standard jazzowy. Przepięknie zresztą zwykle był to Boguś Kaczmar, który teraz gra z wieloma artystami w Polsce i na świecie. Improwizowałyśmy z koleżankami na początku trochę nieudolnie, stresując się.
0: Czyli on grał, a wy śpiewałyście to, co wam do głowy przyszło?
1: O, dawno tego nie robiłam. Ale nieźle poszło. W każdym razie to było stresujące bardzo. Pamiętam łzy wielu koleżanek też ze względu na taki wstyd, taką niechęć do otwarcia się tego, co nam w tej głowie, tam w sercu, w duszy zagra. Zajęcie takie, które powinno być jeszcze bardziej intymne, mam wrażenie. Właśnie, bo na forum jest to takie trudne, zaraz jakieś wzroki, jeszcze same koleżanki. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na grupę koleżanek z roku trafiłam wspaniałą. Wszystkie byłyśmy i pod kątem muzycznym różne, pod kątem charakterologicznym zupełnie różne, ale to było w nas właśnie też siłą. Każda inna, ale każda wyjątkowa i wartościowa.

0: Gościem Radia SK2 jest Magdalena Wasylik. Jesteś również bajeczną Anną z Krainy Lodu. Jak to się stało, że Disney cię pokochał, moja droga? Tam otrzymują zaproszenie tylko wyjątkowe osoby. Zadzwonili do ciebie?
1: Szczerze?
0: Mhm.
1: Jak to było? Zostałam zaproszona na casting. Zostałam zaproszona na casting, do którego było castingowanych wiele osób, dziewczyn o podobnym zapewne głosie, barwie, bo musiałyśmy się też wszystkie jakoś troszeczkę zbliżyć do oryginału, więc tak trochę po warunkach te wszystkie castingi zawsze są, po warunkach, ale głosowych tego, jak śpiewamy. Ja już wcześniej dubbingowałam, właściwie od 11 roku życia użyczam głosu w bajkach, między innymi Świnka Peppa, Dora Poznaje Świat, Dora i Przyjaciele, Leniuchowo.
0: Słyszycie, moi drodzy, jeżeli macie dzieciaki, to Ania również w Śwince Pepie podkładała głos.
1: Tak się okazuje, że Ania jest też świnką troszkę.
0: Tak.
1: Dobrze. Tak śmiesznie. Zaczynało się od różnych kreskówek, potem przeszło coś tak bardziej w jakieś platformówki tak zwane, czyli seriale, które gdzieś tam, nie wiem, na Netflixie, na...
0: Mów, w jakich serialach? Uwaga, proszę Państwa, ten głos, który teraz tutaj słyszycie w Radiu SK2, Magdaleny Wasylik, usłyszycie również w takich serialach jak...
1: Ojejku, muszę teraz sobie przypomnieć. Sabrina, jestem tam Rosalind, też nagrywałam taką fajną, bardzo muzyczną bajkę Świat Karmy. Bardzo dużo piosenek, ale uwaga, tam były rapsy.
0: Proszę bardzo.
1: Rapowałam i tak próbowałam naprawdę się w to mocno wprowadzić w ten stan, że
0: tutaj dopiero
1: słuchałam
0: trzeba
1: rapsów.
0: Intymności, żeby ogarnąć
1: tak,
0: rap.
1: Słuchałam Eminema przez pewien czas i 50 Cent.
0: Leroya.
1: Czyli jednak. Tak, inspirowałam się w tym czasie jakoś tak, żeby to wszystko też miało ręce i nogi, żeby to wyszło też profesjonalnie w miarę ten rap. No, Anna z Krainy Lodu rapuje nagle, co to ma być? No więc My Little Pony, Nowa Generacja, tam jestem kucykiem pony oczywiście, który nazywa się Easy, niebieski kucyk.
0: Popularny. Mirakulum i Biedronka?
1: Mirakulum i Biedronka, tak. Mm-hmm. Biedronka i Czarny Kot, ale kinowy film, bo Mirakulum ogólnie tam podkłada głos do Biedronki Marta Dobecka, a ja zaśpiewałam piosenki, bo nagle z kreskówki zrobiono musical i to z takimi piosenkami, że naprawdę to było wyzwanie, ale było warto, bo też te melodie do tej pory pamiętam i chętnie zaśpiewam.
0: Już teraz?
1: No pewnie.
0: Proszę bardzo. To miał

0: Nawet może być coś tam, coś tam inne na po prostu tej barwy głosu.
1: Chcę ukryć się i zamknąć drzwi.
0: Nie ukrywam, że można tego słuchać cały czas. Długo trwają, Magda, przygotowania do tego, aby w muzyce przekazać emocje, jak w tym, załóżmy, utworze, albo jak w kawałku Już ty wiesz co, w którym na przykład słyszymy, jak płaczesz tam w pewnym momencie.
1: Tak, to był prawdziwy płacz. To była góra emocji podczas nagrywania. Piosenka jest właściwie o śmierci siostry, o śmierci przyjaciela Olafa, która w sumie w końcu okazuje się, że nie nastąpiła, ale Anna tak myślała, chyba tak było w tej fabule. No a ja miałam podobną sytuację w życiu, wtedy odeszła moja babcia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta sytuacja pomogła mi w uzyskaniu tych emocji prawdziwych w studio. No i był tam prawdziwy płacz, szloch i właściwie pierwsze take'i to były takie, które bardziej były emocją niż wokalem, niż muzyką. Musiałyśmy też właśnie z kierowniczką muzyczną Agnieszką Tomicką troszeczkę popracować później nad tym, żeby oprócz tego szlochu, który jest tam bardzo ważny, była też muzyka, melodia. No i mam nadzieję, że się udało. Ja jestem z tego utworu bardzo dumna i słyszę te emocje tam.
2: Od lat za tobą szłam przez cały czas, ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic, ale wstań i idź, by móc już ty wiesz co.
0: Madziu, a jak wygląda proces tworzenia takiego utworu? Siedzisz sobie w studiu, oglądasz bajkę, śledzisz, kiedy twoja postać porusza ustami i wtedy śpiewasz?
1: Najpierw uczymy się melodii, słuchamy, potem oglądamy. Przy takich produkcjach mamy dużo czasu na to, żeby rzeczywiście wejść w tę postać, żeby usłyszeć te jej prawdziwe emocje i potem też je z siebie wydobyć. Słuchamy najpierw, potem oglądamy obrazek kilka razy, jak już się nauczymy melodii i próbujemy sobie nawet bez mikrofonu to jakoś wszystko nagrać.
0: Nie, ty to robisz od 11 roku życia?
1: Tak.
0: Jak ty godziłaś szkołę z dubbingiem?
1: U mnie były takie etapy. Mhm. Ogólnie pochodzę z Sieradza. Tam uczyłam się śpiewać od 5 roku życia. Mój nauczyciel, instruktor od śpiewu wysyłał mnie na przeróżne festiwale, konkursy, aż w końcu zobaczył, że jest casting do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, do spektaklu Akademia Pana Kleksa. No i się wybraliśmy. Po raz pierwszy chyba byłam wtedy w stolicy.
0: Ale się stresowałam.
1: No,
0: i to jeszcze do Teatru Roma cię zabrali,
1: tak,
0: na casting.
1: Tak, na casting, jeszcze nie tylko wokalny, ale później musiałam jeszcze pokazać swoje umiejętności taneczne, których nie miałam w ogóle. Na następnych castingach, jak już przeszłam ten pierwszy etap, no już spaliłam, że przeszłam pierwszy etap, tylko właściwie jedynym takim warunkiem do tego, żebym była w spektaklu, co powiedział już po pierwszym przesłuchaniu moim rodzicom pan dyrektor, było to, że musimy się przeprowadzić do Warszawy. No i życie do góry nogami się wywróciło po prostu. Rodzice przystali na to.
0: Zgodzili się?
1: Zgodzili się. Tak.
0: Naprawdę jest. Dla ciebie?
1: Tak, no właśnie.
0: Ty musisz być ich księżniczką.
1: Jestem, no chyba trochę jestem. A oni są moimi, no moimi dobrymi,
0: cudownymi rodzicami z najpiękniejszej bajki.
1: Tak, dokładnie. Dobre duchy takie, wspierające bardzo i nigdy nie podcinające skrzydeł. To jest piękne. I właśnie.
0: Przeprowadziłaś się do Warszawy?
1: Przeprowadziłam się do Warszawy. Dostałam jedną z głównych ról w Akademii Pana Kleksa, rolę Rezedy. Od tego się właściwie dużo zaczęło dziać później, jeżeli chodzi o dubbing. Tam gra wielu aktorów.
0: A pamiętasz swoją premierę? Pierwszy raz na scenie?
1: Pamiętam. Ojejku, ja nie mogłam spać po premierze, bo miałam bardzo nieciekawą sytuację na premierze. W spektaklu była taka sytuacja, że...
0: Akademia Pana Kleksa.
1: Akademia Pana Kleksa, tak. Lataliśmy tam na szelkach podwieszeni pod sam sufit. Później obniżano nas na tą scenę, aż w końcu stanęliśmy na tej scenie. Wszystko było okej, tylko ja nie mogłam z tych szelek się w ogóle
0: nie mogłeś
1: wydostać.
0: Ich wypiąć. wypiąć.
1: Nie mogłam wypiąć. Jedną wypięłam, a druga się coś zakałapućkało tam po prostu wszystko. Pamiętam taką sytuację, że tam bardzo dużo tancerzy w tej scenie akurat na szczęście i jakaś tancerka zauważyła, że mam problem. Nawet robię jej ruch, bo pamiętam dokładnie, jaki to był ruch. Szkoda, że tego nie widzicie.
0: Ręką?
1: Tak, coś takiego.
0: Okej, falujące ręce.
1: Falujące ręce.
0: Pionie.
1: I ona do mnie tak tańczy i Macia, co jest? Zawołać Kleksa? Tak, poproszę.
0: No
1: i
0: szelkę.
1: Biegnie tym swoim ruchem przepięknym, tanecznym, żeby nikt się nie zorientował. Mm-hmm. Przyszedł Kleks, Wojciech Paszkowski, pozdrawiam serdecznie, reżyser później właśnie Krainy Lodu, dubbingowy, dialogowy. Przybiegł, potrzepał tam te szelki i bardzo dużo siły rzeczywiście trzeba było, żeby je rozplątać. Coś tam się poplątało bardzo mocno. A ja żadnych fikołków nie robiłam. Akurat ja byłam tą ostrożną. Obok mnie Adaś Niezgódka, Wojciech Rotowski, też swoją premierę wtedy grał, wszystko pamiętam. I on był wariatem takim, że wszystko na tych szelkach robił, fikołki w jedną stronę, w drugą, jakieś wygibańce, a ja sztywno. Pamiętam w ogóle pierwszą taką próbę tego latania. Jakby zjechałam na dół sina właściwie ze stresu. Tak się bałam. A że mam tatę strażaka, to też jest bardzo śmieszne. To zabrał mnie do straży kiedyś, założył mi szelki i spuszczał mnie normalnie przy tej dziurze, jakby gdzie jest rura do zjeżdżania strażaków. Tam mnie spuszczał, żebym i mówił.
0: Przez ten otwór cię spuszczał na tej linii.
1: Tak.
0: Tata, który ratował księżniczkę ze strażackiej wieży.
1: Tak, no właśnie. Coś w tym stylu. Ale to było niesamowite i naprawdę mi pomógł. Oczywiście nie byłam w tym jakaś taka pewna, żeby właśnie robić jakieś takie różne rzeczy, żeby lampa nie oparzyła na górze, jakieś reflektory, strachy, jak nie wiem co.
0: Postawiłaś jednak na pracę dubbingową.
1: Postawiłam bardziej na pracę dubbingową. Jeżeli mam być szczera, po prostu ze względów czasowych. To jest takie moje gniazdko, ten dubbing. To jest taka strefa komfortu, można już to tak nazwać, że tam jest dobrze, jest bezpiecznie, tam nic mi się nie stanie, ale ten krok naprzód zrobiłam. W pewnym momencie mówię, a czemu by nie spróbować w ogóle czegoś tak zupełnie innego niż robię teraz?
0: Madziu, wyszło też jakoś tak, że był Must Be The Music, The Voice of Poland, Jaka to Melodia, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Tak.
0: I jak wspominasz te momenty, brałaś udział w tych programach. Czy one pomogły też jakoś odnaleźć siebie w świecie muzyki?
1: Oh, Must Be The Music, piękna przygoda, wspaniałe jury, Adam Sztaba, Ela Zapędowska
0: Kora.
1: I Kora właśnie, taka wisienka na torcie, dostała

myśli, ale też negatywnie. Ela oczywiście też, a tutaj takie, no ich się bałam najbardziej. Łozo jeszcze tam był, Wojciech Łozowski. I Wojciech Łozowski miał łzy w oczach. To tak było pokazane też w telewizji, że tak mu tam spływały łzy. Później moja siostra na wizji wyznała mu miłość i powiedziała, że będzie jej mężem kiedyś.

0: Magda, wiesz, że słowa Kory zaczynają się realizować?
1: No właśnie, dlatego przeszły
0: teraz
1: mnie dreszcze.
0: Teraz stawiasz na swoją twórczość. Tak. 28 dzień lutego, 2024 rok, wydałaś swój debiutancki singiel W lustrze. Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci emocje?
1: Ojejku, bardzo dużo stresu, połączonego oczywiście z ekscytacją, ale jednak po prostu takie rozdygotanie, co będzie, aczkolwiek też nie miałam takiego podejścia, że to musi, nie wiem, jakie zdziałać cuda ta piosenka.
0: A w którym momencie pomyślałaś, że to jest akurat ta chwila, z której muszę skorzystać i zacząć tworzyć taką muzykę, która mi w duszy gra?
1: Szczerze, jakby pięć
0: lat... Kiedy postanowiłaś, że nagrasz w końcu swój pierwszy debiutancki singiel?
1: Jakby pięć lat temu ktoś mi powiedział, że będę tworzyć muzykę, sama pisać w ogóle teksty i współtworzyć muzykę do tych piosenek.
0: Kora mówiła.
1: No właśnie, w sumie Kora mówiła. No nie uwierzyłabym jej. No i w sumie mogło tak być. No miałam wtedy 15 lat w tym Must Be The Music. Miałam wtedy zespół coverowy, dubbing, to jest też bardzo dużo twórczości, musimy bardzo z siebie wiele dać, ale jednak są piosenki napisane przez kogoś dla nas właśnie. A ja chciałam kiedyś spróbować coś takiego zrobić, marzyłam o tym, ale byłam bardzo zblokowana. W pewnym momencie odblokowałam się. Kiedy? Kiedy się zakochałam i kiedy ktoś się zakochał we mnie i uskrzydliła mnie ta miłość bardzo. Odblokowała te właśnie wszystkie blokady, które w sobie miałam a propos tworzenia.
0: I miłość otworzyła ci drzwi do świata muzyki.
1: Tak, otworzyła drzwi do tworzenia, ale też uskrzydliła i takiej więcej wiary w siebie zyskałam dzięki temu.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Jak wyglądał proces powstawania twojego pierwszego singla?
1: Dobra, no to teraz trochę
0: po kolei.
1: No bo współtworzę ten utwór ze swoim partnerem, który tak właśnie pięknie mnie uskrzydlił, z Marcinem Jello, który pięknie gra na pianinie.
0: Który czeka tam na ciebie.
1: Który czeka, tak, jest ze mną tu.
0: Pilnuje cię.
1: Tak.
0: Swojej królem.
1: Tak, mój książę z bajki. No i właśnie tak pięknie gra, że bardzo inspiruje mnie do tworzenia różnych melodii. Często jest taka sytuacja w domu, że ja sobie odpoczywam, a Marcin idzie pograć sobie na pianinie. I jak ja usłyszę jakieś dźwięki piękne, a zwykle tak jest po prostu od razu, że jest wow, ale świetne, to biegnę z tego salonu, gdzie odpoczywam, biegnę do studia i próbuję coś tam wymyślić.

0: do tego. Tutaj zainspirowałam się melodią, którą Marcin trochę grał w refrenie. Coś takiego grał przy akordach i mówię, wow, a to jest takie ładne ta melodia, że ja nie chcę się jej pozbywać. Sama melodia u mnie już jakieś emocje wyzwala. Po kilku razach zaśpiewania mam jakiś taki zarys, o czym może ta piosenka być. Czy to będzie o czymś pozytywnym, czy to będzie o czymś bardzo negatywnym, bardzo jakimś nieprzyjemnym na przykład.
1: To o czym opowiada utwór W lustrze?
0: No i właśnie tu jest słodko-gorzko. Opowiada ogólnie o miłości, o tym, jak potrafi ona przepięknie uskrzydlić człowieka. No właśnie o tym, no o nas tak naprawdę, o mnie i o Marcinie, o tym, jak to wszystko zmieniło moje postrzeganie, kiedy zobaczyłam, jak ktoś po prostu potrafi w ciebie też tak super wierzyć. I o tym, że czasami my sami w siebie powątpiewamy.
1: Miałaś kiedyś w swoim życiu takie momenty, że brakowało ci wiary w siebie?
0: Oczywiście, mam właściwie cały czas, ale staram się z tym walczyć.
1: Jak odnajdujesz wtedy w sobie moc?
0: No właśnie, Elza by się przydała, nie? Elza by się przydała, troszkę by mi pomogła. Jak odnajduję moc? Po prostu staram się tak nie poddawać bardzo tym swoim negatywnym o sobie myślom, temu krytykowi wewnętrznemu, bo każdy z nas go posiada i myślę, ale wielu ludzi potrafi go wyciszyć, powiedzieć, a idź pan w cholerę. A ja jestem taka, która się poddaje bardzo temu, co ten krytyk mówi. To znaczy poddaję. Słucham go i
1: jesteś osobą bardzo wrażliwą.
0: Tak, bardzo. Tak mi się wydaje.
1: I każde słowo, które przeczytasz albo usłyszysz, bierzesz na serio do serca.
0: No, dokładnie. Więc to samo jest z tym krytykiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że tam jest jakiś gremlin mały, który mi tam coś cały czas próbuje powiedzieć negatywnego i ja jakby go słyszę i wiem, że ma dużo racji, ale jakoś też jestem odważna. Po prostu mam takie wrażenie, i próbuję się przeciwstawić temu, co on tam mówi i śpiewać, występować, pomimo tego, że powątpiewam w siebie nieraz, czuję się czasami właśnie tak niepewnie, to jednak, no, znajduję tę moc, nie wiem do końca, jak to się dzieje.
1: Będzie miłość co chyba jeszcze.
0: No i o tak, no to no. jest właśnie główny
1: cement tego wszystkiego.
0: To jest ta moc, właśnie, miłość, tak jak i w Krainie Lodu, prawda, się okazuje, że to miłość potrafi roztopić lód w sercu i zakończyć wszystkie spory

0: Magda Weselik, gościem Radia SK2, w lustrze twój debiutancki singiel. Czyli rozumiem, że oprócz dubbingu chcesz również tworzyć muzykę.
1: Tak, będzie to raczej balladowy materiał.
0: To będzie balladowa uczta, mi się nawet wydaje. Balladowy. Bardzo bajeczna.
1: O, piękna nazwa na płytę. Mm. Balladowa uczta.
0: Na przykład.
1: Super. Będzie balladowo, będzie melodyjnie i myślę tak romantycznie cały czas. Tak to wszystko u mnie wygląda w tym serduchu, a tak się skupiłam trochę na tym, żeby robić coś, co po prostu jest ze mną zgodne. Nie narzucać sobie czegoś, co zupełnie mi nie gra w duszy, tylko po to, żeby, no nie wiem, były wyświetlenia. To nie jest jakby...
0: priorytet.
1: Mój priorytet, tak, taka moja ambicja.
0: Domena.
1: To nie to. To jest to, żeby w końcu mieć właśnie swój materiał, swoje utwory jeszcze napisane przeze mnie. W życiu bym nie uwierzyła naprawdę kiedyś, że tak będzie.
0: Magda, śledzimy twoją karierę i osobę również na mediach społecznościowych.
1: To bardzo się cieszę.
0: Tak, masz konto.
1: Tak.
0: I tam wszystkie
1: zapraszam.
0: Informacje o tobie.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Na bieżąco. Czy możesz na koniec jeszcze raz zaśpiewać dla nas, jak Ania z Krainy Lodu, Ulepimy dziś bałwana?
1: Ojejku. To też jest taka sprawa, że Ulepimy dziś bałwana śpiewały trzy dziewczyny.
0: No to ty
1: ja
0: bądź tą trzecią.
1: Tą swoją, dobra.
0: A drugą albo pierwszą, bądź tą pierwszą.
1: Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają co i jak. Mówią odwagi i

0: Hule pimy dziś bałwana.
1: No chyba, że...
2: Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to.
3: Anka, idź w sobie.
2: Tak dawno nie widziałam cię.
3: Anka, idź w sobie.
2: Się. No
3: nie,
2: to Anka. Cześć.
3: Nie Anka, ale Magdalena Wasylik była gościem Radia SK2. To było naprawdę bajeczne spotkanie, za które ci dziękuję z całego serca.